0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance. For inspiration.

0: będzie ten sezon i w Legnicy, i w innych teatrach na Dolnym Śląsku. O tym wszystkim opowie Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę w regionie.
1: Na deskach teatrów.
2: Jak będzie wyglądał ten kulturalny sezon? Bo wrzesień to taki trochę styczeń w kulturze.
3: Jak zawsze przed nami ciekawy sezon artystyczny w naszych wojewódzkich instytucjach kultury. To, co będziemy proponować, myślę, każdy znajdzie coś dla siebie. Zależy nam na tym, aby widownie naszych instytucji kultury były jak najczęściej odwiedzane, aby popularyzować kulturę, aby zachęcać nowych widzów też do odwiedzin w naszych teatrach, w filharmoniach, czy też w operze. I myślę, że ten repertuar, który przygotowali dyrektorzy poszczególnych instytucji, na to pozwoli.
2: Pokażmy, co się będzie działo w poszczególnych miastach. Na przekór nie zacznijmy od Wrocławia, tylko zacznijmy od Legnicy. Pan Legniczanin, co się będzie działo w Legnicy?
3: Tak, Legnica to moje rodzinne miasto, a Teatr Modrzejewski to jest ta scena, na której się wychowałem tak naprawdę jeszcze w czasach, kiedy dyrektorem był Jacek Głąb. Jak zawsze Legnica i drużyna Modrzejewskiej świetnie przygotowana, z szerokim, bogatym repertuarem, kilka fantastycznych premier. Będziemy zaczynać już za chwilę, 18 września, Historią na śmierć i życie. To jest spektakl według reportażu Wojciecha Tochmana w reżyserii oraz scenariusz, który napisał Patryk Warchoł. Zależy na tym, bo 18 września to pokaz przedpremierowy, natomiast 7 listopada będzie grana premiera na scenie na Piekarach. To jest dlatego ważne, ponieważ w tym momencie scena na Piekarach jest przebudowywana. Jest tam kompleksowy remont tej, no myślę, że ikonicznej dla nas sceny, bo przypomnę, że to jest to miejsce, gdzie Przemek Wojcieszek grał Made in Poland, czy Marcin Liber robił Trzy Furie, spektakle naprawdę, które są już klasyką polskiego teatru, więc niewątpliwie zapraszamy za moment do scen na Piekarach. Będzie też coś muzycznego. Łukasz Czuj, który przejął stery w Modrzejewskiej po teatrach w Toruniu czy Gliwicach, wcześniej robił 3 spektakle w Legnicy. One zawsze miały bardzo ważny i silny wątek muzyczny, chociażby Wodewil Lignic, czyli Ostatnia noc Republiki Weimarskiej, gdzie bardzo ważnym bohaterem tego spektaklu była właśnie muzyka. I widać, że te inklinacje w nim ciągle są, chociażby to, co będzie spektaklem sylwestrowym, to będzie rok 1981, Wielka Majówka. Zależy nam na tym, aby też oprócz dramatycznych wydarzeń również miłośnicy teatru muzycznego mogli coś w Legnicy usłyszeć. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, bo to jest tak naprawdę domena dyrektora. Mogę natomiast gorąco zachęcić, aby do Legnicy, do Modrzejewskiej po prostu przyjeżdżać, śledzić na bieżąco to, co teatr będzie oferował. A tak jak mówi mi doświadczenie, na pewno się nie zawiedziemy. Natomiast mamy też bardzo dużo wydarzeń w kolejnych miastach. Sezon artystyczny w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Już wiemy, że to jest rok 6 premier, które odwołują się do klasycznej literatury. Będzie na pewno grany Król Edyp. Będzie klasyka w postaci Śmierci komiwojażera. Zobaczymy, w jaki sposób te interpretacje pokażą nam w Teatrze Polskim. Ja bardzo niecierpliwie wyczekuję premiery duetu Sulima Piaskowski. Duet, który naprawdę potrafi zadać niewygodne pytania, potrafi zrealizować spektakle w takiej ciekawej, kampowej estetyce. Chociażby przypomnę Chłopki z Modrzejewskiej w Legnicy, czy Lubiewo, które było grane w tym sezonie w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Będzie to spektakl Festung Breslau, odwołujący się do powojennych losów Wrocławia, inspirowany lokalnymi historiami, a ten duet, o którym wspomniałem, gwarantuje nam, że na pewno będzie to wydarzenie na najwyższym poziomie i też spektakle reżyserowane przez dyrektora, nowego dyrektora, może już nie tak nowego, bo od roku Michał Zadara jest dyrektorem Teatru Polskiego. Zaczynamy od tekstu Aleksandra Fredry, Mąż i żona, który będzie tak naprawdę interpretowany po nowemu. Ja przyznam się, że byłem na pokazie przedpremierowym jeszcze przed wakacjami, więc pewne założenia są już mi znane, natomiast już niedługo we wrześniu każdy widz będzie mógł odwiedzić. Myślę, że mówiąc o Teatrze Polskim, nie możemy zapomnieć, że jest to teatr, który dzisiaj realizuje bardzo dużą inwestycję. Inwestycje zarówno na scenie przy Gabrieli Zapolskiej oraz na scenie kameralnej. Łączne nakłady to jest ponad 100 milionów złotych inwestowane w instalacje, w scenę, w zapadnie, w oświetlenie, no oczywiście przebudowę widowni po to, żeby nasi goście, nasi widzowie po prostu jak najlepiej

0: najlepszych warunkach mogli te spektakle oglądać, a nasza kadra artystyczna i techniczna naszych teatrów po prostu mogła je wystawiać również w jak najnowocześniejszej formule. Zaproszę też do Wałbrzycha. Szaniawski to jest to miejsce, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Od 2 lat Seba Majewski, który przejął rządy po pani dyrektor Marosz, pokazuje, że poziom artystyczny Szaniawskiego naprawdę jest bardzo, bardzo wysoki. Również widzę, że będzie coś dla miłośników teatru śpiewanego. Będą MTV Hity z Satelity, które wyreżyseruje Tomasz Jękot. Będzie również spektakl realizowany przez samego dyrektora, a tytuł to Lubieżnik, opis podróży w przystani do Bazylei. Przyznam się, że nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, natomiast tytuł brzmi intrygująco. Premiera już 23 października tego roku, więc warto na pewno sięgnąć. Na pewno duża nadzieja i duża obietnica. Kolejna nasza instytucja, mianowicie Teatr Pantomimy. Myślę, że teatr, który naprawdę w ostatnich latach pokazuje, że można przy niewielkim budżecie robić wspaniałe spektakle. Obecny sezon bardzo, bardzo dobry. Realizowany chociażby Złe baśnie braci Grimm, jak sobie przypominam, w reżyserii Marcina Libera. Bardzo dobra, energetyczna, rockowa muzyka. Co się okazuje? Prawdziwe teksty bajek są strasznie okrutne. Nie wiem, czy będą wznowienia w kolejnym sezonie artystycznym, natomiast bardzo by mi zależało, bo rzeczywiście to ten spektakl, który warto zobaczyć. Ale już wiemy, że w kolejnym sezonie, który będzie też dla nas bardzo istotny, bo to 70 lat Teatru Pantomimy, będą m.in. Krwawe Gody w reżyserii Radosława Rychcika, opowieść o zakazanej miłości, więc temat jak zawsze aktualny i zawsze bardzo ciekawy. Mamy również spektakl Weroniki Szczawińskiej, którego premiera odbędzie się w maju przyszłego roku, a tytuł to Ściana Marlen Haushofer. I znowu może nie będę zdradzał wszystkiego, ale zachęcam do tego, aby śledzić strony naszych instytucji i zobaczyć, by być na bieżąco, bo na pewno, jeżeli chodzi o pantomimę, tutaj również warto być.
1: No to zostały nam opera i Filharmonia Dolnośląska.
0: Warto operę wrocławską odwiedzić. Oprócz tego opera to zawsze widowiskowe, wysokobudżetowe spektakle. To, co mogę jeszcze zaproponować, to, co mogę zarekomendować. 4 grudnia premiera klasyka, ponieważ to będzie Rigoletto Giuseppe Verdiego. Niewątpliwie ciekawej aranżacji, w dobrej scenografii. To jest coś, czego widzowie tak naprawdę oczekują. Będziemy również mieli, oprócz klasycznych spektakli muzycznych, całą działalność edukacyjną. Nasze instytucje słyną z tego, że zapraszają również na różnego rodzaju wydarzenia edukacyjne. Myślę, że warto być. I przypomnę jeszcze o 2 naszych scenach muzycznych. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze. Oprócz tego, że oczywiście, jak zawsze, zapraszają do swoich scen macierzystych. Dla mnie takim ważnym projektem, który realizujemy już właściwie 3 sezon, to jest też cykl koncertów w terenie. I przykładowo wielkim zainteresowaniem cieszą się wydarzenia realizowane chociażby w Legnicy w Akademii Rycerskiej. To się nazywa Filharmonia w Królewskiej, czy też w Głogowie. To jest cykl wydarzeń Filharmonia u Gryfiusa od nazwy patrona tego teatru. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w tym okręgu jako jedynym nie mamy tak naprawdę stałej sceny muzycznej. Żeby temu jakby przeciwdziałać, zaprosiliśmy nasze 2 uznane instytucje, żeby również pochwaliły się tym, co robią na co dzień właśnie w terenie i poszerzały grono swoich odbiorców.
1: No i też będzie taki program Teatr dla Wszystkich. Robicie taki ukłon w stronę mieszkańców mniejszych miejscowości i tam Teatr Polski będzie jeździł i wystawiał swoje sztuki.
0: Tak, dokładnie. Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Jak ważne jest to, żeby takie białe plamy na terenie Dolnego Śląska, jak na przykład właśnie Legnica i okolice, które nie mają dostępu do takiej muzyki poważnej, do filharmonii, albo jakieś mniejsze miejscowości, które nie mają dostępu do takiej wysokiej sztuki teatralnej. Jak ważne jest to, żeby dawać taką możliwość mieszkańcom Dolnego Śląska?
0: Oprócz tego, że opera, teatry czy filharmonie zapewniają naprawdę dostęp do wydarzeń artystycznych na naprawdę wysokim poziomie, mają też w swoim DNA niejako i w swoich statutach kreowanie pewnych edukacyjnych takich walorów, i te działania realizowane poza murami głównych scen właśnie w to się wpisują. Zależy nam na tym, aby ludzie, którzy często nie mają możliwości, mieszkają w miejscowościach oddalonych od Wrocławia czy dawnych miast wojewódzkich, również mogli korzystać z oferty kulturalnej. To oczywiście wyrabia wrażliwość, to na pewno edukuje, to na pewno czasami inspiruje do tego, żeby mocniej zainteresować się tym, co w kulturze się dzieje. Ja jestem przekonany, że takie działania realizowane w terenie mają kilka pozytywnych aspektów. Z jednej strony oczywiście te osoby mogą dotrzeć do tej oferty, którą mamy do zaproponowania, ale często też są trochę takim bodźcem, aby później zainteresować się tym, co się dzieje we Wrocławiu, w Legnicy, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu i odwiedzać nasze macierzyste sceny.
1: Bardzo dziękuję. To był Jarosław Rebczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
2: Czas wolny w Legnicy.
1: Wróćmy jeszcze do biblioteki, bo tam w październiku wśród wielu, wielu wydarzeń jedno szczególne. Anna Gontowska.
3: Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki zaprasza na spotkanie z Rafałem Podrazą, autorem bardzo wielu książek związanych przede wszystkim chyba z Magdaleną Samozwaniec. I tak będzie tym razem, bo Magdalena w 2026 roku ukazała się książka pod tytułem Magdalena Samozwaniec, 91 wspomnień o pierwszej damie polskiej satyry, ale będzie też o innych gwiazdach polskiej estrady chociażby. Rafał Podraza trochę już był legniczanin, ale ciągle czujemy, że jest on tutaj bardzo z Legnicą związany. Specjalizuje się w kobietach z rodziny Kossaków, ale także pisze o wielkich piosenkarkach, chociażby PRL-u. O tym będzie także na spotkaniu, które poprowadzi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki, pani Krystyna Zajko-Minkiewicz. Przypominam, 20 października we wtorek o godzinie 17 w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22.
2: Nasza Legnica.
1: Na mapie naszego miasta pojawił się nowy, wyjątkowy punkt, który po prostu musicie zobaczyć. Przy ulicy Dziennikarskiej 2 powstał imponujący mural. To niezwykłe dzieło sztuki ulicznej. Łączy historię ze współczesnością i w piękny sposób oddaje hołd tożsamości Legnicy. Wybierzcie się na spacer i sprawdźcie, jak na ścianie kamienicy ułożyły się postacie, które ukształtowały nasze miasto. Kogo tam spotkacie? Henryka II Pobożnego oraz świętą Jadwigę Śląską. Filary naszej historycznej tożsamości. Witelona, genialnego średniowiecznego uczonego i matematyka. Marzenę Kipiel-Sztukę, niezapomnianą i charyzmatyczną aktorkę związaną z legnicką sceną. Henryka Karlińskiego, legendarnego twórcę chóru Madrygał i festiwalu Legnica Kantat. Oraz Tadeusza Gumińskiego, wybitnego regionalistę i współtwórcę Muzeum Miedzi. A co najważniejsze, współczesne postacie zostały wybrane w plebiscycie, bezpośrednio przez mieszkańców Legnicy, więc to nasz wspólny mural.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam, abyśmy razem przyjrzeli się dzisiaj najważniejszym sprawom w Legnicy, wydarzeniom w naszym mieście i inicjatywom, o których warto mówić. Zaczniemy od niezwykle ważnego wsparcia dla młodych mieszkańców naszego miasta. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, z którego korzystać mogą dzieci z Legnicy i z całego subregionu legnickiego. Dzieci nastolatki, które doświadczały przemocy lub przechodzą poważny kryzys psychiczny, mogą liczyć na bezpłatną, kompleksową opiekę specjalistów. Choć placówka działa stacjonarnie w Głogowie, jej pomoc trafia bezpośrednio do młodych legniczan i powiemy, jak z tego wsparcia można skorzystać. A potem przeniesiemy się do teatru. Przed nami długa rozmowa, w której gościem będzie sam dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Porozmawiamy o artystycznych planach nadchodzących premierach i wyzwaniach repertuarowych na najbliższy sezon. Powiemy też o dużych zakupach za duże pieniądze. Koleje Dolnośląskie, które swoją siedzibę mają w Legnicy właśnie, zamawiają kolejnych 10 nowoczesnych eco-diesli. Sprawdzimy, na jakich trasach w naszym regionie pojawią się nowe pojazdy, no i co to oznacza dla komfortu pasażerów dojeżdżających z Legnicy. A na koniec zerkniemy w stronę Karkonoszy, bo tam rusza remont słynnych talerzy, czyli obserwatorium na Śnieżce. Ale zaczniemy od najważniejszych wydarzeń z ubiegłego tygodnia.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
13: Adrian Górny. Jest już umowa na remont elewacji legnickiego ratusza. Wszystkie elementy zostaną wyczyszczone i poddane renowacji. Jak będzie trzeba, to poprawki obejmą też obróbki blacharskie. Prace mają kosztować ponad 5,5 miliona złotych i mają potrwać ponad rok. 2,5 tysiąca złotych kosztował rower skradziony w weekend w Hojnowie. Tamtejsi policjanci już po kilku godzinach namierzyli złodzieja, który zaczął już nawet zamalowywać charakterystyczne oznakowanie roweru. 38-latkowi z Hojnowa grozi do 5 lat więzienia. A co jeśli jakiś złodziej czy oszust zechce okraść emeryta? No można stracić trochę pieniędzy. Dlatego ZUS zachęca, żeby decydować się na przelewy, a nie na gotówkę.
14: Jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni.
13: mówi Iwona Kowalska-Matis z ZUS-u. Na Dolnym Śląsku już 82% świadczeń jest wypłacanych na rachunki bankowe. A jak tam idzie budowa Złotoryjskiego Centrum Sportu i Rekreacji? Na razie przy Chorzej powstają zadaszone korty tenisowe. Rozpoczęły się już roboty ziemne, a w przyszłym tygodniu mają zostać wykonane fundamenty. Za nieco ponad 2 lata powinny być gotowe nowe mieszkania na wynajem przy ulicy Mickiewicza. W ramach inwestycji nowy stary browar, powstanie ich prawie 50, a do tego lokale usługowe i podziemny garaż. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą o wartości prawie 24 milionów złotych. Policjanci z Lubina zatrzymali 28-latka mającego na koncie kradzieże sklepowe i przypadki niszczenia mienia. Mężczyzna usłyszał łącznie 12 zarzutów. Do tego był poszukiwany do odbycia kary roku więzienia, więc od razu został doprowadzony do zakładu karnego. A Was zapraszamy teraz w bardziej przyjazne miejsca. Do 5 Liceum Ogólnokształcącego oraz Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
15: Beata Korzeniowska, zapraszam. Oni komuś pomagali, a on w tym czasie ich okradł. 36-letni legniczanin okradł ratowników medycznych. Mężczyzna kilka tygodni temu zabrał medykom torbę ze sprzętem ratującym życie. Złodziej został właśnie zatrzymany, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli część zawartości torby medycznej. Mundurowi znaleźli też narkotyki. Zakończył się remont ulicy Działkowej. Odcinek do skrzyżowania z Chojnowską ma już nową nawierzchnię, ale kierowcy nadal powinni tam uważać, bo do jutra wodociągi będą na Działkowej czyścić sieć kanalizacyjną. Teraz coś dla miłośników kotów. Jeśli dokarmiasz te wolno żyjące, możesz odebrać darmową karmę przygotowaną przez miasto. Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani i faktyczni opiekunowie, którzy regularnie dokarmiają koty na terenie Legnicy. A ta wiadomość ucieszy wszystkich miłośników gór. Jest umowa na wyczekiwany od lat remont obserwatorium na Śnieżce. Od ponad dekady nie ma tam nawet toalety, a będzie pełnoprawne schronisko, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
16: Dysk dolny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty.
15: To miała być rutynowa kontrola drogowa. Zakończyła się aresztowaniem 3 osób. Funkcjonariusze z Prochowic zatrzymali kierowcę Mercedesa, który, jak się okazało, prowadził auto mimo 2 dożywotnich zakazów. Na dodatek był pod wpływem narkotyków. Jadąca z nim pasażerka była poszukiwana przez policję do odbycia kary, a drugi z pasażerów miał przy sobie narkotyki. Historyczna willa przy Łukasińskiego 4 czeka na nowego właściciela. Willę będzie można obejrzeć 17 września między 13 a 14. Licytacja zaplanowana jest na 29 października. Seryjny podpalacz z Legnicy wpadł w ręce policji. 35-latek jeżdżąc hulajnogą elektryczną podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne czy pojazdy, mówi Anna Tersa z legnickiej komendy.
17: Mężczyzna miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
15: 35-latek usłyszał już zarzuty. A 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił im pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń. Nie 30, a 25 lat ma spędzić w więzieniu Marcin G. z Przemkowa, który znęcał się nad synkiem. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał, że orzeczona w Legnicy kara jest zbyt surowa. Sąd odwoławczy podtrzymał ocenę sądu pierwszej instancji, że Marcin G. nie dopuścił się wobec syna zbrodni zabójstwa, ale zbrodni spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci chłopca. Przypomnę, mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 5-miesięcznego dziecka. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. W tej edycji do rozdysponowania jest 500 000 zł, a do wyboru mamy 44 projekty, mówi prezydent Maciej Kupaj.
18: Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może zagłosować.
15: Głosowanie potrwa do 25 września. Bezpłatne konsultacje specjalistyczne, edukacja dotycząca HPV i profilaktyka nowotworowa. To tylko część wydarzeń zaplanowanych w ramach Legnickich Dni Edukacji i Wiedzy o Zdrowiu. Te odbędą się 16, 17 i 18 września. Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w czwartek. Zapisy odbędą się 14 września między 8 a 13 pod numerem telefonu 76 72 11 960.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Dzieci i młodzież z Legnicy, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej, mogą teraz skorzystać z profesjonalnej opieki. Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie wspiera dzieci i młodzież z całego subregionu legnickiego. To specjalistyczna placówka, która w jednym miejscu skupia psychologów, lekarzy i prawników, oferuje szybką i darmową pomoc krzywdzonym dzieciom. Największym wyzwaniem w publicznym systemie ochrony zdrowia psychicznego są oczywiście wielomiesięczne kolejki. ale Centrum Pomocy Dzieciom działa szybko, a wsparcie jest całkowicie bezpłatne, poufne, nie wymaga żadnych skierowań od lekarza rodzinnego. To centrum prowadzi Stowarzyszenie Szansa z Głogowa, a ja rozmawiam z jego prezeską Martyną Rybką.
11: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
19: Centrum Pomocy Dzieciom to jest placówka, tak naprawdę my jako Stowarzyszenie Szansa, które prowadzimy Centrum Pomocy Dzieci, traktujemy w jakiś sposób jako część naszych działań i naszego projektu, ale jest to jedna z najważniejszych naszych działań, ponieważ w 2018 roku stworzyliśmy Centrum Pomocy Dzieciom, jaką jedną obecnie z 13 już placówek w Polsce. Jesteśmy w tak zwanej sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to miejsce dla dzieci doświadczających przemocy po wykorzystaniu seksualnym, w kryzysach psychicznych, w zachowaniach suicydalnych czy po przemocy rówieśniczej, gdzie pod jednym dachem kompleksowo udzielamy wsparcia tym dzieciom oraz rodzicom, opiekunom niekrzywdzącym. Także jest to nie tylko projekt nasz tutaj Głogów, gdzie wychodzimy oczywiście na ten subregion, tak jak pani wspomniała, również i Legnicki. Natomiast jest to działanie, które się dzieje już w 13 miejscach w Polsce.
12: Co robicie? W jaki sposób wspieracie krzywdzone dzieci?
19: Założeniem jest, tak jak wspomniałam, żeby to było kompleksowe wsparcie. Także Centrum Pomocy Dzieciom, które się znajduje w Głogowie, ma pod swoim dachem wszystkich specjalistów, którzy mogą być potrzebni na ścieżce pomocy dziecku lub jego rodzicom, opiekunom niekrzywdzącym. Co to znaczy? Mamy psychologów, psychoterapeutów, mamy seksuologa, pedagoga, prawnika, psychiatrę dziecięcego, ale i też socjoterapeutów, osoby, które pomagają dzieciom w trudnościach w nauce. Zasada jest taka, jeśli przychodzi dziecko i nam się kwalifikuje do Centrum Pomocy Dzieciom, my ustalamy ścieżkę wsparcia. Jeżeli jakiegoś obecnie, na przykład w naszym składzie zespołu, nie ma specjalisty, który byłby potrzebny temu dziecku, to naszym zadaniem jest go sprowadzić do tego centrum, a nie odsyłać to dziecko na zewnątrz.
12: Co to znaczy, że dziecko spełnia wymogi? Kiedy udzielacie takiego wsparcia?
19: My działamy w ten sposób, że pierwsze spotkanie z rodzicem czy z opiekunem jest prowadzone przez tak zwany pierwszy kontakt, czyli właśnie taka kwalifikacja. Kwalifikacja to jest właśnie to, co powiedziałam, czy dziecko doświadczyło przemocy, czy może jest w procedurze już niebieskiej karty, czy może jest pokrzywdzone przestępstwem, czy właśnie znajduje się obecnie w jakiejś sytuacji kryzysowej w jego życiu, to wtedy, jeżeli się nam kwalifikuje, zaczynamy ten proces wsparcia, przekierowujemy do psychologa czy psychoterapeuty tak zwanego prowadzącego i następnie po dalszych konsultacjach ewentualnie włączamy kolejnych specjalistów, którzy są potrzebni.
12: Z jakimi instytucjami współpracujecie? Bo rozumiem, że to może być jakiś MOPS, że to jest policja, być może pogotowie, być może szpital, być może przychodnia, być może szkoła. Jak wygląda ta współpraca?
19: Współpraca taka międzyinstytucjonalna jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o realizację w ogóle działań Centrum Pomocy Dzieciom, ponieważ praktycznie z wszystkimi służbami, które pani wymieniła, tak, od oświaty po wymiar sprawiedliwości, po drodze mamy pomoc społeczną, policję, także kuratorów, to z tymi wszystkimi osobami i instytucjami tak naprawdę współpracujemy, mamy większością podpisane porozumienia na taką współpracę, żeby właśnie było nam łatwiej kompleksowo udzielać tej pomocy, tak? Czyli jeżeli trafia do nas dziecko czy rodzina z procedurą niebieskiej karty, wtedy wiadomo, że ta współpraca z ośrodkami pomocy społecznej jest niezbędna, bo tam znajdują się zespoły interdyscyplinarne. Nasi pracownicy również są członkami zespołów interdyscyplinarnych, nie tylko na terenie powiatu głogowskiego, ale i też polkowickiego, lubińskiego, także współpracujemy praktycznie z każdym podmiotem, który właśnie mógłby na tej ścieżce wsparcia dziecka również być dla nas potrzebny.
12: Jaka jest skala przemocy wobec dzieci? Ja wiem, że to jest bardzo trudne do określenia, ale z waszego wieloletniego już doświadczenia, jak wygląda ta sytuacja na dzisiaj, na tu i teraz?
19: Jeżeli bym miała zacząć od takich badań ogólnopolskich, to chociażby diagnoza z 2023 roku, która również była prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, to mówimy o skali chociażby 66% dzieci, które doświadczyło przemocy rówieśniczej, 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 8% dzieci było wykorzystywanych seksualnie z kontaktem fizycznym. To mówimy naprawdę o liczbach, które wskazują na problem społeczny. Nie mówimy o jakichś takich przypadkowych sytuacjach, tylko jednak to się dzieje każdego dnia.
12: Że to nie są jednostki, tylko że...
19: Na pewno to nie jest jakiś mały problem, tak? Tylko mówimy naprawdę o problemie społecznym, bardzo powszechnym problemie, który występuje we wszystkich środowiskach i ma właśnie długofalową konsekwencję wtedy, tak? Natomiast proszę też pamiętać, że dzięki temu, że coraz więcej podejmowanych jest różnego rodzaju działań w postaci kampanii społecznych. Wiadomo, media, które bardzo szybko informują o różnych sytuacjach krzywdzenia, tak? Sytuacjach, które wynikają, czy na terenie placówek, czy w domach. No teraz ta informacja dociera do nas bardzo szybko, z każdej strony, ale też edukujemy bardzo mocno każde jedno środowisko, od dzieci po dorosłych, po profesjonalistów, którzy pracują, w jaki sposób rozpoznawać przemoc, jak reagować na tą przemoc. Więc im więcej też o tym się mówi, tym więcej osób się zgłasza, więcej dzieci reaguje, mówi o swoich problemach. Nie chciałabym tu powiedzieć, że przemoc wzrasta, bo jest coraz więcej przemocy, tylko myślę, że jednak mówimy bardziej o większej świadomości, czy coraz większej świadomości społeczeństwa. Tak? Też zauważamy w Centrum Pomocy Dzieci taką tendencję wzrostową. Średnio, jakbym miała wyliczyć, jesteśmy od 8 lat, średnio około 200 osób, czyli dzieci, trafia pod naszą opiekę rocznie, nowych. To już jest taka średnia, która nam gdzieś pokazują te liczby od 2-3 lat. I my też nie mówimy, że ojeny na naszym terenie czy w subregionie wzrasta przemoc, tylko docieramy do coraz większej grupy odbiorczej, która jest bardziej świadoma i dzięki temu wiedzą, że taki centrum istnieje, że tu można uzyskać wsparcie i co najważniejsze, sięgają po pomoc.
12: Do Centrum Pomocy Dzieciom będziemy jeszcze wracać.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oficjalnie rozpoczął już wyczekiwany sezon artystyczny 2026-2027. Nadchodzące miesiące upłyną pod intrygującym i mrocznym hasłem Morderczy sezon, a dyrekcja zapowiada realizację aż 9 premier na wszystkich swoich scenach, w tym prapremiery, komedie oraz klasykę dramatu. Z tej okazji zapraszam na rozmowę z dyrektorem teatru Łukaszem Czujem, a rozmawia z nim nasz reporter Maciej Czujko.
11: Na deskach teatrów.
20: Dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy z pełną kontrolą nad rozmową, bo zgodnie z pana propozycją będziemy rozmawiali najpierw o planach, a plany są gęste, że tak pan powiedział.
21: Tak, ten sezon zapowiada się bardzo intensywnie, zresztą już od końca zeszłego sezonu ruszyły przygotowania i właśnie lada moment we wrześniu na dużej scenie odbędzie się prapremierowy pokaz spektaklu Historia na śmierć i życie według głośnego reportażu Wojciecha Tochmana na temat historii młodej zabójczyni skazanej potem na dożywocie Moniki Osy-Osińskiej. Młody reżyser Patryk Warchoł przygotowuje ten spektakl. Jego premiera odbędzie się w listopadzie, na początku listopada na scenie na Piekarach. Mówię o tym, że teraz prapremiera, dlatego że scena na Piekarach jest w remoncie. Też 1 lipca rozpoczęliśmy duży remont tej sceny, więc chwilowo eksploatujemy nasze spektakle tylko na dużej scenie, ale już przygotowujemy się do otwarcia i tam będzie właśnie Historia na śmierć i życie. Dziś akurat rozpoczęły się próby do kolejnych dwóch spektakli. Jeden też odbędzie się jego premiera z kolei 4 grudnia na scenie na Piekarach. To jest spektakl zatytułowany Przegryw według scenariusza Stanisława Chludzińskiego i Klaudii Gębskiej w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. Historia też bardzo interesująca, opowieść o młodym incelu i taka w społeczności incelskiej, czyli tych młodych mężczyzn, którzy nie doświadczają seksu, ale też, że tak powiem, to jest historia rodzinna, o kryzysie trochę męskości, o problemach współczesnych młodych ludzi, więc oba te tytuły i Historia na śmierć i życie i Przegryw rozpoczynają nasz cykl Nowa energia na Piekarach i to będzie też historie bardzo mocno zanurzone we współczesności, bardzo mocno odnoszące się do takich gorących problemów, tematów współczesnych, społecznych, czy też trochę odwołanie się do tradycji sceny na Piekarach, której te spektakle jak Made in Poland kiedyś przed laty, czy Trzy Furie były bardzo takimi głośnymi, gorącymi głosami w dyskusji społecznej. A Oprócz tego właśnie dziś jeszcze też rozpoczęliśmy próby na spektaklu, którego z kolei premiera w listopadzie odbędzie się na scenie w klubu kawiarni Modjeska, Zawsze tam, gdzie ty, czyli taka historia dwóch sióstr, komedia z lekko słodko-gorzkim zakończeniem w znakomitej obsadzie: Ewa Galusińska, Małgorzata Urbańska, Aleksandra Listwan i Mateusz Krzyk, więc świetna czwórka naszych aktorów w takim też nieobecnym w naszym repertuarze dotąd gatunku komedii obyczajowej, społecznej, więc bardzo, myślę, ciekawa propozycja. To jeszcze w tym roku i zaraz koniec roku zakończymy też bardzo mocnym, myślę, muzycznym akcentem, bo na Sylwestra planujemy taki pokaz przedpremierowy spektaklu muzycznego. To z kolei będzie w mojej reżyserii. Rzecz będzie się nazywała Rok 1981, Wielka Majówka. Rock, tylko że pisane Rock 1981, więc to od razu nas odnosi do bardzo pamiętnego w Polsce roku 81, gdzie oczywiście trwał Wielki Karnawał Solidarności, euforyczny, ale też to był moment, w którym narodziło się mnóstwo nowych kapel rockowych, muzycznych. To był właściwie początek tego, co do dziś znamy jakby w naszej współczesnej muzyce, bo z jednej strony te zespoły, które rozpoczynają wtedy działalność albo są bardzo, tak powiem, młode, czyli Manam, Republika, Perfect, Oddział Zamknięty, powstaje w samym końcu roku Lady Punk, więc te tak zwane Republika, więc te zespoły mainstreamowe, ale też powstaje mnóstwo kapel, które działały w tym undergroundzie, od Dezertera począwszy, Brygady Kryzys, KSU i wielu innych punkowych kapel, więc to jest moment, w którym wybucha właściwie polska muzyka rockowa w takim kształcie, w jakim potem znamy ją przez całe lata, właściwie do dziś. Więc odwołamy się do piosenek z tamtego okresu, ale też trochę opowiemy o pewnym obyczajowym, społecznym kontekście, bo to był bardzo szczególny, bardzo niezwykły, taki euforyczny rok. Właściwie chyba już potem nigdy nam się taki rok w naszej historii nie przytrafił, więc myślę, że to trochę warto do tego wrócić, a to też będzie dosyć istotny sygnał na Sylwestra, że rozpoczynamy rok jubileuszowy naszego teatru. Będzie 50-lecie w przyszłym roku istnienia Teatru Dramatycznego w Legnicy, więc takie kalendarzowe odwołania. W roku 81 teatr ma 4 latka legnicki, więc jest jeszcze raczkującym bobasem, ale myślę, że też to jest ciekawy rok też w życiu Legnicy, więc teatr nasz powstał w 77 jako ten teatr dramatyczny, który znamy do dzisiaj, bo oczywiście historia teatru na rynku w Legnicy to jest 180 lat historii, ale ta współczesna ma właśnie 50 lat, więc to będzie istotna data do jakby opowiedzenia, zaznaczenia. Oczywiście też już w tym roku rozpoczniemy próby do kolejnych spektakli, które będą miały premiery na początku roku przyszłego. To będzie Dzikość Serca według książki Barry'ego Gilforda. Na jej podstawie powstał też słynny film Davida Lyncha. I historia bardzo ciekawa na początek lutego. Michał Siegoczyński, znakomity reżyser i scenarzysta, przygotuje taką dość przewrotną opowieść o Adamie Mickiewiczu. To będzie się nazywało Mickiewicz, Gorące Rymy, Narkotyki i inni wieszcze. Więc trochę podróż w głąb życiorysu naszego znanego wieszcza, który jest często przekleństwem w szkole, ale też pokazania jego właściwie rock'n'rollowego oblicza i jego kolegów z tamtego czasu, Słowackiego, Norwida i wielu innych, którzy byli, jak się okazuje, bardzo imprezowymi i wyskokowymi gośćmi.
0: Taki wentyl bezpieczeństwa na przykład dla licealistów, którzy są bliscy szaleństwa przez Mickiewicza. Jest taki jeden z influencerów, który zajmuje się książkami, on, taka najbardziej popularna jego seria, kiedy komentuje z kolei komentarze z Lubimy Czytać, właśnie klasyków najczęściej, najgęściej. Tam straszne rzeczy wypisuje ta młodzież na temat naszych klasy.
21: Tak, to prawda, to jest przekleństwo ze szkoły. Wiadomo, trzeba dziady, pan Tadeusz i cała ta twórczość też romantyków. Natomiast poza tym wszystkim to byli prekursorzy rapu, to byli prekursorzy, którzy jak się dzisiaj spojrzy na nich, to się nagle w nich można odnaleźć dużo powiązań z współczesnością. Trzeba tylko spojrzeć trochę właśnie nie przez pryzmat szkoły, nie przez pryzmat wyłącznie lektury.
0: Rytmu na przykład.
21: Tak, rytmu, pulsu, no to jest... To zresztą już dzisiaj też taki młody reżyser Kamil Białaszek robił w Poznaniu taki spektakl Nowy Pan Tadeusz, ale rapowy. Więc jakby też właśnie, gdzie te elementy rapu się pojawiły i to się okazuje, że ci improwizujący czasami poeci romantyczni niewiele się różnili od dzisiejszych hip-hopowców, tak? Czy poetów na slamach poetyckich, którzy rywalizują na rymy i na pojedynki literackie. Więc to myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa też opowieść. Taka Michał Siegoczyński zresztą, jak ktoś z Państwa widział niedawno w Teatrze Telewizji jego adaptację Potopu Sienkiewicza, taki operujący bardzo mocnym, popkulturowym, szybkim montażem i te jego spektakle są niebywale atrakcyjne, w sposób taki nieoczywisty, pokazujące znane historie, więc i bardzo lubiane przez publiczność, więc myślę, że to jest też coś takiego, co powinno przypaść do gustu naszym widzom.
1: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
2: Koleje Dolnośląskie dokupują 10 nowych, spalinowych pociągów z bydgoskiej PESY. To nie są pociągi elektryczne, tylko spalinowe. Diesle na głównych zelektryfikowanych magistralach, takich jak z Legnicy do Wrocławia, jeżdżą klasyczne pociągi elektryczne. Ale żeby dojechać z Legnicy przez Jawor do Świdnicy i Dzierżoniowa, albo z Legnicy przez Chojnów w stronę Żagania i Żar, potrzebne są właśnie spalinowe składy. A więcej o tym marszałek województwa Paweł Gancarz.
22: 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem Kolei Dolnośląskich nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko.
2: A teraz Michał Rado, wicemarszałek województwa.
23: Staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. Ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli.
2: A teraz radni Sejmiku Dolnośląskiego.
24: Do floty Kolei Dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy Koleje Dolnośląskie, wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, tak naprawdę wielka niewiadoma. Jak to się dzisiaj rozwija, możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują Koleje Dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma, więc możemy się tylko cieszyć.
25: Samorząd województwa, ale i Koleje Dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. I bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać i do całej Europy.
4: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych. Czyli mogę powiedzieć, że pierwszy ekodiesel wjeżdża właśnie na stację i za chwileczkę go zobaczymy. O, punktualnie. Tak miało być.
12: No, pociągi kolei dolnośląskich ponad 30 razy na dobę ruszają z Legnicy w stronę Wrocławia. I dla wielu mieszkańców regionu te żółto-białe składy pozwalają dotrzeć do pracy czy do szkoły. Najszybsze pociągi pokonują tę trasę do stolicy województwa w zaledwie 40 minut. I choć mogłoby się wydawać, że kolejowym centrum regionu powinien być Wrocław, to właśnie Legnica jest dla przewoźnika domem. To tutaj bije serce spółki, mieści się tutaj oficjalna siedziba oraz baza, w której codziennie serwisowane są pociągi. Koleje Dolnośląskie rocznie przewożą ponad 25 milionów pasażerów, a trasa między Legnicą a Wrocławiem to absolutny numer jeden w stałym rozkładzie jazdy. A za chwilę wracamy do Centrum Pomocy Dzieciom.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Wracamy do Centrum Pomocy Dzieciom, które jest wsparciem dla dzieci i młodzieży z Legnicy i całego subregionu legnickiego. Prawie 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. To dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 66% doświadczyło tej przemocy ze strony rówieśników. 32% ze strony bliskich dorosłych. 23% dzieci dotyka zaniedbanie emocjonalne, a 8% dzieci i młodzieży doświadcza wykorzystywania seksualnego. Jak skutecznie pomagać i wspierać dzieci i młodzież? Moją gościnią jest Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie.
11: Istotne dla Legnicy.
12: Czy wprowadzenie standardów ochrony małoletnich zmieniło jakoś sytuację dzieci?
19: Standardy powinny funkcjonować w tym momencie w każdym jednym miejscu, gdzie przebywają dzieci, są pod opieką dzieci kogoś. Tak? Mówimy od działalności jednoosobowych po instytucje ogólne, ale też i takie jak samorządy, gdzie na przykład mają młodzieżowe rady miasta czy stażystów. Wszędzie tam, gdzie dziecko może się pojawić pod opieką dorosłego, powinna ta instytucja posiadać standard ochrony małoletnich. To wdrożenie te 2 lata temu spowodowało, że był obowiązek również szkolenia pracowników w instytucjach, w których zakładane były te standardy. Czyli znowu, możemy powiedzieć, że wcześniej takimi jednostkami, które były bardziej świadome w sytuacjach reagowania, ponieważ te tematy były bardzo często podejmowane, to były placówki oświatowe, tak, właśnie instytucje pomocowe, ale dzięki tym standardom dotarliśmy, nie wiem, do klubów sportowych, do różnego rodzaju działalności typu szkoły językowe, czy właśnie samorządy. W tych instytucjach rzadziej zdecydowanie się mówiło o problemie przemocy, a nawet jeżeli się mówiło, to nie w kontekście edukacji, jak reagować, jak rozpoznać, tylko po prostu rozmawiało się na przykład o skali problemu, czy o sytuacji, która wynikła w mediach, tak? Więc to nam pozwoliło, mówię nam, osobom, które też, ponieważ myśmy byli placówką, która też bardzo dużo szkoleń przeprowadziła na całym terenie Dolnego Śląska, w placówkach głównie właśnie oświatowych, ale i nie tylko. Hotele szkoliliśmy również, właśnie samorządy, gdzie o tych standardach była mowa i automatycznie dzięki tym szkoleniom wyedukowało się nam trochę więcej osób, a wśród tych osób mamy rodziców, tak? Więc to był pewien proces, który uważam, że zadziałał kompleksowo. Na ile te osoby zrozumiały, na ile rzeczywiście będą reagować, trudno nam powiedzieć, ale my zdecydowanie widzimy po wdrożeniu standardów ochrony małoletniej taki większy odzew. Rzeczywiście, no placówki częściej reagują, a nawet jeżeli nie reagują, to dzwonią dopytać, czy już powinny, czy to już jest ten moment, tak? Czyli są zdecydowanie bardziej świadome.
12: jak ważna jest ta rola świadka, jak ważne jest to, żeby zareagować, bo żeby jednak cały czas powtarzać, że klaps, że szarpnięcie to też jest przemoc.
19: Mimo wszystko postawa Polaków, jeżeli chodzi o przemoc, dalej nie jest satysfakcjonująca, pomimo tego, że mówimy, że cały czas gdzieś tam edukujemy, ponieważ jednak rzeczywiście spora część dorosłych uważa właśnie, że nie wiem, krzyk jest dozwolony, tak, który jest przemocowy, czy klaps jest dozwolony, bo jest to metoda wychowawcza. To rzeczywiście jest jeszcze taki trend, do którego dążymy, aby ta świadomość, chociażby w tych mniejszych formach przemocy, ja nie lubię strasznie składać skali, co jest mniejsze, co większe, no ale Polacy rzeczywiście postrzegają tego klapsa jako taką incydentalną, tak? Coś się wydarzyło, tak? Natomiast nawet w pewnym momencie nie wiedzą, kiedy to przechodzi w jakąś taką większą przemoc czasami i też zaczynają to usprawiedliwiać. Więc myślę, że rzeczywiście ta edukacja jest na tyle ważna, aby od tych najmniejszych rzeczy pokazywać, że to również jest krzywdą na tym najmłodszym, więc no wiadomo. To jest tak, że pewne standardy, kampanie czy różnego rodzaju działania to jest pewien proces. My nie uzdrowimy, że tak powiem, dorosłych w ciągu jednego wydarzenia, tylko to jest proces, który po prostu trwa i mamy nadzieję, że mimo wszystko nasze działania będą bardziej skuteczne.
12: Jakie mogą być konsekwencje tego, że dziecko doświadcza przemocy? Z czym się potem boryka?
19: Możemy powiedzieć, że zupełnie inaczej może przeżywać dziecko, które jest świadkiem przemocy, a jeżeli jest świadkiem przemocy, to automatycznie mówimy, że też doznaje tej przemocy, tak? Ale nie doznaje jej bezpośrednio. I zupełnie inna sytuacja może być, kiedy rzeczywiście doznało jednej formy przemocy gdzieś tam raz, ale rzeczywiście ta reakcja była bardzo szybka. Co innego, kiedy dziecko przez lata doświadcza różnych form przemocy, czy nawet jednej. Więc to jest bardzo taki proces, bym powiedziała, indywidualny. Nie ma jednego obrazu dziecka doznającego przemocy, który, powiem, on się będzie zachowywał tak i tak. Każdy może indywidualnie. Ale na pewno musimy zwrócić uwagę na takie zachowania, które pojawiają się nagle, takie, które są troszeczkę skrajne. Nie wiem, dziecko, które do tej pory było w miarę radosnym dzieckiem, gdzieś tam bardziej taki w komunikacji z innymi, tak, otwarte, nagle nam się zamyka, zaczyna wycofywać. To już powinno nam dawać sygnał, że może coś się u niego dzieje, żeby chociażby pokazać mu, że jesteśmy dla niego i spytać, czy w jakiś sposób możemy mu pomóc, tak? Dzieci, które zaczynają być agresywne, to bardzo często mówi się, a to takie niegrzeczne dziecko, a może warto sprawdzić, co w jego zachowaniu tym agresywnym czy przemocowym wobec na przykład rówieśników może być przyczyną, tak? Bo może akurat przyczyną jego zachowania jest właśnie sytuacja, która się dzieje w jego środowisku domowym związana z przemocą i w ten sposób, która odreagowuje to na inne. Czyli mówię, nie ma jednego obrazu, tak? Ale warto być czujnym i obserwować dzieci, pytać, rozmawiać, dawać im możliwość pokazywania, że w sytuacji trudnej ma na kogo liczyć. Mówimy zawsze, że to nie musi być najbliższa osoba z domu. Może to być najbliższa, która dla niego jest najbliższą osobą. A to może być, nie wiem, pani od matematyki na przykład, której będzie chciał się zwierzyć. Ale on musi wiedzieć, że te osoby są otwarte i gotowe na to, żeby w razie czego porozmawiać, bo nie mówimy już o, nie wiem, jakiejś wielkiej pomocy, ale czasami ta pierwsza rozmowa, pokazania jestem tu dla ciebie, mogę cię wysłuchać, jest bardzo ważna dla dziecka.
12: Taki życzliwy dorosły.
19: Życzliwy dorosły, tak, bo każdy ma swój taki obraz dorosłego, który jest dla niego dobry, tak? I myślę, że to tak, autorytet, czasami właśnie mówię, w tych klubach sportowych, no dla takich dzieciaków, które kochają sport, bardzo często ten trener, trenerka jest taką osobą, tak? Takim autorytetem i wydaje mi się, że mogą o wszystkim z nim porozmawiać, więc to jest ważne, żeby te osoby, które spędzają czas z dziećmi, bez względu na to, w jakiej instytucji pracują, rzeczywiście były takie wrażliwsze na to, co się dzieje i obserwowały. I wystarczy czasami jedno pytanie i dziecko, jeżeli nam zaufa, zdecydowanie łatwiej może mu przyjść to, żeby ujawnić, że coś złego się dzieje.
12: Co trzeba zrobić, żeby trafić do Centrum Pomocy Dzieciom? Jak was znaleźć? Jak mieszkańcy Legnicy mogą do was trafić?
19: Niektórzy nas znaleźli, także myślę, że nie będzie to też trudne, ale rzeczywiście Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się w Głogowie na ulicy Perseusza 13. Do nas nie potrzeba żadnego skierowania, nie potrzeba żadnych oddelegowań. nie mamy tej rejonizacji, więc jak najbardziej, jeżeli tylko jest możliwość dojazdu do nas i uczestniczenia rzeczywiście w tej procedurze pomocowej, to zapraszamy serdecznie. Wszystkie nasze formy wsparcia, które prowadzimy, czy indywidualne, czy grupowe, mamy bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców, także zapraszamy serdecznie. Wystarczy zadzwonić, umówić się na pierwsze spotkanie, a potem już, jeżeli ta kwalifikacja przejdzie, to rozpoczynamy proces wsparcia.
11: Zmieniamy temat.
12: A teraz Galeria Sztuki w Legnicy i Justyna Teodorczyk.
3: Galeria Sztuki w Legnicy z wielkim impetem wchodzi w powakacyjne, czyli takie szkolno-sezonowe otwarcia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy kochani legniczani i ludzie z okolic, którzy towarzyszyli nam przez całe wakacje, serdecznie za to dziękujemy, uśmiechamy się do Was, machamy Wam i dziękujemy za te wszystkie chwile, rozmowy, wzruszenia, oklaski dla artystów, ćwiczenie jogi w parku, zajęcia z dzieciakami, oprowadzania i koncerty, które razem przeżyliśmy. No i oczywiście zapraszamy do nas. Teraz będzie coraz krótszy dzień, coraz bardziej sentymentalny nastrój, coraz więcej refleksji związanych z zimą. No i my oczywiście wiemy, co z tym zrobić. Wiemy, jak zagospodarować te błąkające się dusze i te iskrzące się neurony intelektualne, więc szykujemy bardzo bogaty program działań do końca roku, a nawet przyszłoroczny. To zacznę od tego, co na bieżąco. Do 27 września mamy naszą już kilkuletnią współpracę z Avant Art Festival. Jest to wrocławska inicjatywa, która szeroko wykracza poza granicę, bo prezentowana jest zawsze oprócz miast Dolnego Śląska, tych jak Jelenia Góra, Świdnica, Legnica, Wałbrzych. Prezentowana jest także w Warszawie, Berlinie, czy poza granicami kraju, a nawet Europy. Wystawa Energy, Sound Energy, czyli energia, dźwięk, energia, która mówi też o ciszy, która mówi też o szumie, która mówi też o takich momentach w percepcji koncertu, czy wydarzeń audiowizualnych, performance'ów, bo tak jest festiwal Avant Art. Mówi też o tym, że jest tam chwila na kontemplację, na estetykę, na wyłączenie tego, co słychać i zobaczenie tego, co widać. Wystawa dwóch doskonałych fotografików, którzy przez lata współpracują z Avant Artem, dokumentując dziesiątki fantastycznych koncertów i wystąpień artystów wizualnych, czyli projekcji, świateł, oprawy scenicznej, artystów na scenie, czyli wszystko to, co jest poza samą muzyką. Pokazali na swoich fotografiach, bardzo ciekawie zaaranżowanych, ten właśnie świat muzyki eksperymentalnej, progresywnej, noise'owej, posługującej się nowymi mediami. Tobiasz Papuczys, Kazimierz Dziebło, wybitni fotograficy, związani właśnie z teatrami, czy z muzyką, także pedagodzy, także artyści, więc na tę wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. W Galerii Ring z kolei też trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rave'ami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył ogólnopolski przegląd malarstwa młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artysta wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen Stan Krytyczny do 18 października. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy. I będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez dwa najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródło słów, trochę etymologiczne, faktycznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było dla legowisk. Lenia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia. Bo świat jest pełen takich problemów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie. Jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z emocjami. My też, świat dorosłych, nie nadąża za tym, jak opiekować te uczucia, jak je prowadzić, jak młodych ludzi wprowadzać w życie, żeby dawać do tego odpowiednią przestrzeń. No i mam nadzieję, że właśnie te rozlewiska taką przestrzeń dadzą. Więc będzie to wystawa trzech artystek: Kamili Wolszczak, Gosi Kępy i Patrycji Mastej, które słyną z tego, że pracują w różnych mediach, bo Patrycja Mastej szyje piękne, cudowne obiekty, które znajdują się wokół nas i które można dotykać. Kamila Wolszczak robi ceramiczne odciski, bardzo przyjemne przedmioty, instalacje do dotykania. A Gosia Kępa rozmawia z rzekami, to rzeki malują jej obrazy i płótna, które potem nie tylko wyglądają, ale także pachną i opowiadają nam historię. Więc będzie to taka przestrzeń do zagłębienia się w wystawie kuratorowanej przez Magdę Krajs, bardzo młodą, eksperymentalną, rzutką i zdolną kuratorkę. Będzie towarzyszył także taki zeszyt, który będzie trochę poradnikiem, trochę przewodnikiem, trochę notatnikiem, czyli taki, no, taki moment na to, żeby tutaj przyjść. Zrezygnowaliśmy też z multimediów na tej wystawie, bo na początkowo miały być tablety, które prezentowały treści czy prace wideo, ale tego w ogóle nie będzie. To będzie strefa zupełnie bez telefonu, gdzie będzie można właśnie się zagłębić w treściach wystawy, miękkich poduchach, ale także własnych emocjach.
12: A za chwilę wracamy do teatru.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej przygotował na najbliższy sezon aż 9 premier. Z jego dyrektorem Łukaszem Czujem rozmawia nasz reporter Maciej Czujko.
11: Na deskach teatrów.

0: grane i słuchane chętnie. Często już nawet niektórzy, oczywiście nawet jak on powiedział, ci młodzi, pewnie nie są świadomi, że to tak dawno powstało, więc te rzeczy absolutnie się nie zdezaktualizowały, więc myślę, że to jest taka też przygoda muzyczna, która jest oczywiście dla części publiczności będzie takim trochę sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa czy młodości, ale dla młodych ludzi, nawet tych urodzonych już po roku 2000, może się okazać szczególnie ciekawą podróżą w przeszłość ich rodziców, w taką rzeczywistość, której no już nie są w stanie pamiętać, tak, czasy, w których muzyki słuchało się z kaseciaka i nagrywało się na kasetach, gdzie nie było jeszcze komórek, internetu, gdzie właściwie tą muzykę też po części właściwie można było poznawać tylko na koncertach, bo też część z nich, nie wszystko było obecne w radiu, zwłaszcza jak mówimy o tej całej takiej muzyce undergroundowej, punkowej, nowofalowej, no to ona była właściwie nieobecna w tych mediach telewizji czy w radiu, więc często się to nagrywało albo przegrywało z kasety na kasetę.
1: No, nie tylko w domu, ja chcę zszokować moje dziewczyny, to opowiadam, że były takie miejsca, gdzie za pieniądze stało się w długiej kolejce i za pieniądze płaciło się za przegrywanie na swoje kasety, kaset, które były właśnie w zasobach tego przedsiębiorstwa, które normalnie, legalnie, oficjalnie, no może nie wiem, pamiętam czy na Paragon, bo z tymi Paragonami też było różnie, ale normalnie za pieniądze w publicznym obiegu.
0: Tak, to prawda. Znaczy to zupełnie był inny obieg muzyczny i ja też jeszcze do dzisiaj mam w jakimś pudle właśnie kasety z Jarocina, z jakichś takich nagrań, z prób. Gdzieś ktoś, prawda, nagrał próbę na kaseciaku, potem przegrywał kolejny, potem kolejny. Ta kopia, która już do mnie docierała, to pewnie była tam enta, więc to już ledwo cokolwiek było na tym słychać. No ale to też miało swoją jakąś tam niezwykłą wartość, więc... A z drugiej strony, no to były też takie super czasy, gdzie faktycznie ludzie no, byli ze sobą, imprezowali, gadali, nie ginęli w komórkach, tylko właśnie funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości. Trochę też był taki czas, że wszyscyśmy słuchali jednej muzyki, tak? I to było tak, że to było dla wszystkich pewne wspólne doświadczenie pokoleniowe, tak jak wszyscy oglądali te same seriale w telewizji, te same bajki, czytali te same książki, więc to doświadczenie teraz to już jest potwornie zróżnicowane i jakby zdekomponowane, natomiast w tamtym czasie faktycznie to było coś takiego, że jakoś wszyscy żyliśmy jedną emocją, jednym klimatem i to też myślę, że jest bardzo fajne powrócić do tego momentu. Był taki bardzo głośny spektakl, który w Teatrze Słowackiego w Krakowie powstał 1989. Były też transmisje w telewizji, taki musical o latach, właśnie o tym przełomie 89. Pomyślałem, że oczywiście my takiego wielkiego musicalu robić nie będziemy, ale mamy świetnie śpiewających aktorów, więc z muzyką na żywo wrzucimy się w taką podróż trochę pod prąd czasu i w taką historię, że właśnie w ten rok 81, w takie kalendarium 12 miesięcy tamtego czasu i trochę też pewnie będzie tam opowieści obyczajowej o tamtym momentach, bo oczywiście też były to niezwykłe kartki na mięso, na przykład weszły wtedy do obiegu, co już dzisiaj nikt nie wie, co to w ogóle jest, kartka na mięso i wiele, wiele innych elementów, ale też na przykład wtedy startuje pierwsza transmisja MTV. Oczywiście w Polsce to było prawie nieosiągalne, ale też to jest taki przełom, że ten rok 81 był takim też przełomem w kulturze i pewnej, oczywiście był przełomem politycznym, ale też bardzo wiele rzeczy w takiej popkulturze wtedy jakby startuje.
1: No tak, samo MTV chyba, jak tak ktoś to będzie badał za 100-200 lat, to MTV będzie ważnym symbolem moim zdaniem. Jeszcze póki to była jedna telewizja, zanim nie podzieliła się na tysiące szmir o przeróżnych rzeczach. Przegryw, panie dyrektorze, ja nie cierpię tego słowa, ale tak znaczeniowo i tak jak ono się wgryzło, to ono jest bardzo adekwatne, bardzo pojemne, bardzo pomocne. No, językowo jest fantastyczne, ale znaczenie, jakie za nim idzie, jest okropne.
0: Tak, to prawda, ale to jest też taki, bo to też jest taki symbol, gdzie oczywiście to jest opowieść o jakby tym chłopaku, tak? Ten tytułowy przegryw to jest właśnie młody chłopak, który trochę nie radzi sobie z życiem, z rzeczywistością, wpada w rzeczywistość komputerowych forów inceli i tam zostaje jakby przez nich wciągnięty w tą rzeczywistość takiego komputera.

0: komputerowego Matrixa, więc była zresztą też głośna książka Patrycji Wieczorkiewicz, właśnie Przegryw, też opowieść o incelach i trochę też gdzieś ona legła u podstaw tego naszego projektu, więc to znaczenie jest oczywiście dość brutalne i dość takie przykre, natomiast myślę, że historia to otwiera jakby drzwi czy wrota do pewnej rzeczywistości, bo mówię, wchodzimy w taką rzeczywistość, której normalny widz i większość z nas trochę nie doświadcza, że wchodzimy w taką przestrzeń, w której żyje bardzo wielu młodych ludzi, też wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam toną w tym świecie komputerowych gier, komputera i właściwie odcinają się od kontaktu z rówieśnikami. Oczywiście mają problem z kontaktem z swoimi rodzicami. Ci rodzice kompletnie nie wiedzą, jak do nich dotrzeć, nie potrafią z nimi rozmawiać. Sami też często mają, z uwagi na to, że są z jakiegoś starszego pokolenia, trochę też mają sami problem z własnymi emocjami, z wyrażaniem tych emocji, więc to też poniekąd będzie trochę historia o kryzysie męskości, który jest chyba dzisiaj takim też jednym z potężnych problemów, że dzisiaj bardzo dużo w teatrze, w kulturze mówiło się o kobietach, o ich jakby problemach, ten ruch feministyczny bardzo mocno wiele tych tematów postawił, natomiast ci faceci gdzieś nam zniknęli w swoich zamknięci bańkach, czasami gdzieś w swoich nałogach, właśnie w swoim problemie z komunikacją z samymi sobą, z własnymi dziećmi, z nieumiejętnością rozmawiania ze swoimi rówieśnikami, kolegami, więc to też jest jakby taka opowieść też o rodzinie, tak? Nie tylko o samym tym tytułowym Przegrywie, jego problemach, ale też o historii tej rodziny, bo dzięki temu coś tam odkrywamy jakby nowego w tej opowieści. Zresztą ten temat rodziny, on w ogóle będzie dzisiaj w tym naszym roku, w tegorocznej repertuarze gdzieś to ciągle powracało i te problemy rodzinne, może nie tyle nawet problemy, ile jakieś takie spojrzenie na człowieka, na relacje właśnie z perspektywy rodziny. Ono się będzie bardzo mocno pojawiać. Zresztą to jest też w spektaklu, który już w tym miesiącu będzie można zobaczyć na pokazach przedpremierowych, czyli Historii na śmierć i życie, bo opowieść o Monice Osińskiej, czyli zabójczyni bardzo młodej Joli Brzozowskiej, więc jakby historia, która też splątała dwie rodziny, rodzinę tej morderczyni, czy też tak została uznana za morderczynię, bo też oczywiście ten proces sądowy był bardzo mocno poszlakowy i też wiele rzeczy nie do końca zostało udowodnionych i historia tej młodej dziewczyny, która została zabita przez Monikę Osińską i jej dwóch kolegów, oni wszyscy też byli w wieku licealnym, więc to też jest opowieść, oczywiście to się wydarzyło w latach 90., ale to jest jakaś też historia, która ciągle u nas też powraca obecnie, czyli ciągle też nie wiemy, zadajmy sobie pytanie, dlaczego, skąd pojawia się jakaś dziwna przemoc, dzika przemoc czasami u młodych ludzi. To jest też historia o kryzysie, problemie rodziny i tego też jak, czy pewne czyny, pewne wybory są, na ile są determinowane właśnie też tym, że czasami nie do końca potrafiliśmy to rozwiązać na tym poziomie takim właśnie podstawowym pomiędzy rodzicami a dziećmi.
1: Tylko jeszcze o ten rok jubileuszowy chciałem zapytać, bo to oczywiście będzie wyrażone zapewne w repertuarze, w spektaklach, ale czy będzie jakaś imprezka?
0: No oczywiście, że planujemy, ten jubileusz wypada akurat w listopadzie, to nie jest najszczęśliwszy miesiąc na jakieś wielkie na przykład plenerowe świętowanie, ale pewnie początek przyszłego sezonu planujemy, żeby też rozpocząć jakimś mocnym plenerowym akcentem, zresztą to była też taka tradycja koncertów, które gdzieś robiono tutaj przed naszym gmachem naszego teatru, więc na pewno jakieś zdarzenie duże plenerowe się odbędzie, ale też będą takie projekty czy spektakle, które w sposób ewidentny odwołają się trochę do historii i naszego teatru, i historii miasta, bo też jakby wracamy w tym następnym sezonie, szczególnie wrócimy trochę do opowieści lokalnych, do opowieści o Legnicy, gdzieś tam historii bardzo mocno osadzonych, być może nawet w latach powojennych, bo też jest to temat zupełnie niedotknięty, taki właściwie dziki zachód, który tu wkroczył zaraz po II wojnie światowej, gdzie oczywiście krzyżują się ta przeszłość jeszcze niemiecka, pojawia się nowi napływowi repatrianci czy nowi mieszkańcy, którzy tu przyjeżdżają, no ale też mamy, przecież wiemy, potężny garnizon radziecki i tą historię, o której trochę zapomnieliśmy już i trochę mniej o niej mówimy, a przecież ona wyznaczała jednak funkcjonowanie Legnicy do 93 roku w sposób absolutnie znaczący i ta mała Moskwa, którą była Legnica, to jest historia, do której też wrócić musimy. Oczywiście kontekst teraz wojny na Ukrainie, on zmienił bardzo nasze widzenie tamtej historii, ale ona jest też jakąś tam integralną częścią opowieści o Legnicy.
2: Czekamy na to od lat.
3: Nieczynne od wielu lat obserwatorium na Śnieżce, czyli bardzo charakterystyczne dyski na samym szczycie, będą w końcu wyremontowane. Jeśli w ciągu ostatnich lat wdrapaliście się na Śnieżkę, doskonale znacie ten widok. Brak toalet, zimna kawa i to z termosu, a na samym obserwatorium kłódki i tabliczki z napisem wstęp wzbroniony. Ale to ma się zmienić. Podpisano właśnie umowę na remont warty 25 milionów złotych. Modernizacja ruszy wiosną, a potem będzie tam nie tylko ciepła herbata i toalety, ale też schronisko, w którym będzie można spędzić noc na Śnieżce.
4: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny. Podpisaliśmy umowę na gruntowną przebudowę i remont tego miejsca, tak abyśmy mogli wkrótce zaprosić turystów i naukowców, aby mogli zwiedzać to miejsce, odpoczywać, podziwiać piękne widoki. To miejsce jest szczególnie ważne dla polskiej nauki, dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ tam jest Obserwatorium Wysokogórskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Dysk dolny, bo o nim głównie mówimy, to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. W tej chwili takich możliwości nie ma. Budynek, proszę Państwa, w 1/3 jest niewykorzystany od 11 lat. Naszą rolą jest wrzucenie jego do tej pierwotnej formy.
3: A Śnieżkę z Legnicy i okolic można dostrzec przede wszystkim z wyżej położonych punktów wiaduktów oraz wyższych pięter budynków. No oczywiście, jeśli są dobre warunki atmosferyczne i dobra widoczność. Gdzie najlepiej? Na ulicy Bydgoskiej, na wieży Ewangelickiego Kościoła Mariackiego i z wyższych pięter wieżowców. Zwłaszcza na osiedlu Kopernika czy Piekarach. A już najlepiej widać ją z wiaduktu nad autostradą A4 w Legnickim Polu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Reklama.
15: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8 zapraszamy na wiadomości.
16: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
17: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
16: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
18: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
16: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
19: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
20: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
21: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
20: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
16: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
22: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
16: To aluzja premiera do Ilona Maska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kacper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam, witam pięknie. I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Alize w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Queen. Tydzień temu urodziny obchodziłby Freddie Mercury 80. W Monche one są obchodzone zresztą hucznie zawsze, a od 2003 roku w tej szwajcarskiej miejscowości obchodzone są także dni Freddiego Mercurego. No i z tej okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Mercurego, Kashmira Bulsara, pokroiła tort urodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kashmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
13: Kawka się ceni.
14: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
15: Polecam. Cezary Pazura.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Reklama.
25: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Letrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutki urodziny. Spędza mi oczywiście w towarzystwie przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuje Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam. 100 lat.
0: No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie. Okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50. urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
17: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.
19: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilo. Program jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
16: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Reklama.
18: Tu Radio Złote Przeboje, Agnieszka gotowa, bo 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
19: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
20: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
19: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
21: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
19: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazd. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
10: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
17: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
22: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
19: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
18: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
24: Nie!
18: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. No tak, diesel po 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Rublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw? Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: To rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej muzyki Beata Kozidrak i legendarna piosenka o braku wody?
2: Nie.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie sobota.
10: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Samantha Fox. W Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół The Rasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No, rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że The Rasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rockowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu Błękitne Morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni. Ironiczny dzisiaj jestem. La Camisa Negra w Radzie Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
11: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
12: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia, u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
13: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
11: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10 w tej godzinie przepis na wszystko, myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Skorpions, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam z lewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu żonie przetrzeć i sobie w kuchni. Garnki, patelnie, no wszystko. A ja tylko dodam, że podczas pracy najlepiej słuchać Radia Złote Przeboje. To już sam dołożyłem do przepisu, bo wtedy robota idzie z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś ma dzisiaj inną robotę, to też proszę z nami spróbować. Dusty Springfield już teraz, 11 minut po 10.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10:30 David Bowie w radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylène Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65. urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchanté.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Nowy poradnik domu. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości, testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach ci artyści.

0: UB40 w Radiu Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11 w naszych wiadomościach o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii. Poważna wizyta, będzie grał w golfa.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
12: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
13: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
14: Ukrainę proti людей.
12: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
13: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
12: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Jak na środek września, na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle nie będzie. Chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych 2 ostatnich miastach chłodniej. Witam pięknie. Już 3 minuty po 11, a od 12 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem. Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. To oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting tę kooperację, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dziesiątkach. W dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama. Słuchasz radia Złote Przeboje.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ona u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, o, już to było i kilka dobrych.

dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

0: Radio Złote Przeboje, chwilę przed południem w naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę, gościem Maria Dębska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
5: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
4: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
6: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i do wyposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
4: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do straży miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
7: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
4: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Pogoda.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście, jak masz na drugie?
1: Teresa, po babci.
0: Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No, Teresa.
1: Tereski są
0: cześć,
1: fajne,
0: Tereska.
1: Cześć, Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawiałyśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata.
3: O!
1: I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna, i fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie, takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam... Jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, nie? I się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier teraz, bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może, żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę tanie z gwiazdami. Albo gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie, no to było wspaniałe.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no ja to, bo moja, Kazia. Kazia.
3: Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, ale no nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przejechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby że to jest jednak konstrukcja inna.
1: Może tak być. Może tak być. No cóż, czas na muzykę. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy. Radio!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana piszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konno. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam te propozycje i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej, dobra. To mi zostanie na pewno miłość do koni. Co dużo rzeczy.
1: A o tym, czy otworzyła w tobie jakieś nowe szufladki, już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca.
19: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
20: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą.
2: Bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kawalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem Drabikiem, bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seksbombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi, po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku, no kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas. Więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Cywoleński rek.
3: Pierogi z serem.
4: Makaron carbonara.
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
6: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormuz, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
5: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
7: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
8: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
9: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
5: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend jak marzenie. Bądźcie z nami.
2: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska, grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale... Moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia.
2: Ale w ogóle super, że można zmieniać po prostu
1: tak,
2: sposób
1: właśnie
2: na życie.
1: Właśnie to o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, i ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz. I miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą i już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, na Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu po prostu, że w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać. Ja się zasłaniam postacią, to jest

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Reklama.
10: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek.
2: Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał. I oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, zdałam, to może ja pójdę z wami. I nauczyłam się tekstów w 3 dni, nie pamiętam ich nawet za dobrze. No i tam weszłam i oni odpadli, a ja przeszłam dalej.
1: Nie.
2: I ja myślałam, że się zabiję po prostu.
1: To jest super niezręczna sytuacja.
2: Super, ale potem odpadłam, spokojnie, potem odpadłam. Natomiast powiedzieli, naucz się tekstu, wróć, to się dostaniesz. I ja po raz pierwszy, naprawdę, to była dla mnie zupełnie szczerze miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja nigdy nie chciałam pracować w filmie. I stałam przed tą komisją i poczułam wolność, dużo większą niż przy fortepianie. Co było dziwne, bo nie umiałam nic.
1: Ale to ładne.
2: Ale naprawdę tak było. Naprawdę ja poszłam z miłości do szkoły teatralnej i potem już przez rok się przygotowywałam w tajemnicy przed Akademią Muzyczną i się dostałam i nie wiedziałam, co zrobić i płakałam 2 tygodnie.
1: A co na to Kinga Dębska, matka twa?
2: Nie pamiętam. Ona mówiła, że to jest najgorszy zawód dla kobiety i raczej odradza. Poszłam za intuicją i to jest, cieszę się bardzo, że tak się stało, chociaż ja myślałam, że mnie za chwilę wyrzucą, więc ja na tej akademii wzięłam urlop muzyczny i mówię, słuchajcie, jakby co, to ja wrzucę. Ale już nie wróciłam, natomiast zrozumiałam też, że ja bardzo potrzebuję ludzi do życia, a fortepian jest bardzo samotny. No i tu miałam tych ludzi aż potąd i wtedy siadałam do fortepianu i tak do dziś jest.
1: Czas na muzykę, moja miła, wracamy do rozmowy, ale najpierw zagra dla nas Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, czy przypadek, że w Lalce Maria Dębska, grasz na fortepianie?
1: Ja się zawsze zgłaszam przy jakimkolwiek projekcie. Mówię, słuchajcie, jakby trzeba było zagrać na jakimś instrumencie, to na fortepianie ja. I tutaj, no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kowalski zapytał, czy zagram pieśń i zaśpiewam i tam z innymi zaśpiewam. Mówię, dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa.
0: No, no.
1: A potem do mnie dzwoni i mówi, a zagrabisz jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak posłuchaliśmy, trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde,
1: całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę,
2: bardzo.
1: No, ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo
1: dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże, no, oni muszą się czuć. Nie, ja im nie zazdroszczę.
2: No ja też. Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam.
1: Czy to ja wtrącam, ty mówisz.
2: Z Borysem Szycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?
1: Radio Złote Przeboje!
2: Radio Złote Przeboje!

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Reklama.
9: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach, pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi, czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon. O czym Agnieszka Wnarska.
11: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
12: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
11: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
10: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
13: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
10: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.
10: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów, albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy?
2: Ostatnio miewałam często.
1: No ale ty bardzo jesteś zapracowana.
2: Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
1: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza, czuję się bezpieczniej jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam. Jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć.
1: Tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: bym zupełnie zapomniała, Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takie, których nie było w kanonie takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubymi nićmi uszyte.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje fizis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy, więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna i po prostu...
1: I pławisz się w tym.
2: Nie, i po prostu czuję się, ale zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek się sprawdzał.
2: Mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam i nie i cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Wspominałaś o czułości.
2: Ja to mówię innym kobietom, a sama się tego dopiero uczę.
1: Czułość nas uratuje.

0: Droga Mario, a gdybyś tak miała wymienić cztery cechy, które cię określają?
1: Niecierpliwa, chaotyczna, wrażliwa i uśmiechnięta.
0: To z uśmiechem za chwilę nam opowiesz o małych rzeczach, które sprawiają ci wielką radość.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
11: Inwar. Wrocław, Wilanowska, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
12: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
23: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały, takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
3: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali.
2: No, kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak, no, to uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, bo lubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też no, w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Gdzie do pierwszej... Ale lalka nam tu zdominowała spotkanie.
2: Zdominowała?
1: Pani wybaczy?
2: A przez wybaczy, ale
1: proszę wybaczyć.
2: Serce ma mi tu i to.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera.
2: Premiera lalki 30.
0: Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja tak droga, jest. Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
2: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry, stand-upy i piosenki.
2: Zapraszamy.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie zaczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
4: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
5: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
4: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał w doboju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
3: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia na południe, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15, po 15 to zaczynamy, panie i panowie, tą przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka. Jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
16: Reklama.

0: Takie dźwięki zachęcają do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: W każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek, tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, drugi 6. No, a wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie. 2 sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna. Tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co? Wsłuchujemy się w ten 2-sekundowy kawałek. No jeśli już wiecie, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.
1: Kawałek po kawałku.

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

pierwsze przeboje pisał dla niej tata, a także brat. I tak jak Robbie Williams, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

0: po prostu magia dźwiękowa. Po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
19: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
20: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
19: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa. Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz 8, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Pogoda.
18: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
18: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

Zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniona gwiazda tamtych lat, ale za to w radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Niskie ceny.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Reklama.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu. Złote przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: W każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, złoty przebój Tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2244 i 30, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek chciałem was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 i 30, a do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 i 30. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy, Frosta kupiłeś?
20: Proszę, się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.
23: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest i jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
14: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
20: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
10: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
20: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0, a w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku, no ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. A na dobry początek coś prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb, no i zespół Wet.

0: Mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej był całkowitym samoukiem, nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem, uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17, no to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnego na trzy części, jeden na część ma 2 sekundy, druga 4, na ta ostatnia ma 6 sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
25: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
26: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Doskonale, kupujemy.
26: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie.
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
27: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
28: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
29: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
28: Mhm, dokładkę rabatu.
27: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
30: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko droga, ty co godzinę z tych trzech fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego sześciosekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych trzech kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. Alphaville, Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia, ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer. Alphaville, Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo się cieszę.
1: Kawałek po kawałku.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: A w ogień buchnął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd, no a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie m.in. o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochani, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Łem.

Wszędzie złote przeboje Madonna, American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. A potem czas gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Lady Punk, a także Republiką.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
11: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
18: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak nad ranem. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do stanu.
7: Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
19: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Minęła, Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki. Ale wcześniej Village People.

0: Czas gwiazd. Dziś w radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na popersów i punków. Ja Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły no, śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet tak. Polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzież, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Panasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
1: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy... Bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tym i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie? A dostawali tam kategorie, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości. No i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
0: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogielnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogielnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

0: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości, testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
1: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie i nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
0: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
2: Ludzie Republika i Grzesiu Ciechowski. Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
0: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: Media Expert.

0: masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
19: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w naszym cotygodniowym programie opowiemy, czym żyje Legnica, co dzieje się ciekawego w naszym mieście i co najważniejszego przyniosą nadchodzące dni, a nawet miesiące. W dzisiejszym programie zajrzymy na deski Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. O planach nadchodzących premierach artystycznych, wyzwaniach nowego sezonu opowie nam dziś osobiście dyrektor teatru. Sprawdzimy również ofertę edukacyjną, jaką na nowy rok akademicki przygotowało Kolegium Vitellona, czyli Uczelnia Państwowa. Przyjrzymy się dokładnie kierunkom podyplomowym. Nasz reporter Maciej Czujko podpyta, w jakich dziedzinach mógłby się podszkolić. Opowiemy też o ważnej zmianie dla wszystkich mieszkańców Legnicy, którzy planują loty samolotem w różne części świata. To port lotniczy Szczecin czy we Wrocławiu to jest najbliższy wybór dla mieszkańców naszego miasta, a lotnisko właśnie inwestuje ponad 30 milionów złotych w nowoczesne skanery. Co to oznacza dla nas, dla pasażerów? To jest koniec uciążliwego wyjmowania elektroniki, komputerów, tabletów, czytników, storeb, plecaków i walizek i możliwość zabierania aż 2 litrów płynów w bagażu podręcznym. Prezes lotniska Karol Przywara opowie, kiedy dokładnie nowe linie kontroli ułatwią nam wyloty i na wakacje, i w delegacje. Zajrzymy też dziś do Legnickiej Biblioteki Publicznej, by sprawdzić, po jakie nowości warto sięgnąć po wakacjach z myślą o jesiennych już niestety wieczorach. Ale dla moli książkowych te jesienne wieczory to jest coś, za czym tęsknią cały rok, więc zostańcie ze mną przez najbliższy czas, a ja na początek mam, wydaje mi się, dość ciekawą informację. Starsi legniczanie na pewno doskonale pamiętają to miejsce. Zbieg ulicy Złotoryjskiej i Rynku, gdzie przez lata stały charakterystyczne, wiecznie oblegane budki telefoniczne. Jest szansa, że ten punkt zyska zupełnie nowe życie. Prezydent Maciej Kupaj zapowiedział, że właśnie tam stanie pierwszy w Legnicy urzędomat.
17: Właśnie w tym miejscu, w centrum miasta, chcielibyśmy postawić pierwszy w Legnicy urzędomat. Jest jeszcze oczywiście kwestia dociągnięcia prądu z punktu informacji turystycznej oraz internetu, ale mamy właśnie nadzieję, że ta brzydka, zapomniana, ale ważna i historyczna ściana dla miasta Legnicy zostanie zagospodarowana przez urząd.
19: Urzędomat to samoobsługowe urządzenie działające właściwie dokładnie na zasadzie paczkomatu. Pozwoli mieszkańcom Legnicy odbierać urzędowe dokumenty przez całą dobę, bez stania w kolejkach i bez patrzenia na zegarek, czy uda się załatwić sprawę w godzinach pracy magistratu. Choć ratusz dopina jeszcze szczegóły techniczne, wzorem innych miast, do takich bezpiecznych skrytek otwieranych kodem PIN trafiać będą przede wszystkim dowody rejestracyjne i dokumenty związane z pojazdami. A teraz już zabieram Państwa na lotnisko. Dla mieszkańców Legnicy lotnisko we Wrocławiu jest lotniskiem pierwszego wyboru. To stamtąd latamy i na wakacje, i w delegacje. Oddalone zaledwie 60-70 kilometrów od naszego miasta, a dojazd zajmuje mniej niż 50 minut. Karol Przywara, prezes lotniska, opowie o zmianach, jakie się tam szykują i o ułatwieniach dla pasażerów.
20: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotów mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. Ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, którymi się, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces, o którym za chwilę koledzy będą rozmawiali. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów.
1: Zapraszam pana prezesa Cezarego Pacamaja, który opowie o całości procesu inwestycji.
21: Proszę państwa, ja bardzo krótko będę starał się państwu przybliżyć. Nieco ponad 2 lata temu zapowiadaliśmy, że port lotniczy Wrocław wchodzi w etap właściwie bardzo kosztownych inwestycji i jak państwo wiecie, za chwileczkę oddamy część lotniczą, a w tej chwili przystępujemy już do przebudowy i rozbudowy samego budynku. Natomiast ten etap, czyli nowe skanery dla portu lotniczego, nieco przyspieszyliśmy nasze działania, wszystko po to, aby właśnie móc jeszcze lepiej w pełni obsługiwać naszych pasażerów. Włosi mówią, nie odkładaj pięknych chwil na później i my tę piękną chwilę właśnie będziemy przeżywać dzisiaj, a za myślę 3-4 miesiące patrzę w kierunku naszych współpartnerów będziemy mogli już mieć ten piękny sprzęt zamontowany w naszym porcie lotniczym.
19: A więcej szczegółów przekaże wiceprezes lotniska Dariusz Kowalczyk.
22: Bryle starego terminala, starego, ponieważ rozpoczęliśmy modernizację tego terminala już w tamtym roku, w czasie 40 dni, kiedy byliśmy zamknięci, już wtedy uruchomiliśmy dodatkowy ciąg na kontroli bezpieczeństwa, co spowodowało, że nam wzrosła przepustowość.

0: 10, tyle ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa. Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizacja we Stoczynkach zostało powiedziane w grudniu, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać z tego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Dzięki temu możemy konsorcjum dużo szybciej obsłużyć. Liczba linii zostanie ta sama, 7. Koszt całej inwestycji to 30 milionów. Kontrolowy punkt kontroli bezpieczeństwa składa się z dwóch urządzeń. Tomografii komputerowej, która jest danej z ochrony zdrowia, po prostu jednocześnie w kilku liniach podróżnych kontroli bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w trzech wymiarach i dzięki temu jest dużo bardziej bezpiecznie. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które korzystają z elektryczności, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy więcej ludzi po torze. Drugi narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane. Pasażerowie w przypadku wątpliwości, jeśli robił BPT, się mieli dodatkowo wątpliwości. I szanowni Państwo, najważniejsze, te pojazdy wracają z 1400 na około 2000 pasażerów na godzinę. To jest około 10-11 samolotów, które między innymi mogą być pasażerowie, którzy sami jest odkradowi. Będziemy to robić od lutego, tak naprawdę chcemy zrobić do majówki. Od lutego, żeby po feriach zimowych, kiedy ten pik pasażerski będzie mniejszy, z wyłączeniem weekendu majowego, jakby się nie udało, przeprowadzić całą inwestycję, a koniec tego okresu świątecznego, kiedy mamy zwiększony do pasażerów. Będziemy robić to tylko to. Harmonogram pracy jest tak ustawiony, że nie będzie wyłączony więcej niż dwa ciągi obsługi z tych 7. W miniu kolei było 4 zapach. Już jedno papier będzie regeny 2 ciągi dla pasażerów. W oddanym tygodniu będzie regeny fast track. Następnie kolejne 2 i kolejne 2. Chcemy przeprowadzić całą inwestycję do majówki. Jeżeli się nie udało, to w okresie między majówką a lipcem czerwcowym zostanie to zakończone tak, żeby w lecie, kiedy będzie największa liczba pasażerów, wszyscy...
1: Wracamy teraz trochę na ziemię i do przyziemnych rzeczy. Wrzesień dla wielu rodziców to czas, kiedy trzeba zorganizować dzieciom zajęcia dodatkowe, pozapisywać na basen, na tańce, do MDK-u. A czy są jeszcze miejsca? Oto nasz reporter Maciej Czujko pytał Joannę Migalską z OSIR-u.
2: Zapisywać się jeszcze na zajęcia u Was można?
3: Można. My bardziej pośredniczymy w tym, żeby doradzić może i przekazać kontakt do klubów i tam kluby oczywiście czekają, bo jest to wrzesień, więc początek roku szkolnego. Dopiero decydujemy może na co dziecko żeby chciało, czy zobaczyło i wtedy zdecydowało pójść. Mamy też kontakty do klubów, więc jeśli ktoś z Państwa się zastanawia, to i zapraszamy do nas, i zapraszamy bezpośrednio do klubów. Łatwo je znaleźć i naprawdę te zajęcia są bardzo zróżnicowane i bardzo atrakcyjne.
2: Co dalej? Co przed nami?
3: Półmaraton. Legnicki. 4 października jest to już 15 nasz półmaraton, w ramach którego też odbywa się Legnicka 10, czyli bieg na dystansie 10 km. Czyli oprócz półmaratonu startujemy też na 10 km, a że jest to ta sama trasa, ponieważ półmaraton biegniemy 2 kółka, no to startujemy z tego samego miejsca na dystansie 10 km, co na dystansie półmaratonu i po jednym okrążeniu kończymy bieg na 10 km, a półmaraton ma jeszcze jedno okrążenie, więc wszyscy, niezależnie czy na dystansie krótszym czy dłuższym, spotykamy się w centrum, bo stąd też startujemy, a kończymy w Parku Miejskim. Biegniemy ulicami miasta, zwiedzamy sobie przy okazji, oglądamy, mamy nadzieję, że liczymy na wielu wolontariuszy, którzy pomogą Państwu te dystanse pokonać. Będzie nam na pewno przyjemnie, mamy nadzieję też i właściwie liczymy na dobrą pogodę, chociaż dla biegaczy nie ma złej pogody. Już na mecie na pewno na Państwa będą czekały strefa stretchingu, czyli troszeczkę się porozciągamy, odpoczniemy, ale też strefa animacji przygotowana przez jeden z klubów otwierających się w Legnicy. Także czekają atrakcje też dla dzieci i dla dorosłych. A oprócz tego wszystkich jeszcze do końca zapraszamy, żeby zaczekali z nami na losowanie nagród wśród uczestników, które się odbędzie zaraz po biegu, więc oprócz tych kategorii, które mamy dla Państwa przygotowanych i w których te nagrody będą wręczone, czyli w klasyfikacjach, w kategoriach wiekowych, mamy też kategorię najszybszy legniczanin i legniczanka, ale jeśli ktoś nie zdobędzie, to się proszę nie martwić, bo przecież mamy losowanie nagród, jest tu tych nagród trochę, więc może będzie jakieś tam szczęście przy losowaniu nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników.
1: A to będzie już 15. jubileuszowy półmaraton w Legnicy. Cały czas można się zapisywać.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Jaki repertuar będzie można zobaczyć w tym sezonie w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy? Jakie książki wypożyczyć z legnickiej biblioteki? I jakie ułatwienia będą czekać na legniczan na lotnisku we Wrocławiu? O tym wszystkim będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj w naszym programie. Ale teraz zapraszam Państwa na przegląd wydarzeń tygodnia, czyli najważniejsze informacje o tym, co działo się w Legnicy w minionych dniach.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
5: Adrian Górny. 9 nowych radiowozów trafiło do policjantów z Dolnego Śląska, w tym także do Legnicy. To nowe, specjalnie dostosowane BMW z napędem na 4 koła. Zakup samochodów został sfinansowany m.in. ze środków unijnych. No i takimi radiowozami będzie łatwiej ścigać piratów drogowych. Takich jak na przykład 29-letni motocyklista zatrzymany kilka dni temu. Jechał 128 na godzinę w terenie zabudowanym.
6: Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych.
5: Mówi Anna Tersa z legnickiej policji. Mężczyzna stracił również prawo jazdy na 3 miesiące. To my nie tracimy czasu, pędzimy ze sportowym podsumowaniem weekendu. W pierwszej lidze piłkarskiej Miedź Legnica zremisowała u siebie z Chrobrym Głogów 1-1. W Superlidze piłkarek ręcznych Zagłębie Lubin pokonało w Elblągu Start 40-25. A w piłkarskiej Ekstraklasie Zagłębie zagra dziś na wyjeździe z Wieczystą Kraków o 18. Policja zatrzymała sprawców kradzieży pieniędzy oraz szafy pancernej z jednego z domów w powiecie lubińskim. Wśród skradzionych przedmiotów była m.in. broń i amunicja, ale też inne rzeczy. Łącznie straty oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Po około tygodniu poszukiwań zatrzymano 8 osób, w tym mieszkańców Legnicy. Sąd zdecydował już o pierwszych aresztowaniach. Wszystkich emerytów dotyczą natomiast wypłaty czternastek, które już się rozpoczęły, mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u.
7: Pierwsze przelewy zrobiliśmy seniorom 1 września. Dostali oni 737 milionów na bankowe konta.
5: Kolejne przelewy poszły wczoraj. Na Dolnym Śląsku czternastki dostanie około 700 tysięcy emerytów. Rowerzysta z narkotykami zatrzymany przez legnickich policjantów zachowywał się podejrzanie, a zamiast podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy, próbował uciekać.
6: W trakcie ucieczki stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili przy nim 11 zawiniątek. Badania wykazało, że były to marihuana oraz metamfetamina.
5: Mówi Anna Tersa z legnickiej policji. 37-latkowi z gminy Legnickie Pole grozi do 3 lat więzienia. Pozostając w Legnicy, mamy nową placówkę, która niesie pomoc osobom w kryzysie. To schronisko Stowarzyszenia Markot przy ulicy Sadowniczej. Jest tam miejsce dla 44 osób, które nie mają gdzie mieszkać. Nie tylko z Legnicy, ale też z okolic. Nowość mamy także w Lubinie, ale nie nową placówkę, tylko mural na ścianie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Świętego Dominika Savio. Przedstawia on m.in. postać patrona szkoły, do tego cytat: wychowanie jest sprawą serca. Mural powstał przy wsparciu rodziców, a także lokalnych firm i sponsorów. Rozpoczęła się rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ulicami Świętej Trójcy i Drukarską w Legnicy. W ostatnich latach raczej zaniedbanego, mówi prezydent Maciej Kupaj.
8: Ten projekt otrzymał właśnie dofinansowanie w ramach projektu rewitalizacji osiedla Zakaczawie i zyska całkowicie nowy wygląd.
5: A wspomniane dofinansowanie to zarówno środki unijne, jak i z budżetu państwa. Czekamy na efekty. Policja ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników banku. Ostatnio mieszkanka Legnicy straciła w ten sposób 70 tysięcy złotych, mówi Anna Tersa z legnickiej policji.
6: Mężczyzna poinformował kobietę, że ktoś posługując się jej danymi osobowymi miał zawrzeć na jej dane umowę kredytową. Następnie przekonał ją, że pieniądze znajdujące się na jej rachunkach również są zagrożone i należy je zabezpieczyć.
5: Kobieta wypłaciła środki ze swojego konta i wpłaciła je na konto podane przez oszusta. Bądźcie czujni. Lepszą wiadomość mamy z Lubina. W sierpniu zawarto tam aż 50 ślubów. Więcej w tym roku było tylko w czerwcu, 51. W sierpniu w Lubinie urodziło się też 101 dzieci. Rozpoczęła się kolejna zbiórka odpadów tekstylnych z terenu Legnicy. Różowe worki na takie odpady zapewnia miasto.
8: Zapraszamy oczywiście do punktu informacji turystycznej. Zapraszamy do Pszoku na ulicy Nowodworskiej, ale także do Urzędu Miasta.
5: Mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj. Dokładny harmonogram odbioru worków z tekstyliami w najbliższych dniach jest na stronie miasta. Niedługo zbiórki tekstyliów będą też w gminie Środa Śląska. A ile jest osób, które opiekują się kotami wolno żyjącymi w Legnicy? No trochę jest. I takie osoby niedługo będą mogły zgłaszać się po karmę dla kotów. Urząd Miasta przygotował 870 kg przysmaków.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Tak, a konkretnie legnickich wydarzeń tygodnia, a teraz Łukasz Czuj, czyli dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, przedstawi plany na najbliższy czas.
4: Co jest grane w Legnicy?
9: Zapraszam serdecznie do kawiarni, klubu kawiarni Modjeska na recital, opowieść muzyczną właściwie Ewy Galusińskiej z piosenkami Katarzyny Nosowskiej i z tekstami też zaczerpniętymi z jej felietonów. Hiroshima znów zatańczy. 12-13 września na scenie w klubu kawiarni Modjeska, muzyka na żywo, świetne wykonania znanych doskonale piosenek Kasi Nosowskiej z repertuaru grupy Hej, ale też przede wszystkim z jej solowych płyt, ułożone w opowieść o dojrzałej kobiecie i jej refleksji na temat świata, bardzo przewrotnej. Dzień wcześniej, 11 września, zapraszam z kolei ja też na czytanie. To też taka nowość w naszym repertuarze, czytanie dramatyzowane. To będzie historia kryminalna, 5 kobiet i trup w klimacie angielskiego kryminału, trochę jak u Agaty Christie. Tajemnicza willa, morderstwo, 5 kobiet i inspektor i każdy jest podejrzany o zabójstwo. Więc będzie to udramatyzowane czytanie też w klubu kawiarni Modjeska. We wrześniu jeszcze zapraszamy bardzo serdecznie na spektakle przedpremierowe na dużej scenie Historia na śmierć i życie według Wojciecha Tochmana w reżyserii Patryka Warchoła. Spektakl, który potem będziemy grać na scenie na Piekarach. Opowieść o winie, karze, odpowiedzialności. Historia też bardzo wstrząsająca głównej bohaterki Moniki Osy-Osińskiej, którą zagra Magda Biegańska. Oprócz tego znakomici aktorzy naszego teatru. Anna Sienicka, Gabrysia Fabian, Paweł Wolak, Paweł Palcat, Mateusz Krzyk i gościnnie Jakub Zirenberg. Na koniec miesiąca zaproponujemy naszą baśń familijną dla trochę starszej młodzieży, Córka dyktatora w reżyserii Macieja Podstawnego z Arkiem Jaskotem i Zosią Bąk w rolach głównych. Bardzo też taka ciekawa, dystopijna opowieść, trochę futurystyczna o świecie, który ulega rozpadowi i historia trochę o polityce, o wyborach, które z tym są związane. Będziemy też grali w tym miesiącu tak zwany spektakl dostępny, więc zapraszamy wszystkich. To jest spektakl z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Kultura Dostępna, na który dostaliśmy pieniądze z ministerstwa, więc to też taki i też jeszcze w tym sezonie przynajmniej dwa albo trzy spektakle w ramach tej kultury dostępnej zostaną inne tytuły zaprezentowane, więc to też będzie bardzo ważne. Ten spektakl w ramach kultury dostępnej jest darmowy, więc dla wszystkich osób, które mówię, mają z różnymi problemami niepełnosprawności, zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Na scenę teatrów i w Legnicy, i na Dolnym Śląsku będziemy jeszcze wracać w tym programie, bo Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę w regionie, opowie nam, jak zapowiada się najbliższy sezon teatralny w regionie. A teraz zapraszam Was do Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej, bo tam sprawdzimy, jaką ofertę edukacyjną ma uczelnia. Przyjrzymy się kierunkom i możliwościom dzieciom, jakie uczelnia otwiera przed studentami, a o możliwości dokształcania się dopytuje nasz reporter Maciej Czujko.
4: Edukacja w Legnicy.
10: Nazywam się Wiesława Górska, jestem pracownikiem Akademickiego Centrum Kompetencji w Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa, czyli jednostki organizacyjnej, która w strukturze uczelni zajmuje się kompleksową obsługą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
2: Co jednoznacznie mówi, że będziemy dzisiaj mówili właśnie o tak zwanych podyplomówkach. Co się tak mówi? Mówi się tak? Podyplomówki?
10: Mówi się tak potocznie i dobrze jest, że skupiamy się teraz na tych podyplomówkach, bo mamy czas rekrutacji. Do końca września będziemy prowadzić rekrutację na studia podyplomowe.
2: Dla kogo są takie podyplomówki? Już tak od podstaw, żebyśmy zaczęli.
10: Podyplomowe studia są przede wszystkim dla osób, które już legitymują się wykształceniem wyższym i mogą nam przedłożyć dyplom licencjata, magistra czy inżyniera. Są to studia dla osób, które chcą coś jeszcze zrobić oprócz swoich studiów kierunkowych. Mogą właśnie zrobić dodatkowe studia i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
2: Jak ja na przykład mam wykształcenie filologiczne, jestem po filologii polskiej, a chciałbym iść na podyplomówkę z psychodietetyki. To możliwe?
10: Myślę, że tak. Przyda się panu taka wiedza z pewnością.
2: Nie, ja już jeśli chodzi o psychodietetykę, jestem gruntownie wykształcony, bo ja jestem po, no niech pomyślę, 30 lat zmagań z otyłością, 30 lat. To ja już psychodietetykę mam w małym palcu.
10: Niewątpliwie przyda się panu trochę umiejętności miękkich. A studia podyplomowe właśnie z tej psychodietetyki mówią o tym, że problem nie zawsze zaczyna się na talerzu. Nasze nawyki żywieniowe to często to, co mamy w głowie, na przekonania mniej lub bardziej odpowiednie.
2: No, oczywiście, że tak. Ja na przykład już nauczyłem się tego, że bardzo często mylę głód z pobudzeniem. Kiedy jestem pełen energii i dużo mi się chce, to włącza mi się jakiś taki mechanizm, żeby się uspokoić, wyciszyć, a nauczyłem się przez lata wyciszać i uspokajać jedzeniem. Ale mam to już za sobą, już sobie wszystko poregulowałem i może nie powinna być to rozmowa o mnie, ale dobrze, że się tak zaczęła, bo teraz ludzie przynajmniej praktycznie wiedzą, dla kogo te podyplomówki. No ale to w takim razie oddaję pani dowodzenie tą rozmową, żeby pani powiedziała, jakie to są podyplomówki.
10: Nasza oferta edukacyjna na ten rok akademicki przedstawia się, właściwie można ją podzielić na cztery takie bloki tematyczne. Powiedziałabym tutaj biznes i zarządzanie, w skład których wchodzić mogą właśnie studia podyplomowe administracja i zarządzanie, MBA czy zarządzanie strategiczne w praktyce menedżerskiej. Są też studia o kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim. Kolejna grupa studiów to można je nazwać prawo, administracja i bezpieczeństwo. Tutaj mamy kadry i płace. Kolejne to są mediacje sądowe i pozasądowe. Jest też kryminologia z elementami kryminalistyki i ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe to bardzo ważne studia, które w dzisiejszej dobie przygotowują specjalistów do zarządzania w kryzysie, różnego rodzaju kryzysie, czy to jest jakaś powódź, czy pożar, czy działania około przygotowawcze, okołowojenne. Tutaj też są studia z bezpieczeństwa i higieny pracy. No wiadomo, że w każdej instytucji, w każdym przedsiębiorstwie dobry behapowiec to skarb. Tak samo jak kadrowiec. Kolejny, nowoczesne technologie i środowisko. Tutaj mamy auditing i charakterystykę energetyczną budynków. Też szalenie interesujący kierunek. Dostępność cyfrowa i audyt, zarządzanie i koordynacja. A w przygotowaniu mamy AI w organizacji, czyli w każdej organizacji muszą być uregulowane sprawy związane z korzystaniem z AI. I to każdy kierownik jednostki samorządowej czy firmy powinien usystematyzować swojej firmie, żeby nikt nie korzystał w niewłaściwy sposób. I pozostaje nam jeszcze taki właśnie ten ostatni blok, jest to psychologia i rozwój osobisty. Tutaj właśnie mamy dużo tych umiejętności miękkich od wspomnianej psychodietetyki. Jest jeszcze coaching we wsparciu psychologicznym, psychologia dzieci i młodzieży, psychologiczne metody wspierania rozwoju i trener umiejętności psychologicznych.
2: Fantastycznie brzmią niektóre z tych kierunków. Niektóre brzmią sensacyjnie, naprawdę sensacyjnie. Człowiek sobie myśli, tam to są duże emocje, a te z kolei kojarzone z umiejętnościami miękkimi też brzmią kusząco, ale kusicie nie tylko samymi kierunkami, też sposobem, w jaki tu kształcicie, bo wiem, że stawia się dużo na praktykę, ale też stawia się na to, żeby studenci mieli, ci, którzy są bardzo zajęci, którzy pracują, mieli też możliwość dostosowywania swojego życia zawodowego do tej nauki i w drugą stronę.
10: Tak, stosujemy też system nauczania hybrydowego. Oznacza to, że niektóre zajęcia odbywają się stacjonarnie, a niektóre właśnie za pośrednictwem internetu.
1: To była Wiesława Górska, a za chwilę wrócimy na lotnisko.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Do Hurgady w Egipcie, do Bilbao w Hiszpanii i do Turynu we Włoszech. To nowości w jesienno-zimowej siatce połączeń z wrocławskiego lotniska. A wiadomo, że mieszkańcy Legnicy właśnie to lotnisko mają najbliżej i jeśli lecimy na wakacje, w delegacje, no to najbliżej nam właśnie do tego portu lotniczego. A tam, jak zapowiada Karol Przywara, prezes lotniska, szykują się ogromne zmiany, wszystko po to, żeby ułatwić pasażerom podróżowanie i skrócić czas odprawy.
11: Musimy obsługiwać większą liczbę pasażerów, bo ten ruch przyrasta z roku na rok. Kilkanaście procent ten ruch jest u nas większy. W związku z tym to są nowe wyzwania, przed którymi stoimy. Te nowe skanery umożliwiają nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa. To także większy komfort dla pasażerów, bo oni będą musieli wyciągać ze swoich toreb, z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych i będą mogli także większe butelki, większe pojemniki z płynami zabierać na pokład samolotu. Całkowity koszt inwestycji, wymiany tych dotychczasowych urządzeń i montażu 7 stanowisk, 7 taśm, które będą oddawane w przyszłym roku, to 30 milionów złotych. Harmonogram zakłada, że zaczynamy w lutym przyszłego roku, czyli tuż po feriach i kończymy przed majówką. Taki jest plan. Zakładamy, że do tego czasu uda nam się to zrealizować. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
0: Pan Błażej Nowakowski opowie nam co więcej od strony technicznej.
12: To jest wykorzystanie naprawdę najnowszych technologii. Te technologie dostarczają zarówno wsparcie w kontroli, wykorzystując technologię AI, zabezpieczają szybki powrót kuwet, zwiększają wydajność, rytmizują cały proces, umożliwiają bardzo płynne wejścia i przejścia pasażerów przez cały system. Przede wszystkim benefity, możliwość pozostawienia elektroniki w środku, w bagażu. Nie musimy wyjmować go, nie musimy go przetwarzać, bo będzie system go jest w stanie rozpoznać doskonale, z dużą dokładnością, sprawdzić, zweryfikować bez jego wyjmowania z bagażu. Dodatkowo również zwiększamy limit płynów. 100 ml odchodzi w niepamięć, będziemy już limitować do 2 litrów. W związku z tym te praktycznie bezproblemowe przejście z płynami również usprawnia cały proces. Dokładność weryfikacji, zastosowanie tomografów, technologii CT pozwala nam na bardzo dokładne i precyzyjne zweryfikowanie bagaży. Dzięki temu będziemy w stanie, służby będą w stanie bardzo szybko oceniać. Dużo rzadziej bierzemy bagaż do kontroli ręcznej, dlatego że technologia nam to usprawnia i przyspiesza cały czas. Jak wspomniałem, cała procedura służy temu, abyśmy zabezpieczyli zarówno stronę bezpieczeństwa bagażu i pasażera, ale jednocześnie zwiększyli komfort i zmniejszyli kolejki przed kontrolą bezpieczeństwa. W związku z tym usprawnimy cały proces. Dzięki temu będziemy mogli obsłużyć ten wzrastający ruch, który jest przed nami.
1: Montaż 7 nowoczesnych linii ze skanerami i automatycznym systemem kuwet rozpocznie się w lutym 2027 roku. Będzie prowadzony etapowo. Pierwsze z nich zaczną działać już pod koniec lutego, a cała inwestycja ma być gotowa w maju przyszłego roku.
4: Czas wolny w Legnicy.
1: No jak czas wolny, to oczywiście książka, a jak książka, to biblioteka. Anna Gontowska poleca wydarzenia na coraz dłuższe jesienne wieczory.
13: We wrześniu zapraszamy Państwa do powrotu do biblioteki, nie tylko po książki, ale także do tej stałej rutyny, którą przygotowujemy dla Państwa. Może słowo rutyna to nie brzmi zbyt dobrze, ale rzeczywiście edukacja czytelnicza, edukacja kulturalna, muzyczna, ekologiczna, to kolejne roczniki młodych ludzi, ale i dorosłych osób, które mają ochotę spotkać się w bibliotece. Co roku jakby na nowo odnawiamy i co roku przerabiamy. Oczywiście oprócz tych stałych pozycji, których jest bardzo wiele w naszych placówkach i zapraszam do zapoznania się z informacją na stronie internetowej biblioteki, co w Państwa filii konkretnego się dzieje. Przypominam, że w filii zbiorów muzycznych i specjalnych działa Klub Filmowy Osób Niewidomych. I już 16 września w filii zbiorów muzycznych i specjalnych przy ulicy Mickiewicza będzie projekcja filmu z audiodeskrypcją. To będzie Przymierze z 2023 roku w reżyserii Gaja Ritchiego. W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem. Po powrocie do domu żołnierz dowiaduje się, że wbrew składanym obietnicom rząd amerykański odmówił Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych. I by ocalić jego życie, rzuca wszystko w kraju i rusza na samotną misję, chcąc spłacić dług wobec swego wybawcy. Całkiem niedawno przerabialiśmy te traumatyczne zdarzenie w Afganistanie, kiedy ludzie uciekali przed rządami talibów i nie mogli, ci, którzy współpracowali szczególnie z armią amerykańską, nie mogli wydostać się z kraju, który za chwilę stanie się krajem ogromnych represji. Więc myślę, że takie bieżące oglądanie filmu z audiodeskrypcją może być bardzo ciekawe nie tylko dla osób niewidomych czy niedowidzących, ale także dla osób ze zdrowym wzrokiem, bo takie osoby również zapraszamy. To jest bardzo ciekawe przeżycie, kiedy ktoś jeszcze dodatkowo opowiada nam, co się na ekranie dzieje. I ten pokaz organizowany jest w ramach Krajowego Zasobu Cyfrowego Filmu z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych, realizowanego przez Stowarzyszenie De Facto z naszą biblioteką. Jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo mnie ujął temat, który będzie zrealizowany 19 września w filii numer 1 przy ulicy Gojawiczyńskiej w ramach spotkań rodzinnych Sobu z książką Urodziny Baby Jagi. Właściwie nikt do końca nie wie, ile Baba Jaga ma lat. Czy to są setne, czy może tysięczne. A w bibliotece szykuje się impreza, jakiej świat baśni jeszcze nie widział. Bo nie wszyscy wiedzą, że w tej bibliotece mamy pokoik związany z baśnią o Jasiu i Małgosi. Jest tam przeurocza, chociaż troszkę straszna Baba Jaga. Jest kominek, wygrzewa się przy nim kot. I panie bibliotekarki zapraszają młodych czytelników zafascynowanych baśniami na urodzinowe wiedźmowe harce, wspólne czytanie leśnych opowieści wokół kociołka oraz zajęcia w pracowni magicznych kapeluszy. A że czarownica, która zajmuje bibliotekę, ma ogromne serce dla czworonogów, dlatego zamiast urodzinowych prezentów zachęca do zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska. To jest spotkanie dla dzieci wraz z opiekunami, więc myślę, że będą dobrze się bawili i młodzi, i ci nieco starsi czytelnicy. Chyba już prawie pół roku trwa gawęda Wojciecha Morawca o Piastach Legnickich. Wojciech Morawiec jest znanym legniczanom, pasjonatem historii miasta i regionu, współautorem książek Gawędy o Legnicy, a tym razem zajął się właściwie bardzo ciągle mało znaną częścią historii miasta, mianowicie Piastami Legnicko-Brzeskimi. Bo jeszcze do tak Henryka Pobożnego to cokolwiek wiemy, bo trochę uczy się nas też w szkole, ale później ta cała historia czasów rządów Habsburgów, czeskich wpływów ominęła nas. Większość osób dorosłych z wiadomych przyczyn, przede wszystkim politycznych, nie mówiło się o tej historii niemieckiej miasta. I Wojciech Morawiec próbuje nam tą historię przekazać. I potem już jest kolejne spotkanie i tym razem będzie mówił o Ludwiku I i Wacławie I. To opowieść o bardzo różnych dwóch braciach, nie tylko z charakteru. co miesiąc takie spotkanie się odbywa w ostatni czwartek właśnie miesiąca, tym razem 24 września o godzinie 17 zapraszamy do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej. Odbywa się na terenie naszego Dolnego Śląska 29 już Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem Poznaj, polub, pamiętaj i oczywiście biblioteka jak zawsze aktywnie włącza się w organizację tego festiwalu. W ogóle bardzo wiele instytucji miejskich, legnickich także w tym festiwalu uczestniczy. Odbędą się zajęcia i dla dorosłych, no tych jest troszkę mniej, i dla dzieciaków, związane z gimnastyką umysłu, z kodowaniem różnymi materiałami, na przykład nićmi można również kodować, okazuje się. Będą młodzi czytelnicy budzić dźwięki, będą kodować artystycznie, będą zabawy i nauka z magicznym dywanem. Zapraszam serdecznie, to może być bardzo fajna zabawa z dużą dozą informacji i nauki, ale podawana w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Przypominam, że we wrześniu jeszcze zapraszamy Państwa na wystawę prac plastycznych uczniów klas artystycznych 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Haweliusza w Legnicy. Ta wystawa nosi nazwę W pracowni i w plenerze i to jest pokłosie pleneru i działań w roku szkolnym 2025-2026. Niektóre prace są bardzo dojrzałe i osoby, które tutaj licznie przychodzą i oglądają prace młodych artystów, twierdzą, że wiele z tych prac mogłyby powiesić w swoim domu. Są już bardzo dobrze wykonane i technicznie, i no, widać tam zamysł, planowanie i dużą dozę artyzmu. Zaś ekobiblioteka, która mieści się przy ulicy Łukasińskiego 30, zaprasza na modraszkowy zawrót głowy, wystawę fotografii Jana Łęckiego, legnickiego fotografa, który fotografuje przyrodę i to już nie pierwsza jego wystawa w ekobibliotece. Przepiękne motyle będziecie Państwo mogli zobaczyć, takie, których bez cierpliwości fotografa, który w plenerze czeka na i wie, gdzie należy czekać na te piękne owady, Państwo by sami pewnie już nie zobaczyli. Zapraszamy na już 1 października na spotkanie z Dariuszem Stobieckim, etnografem, podróżnikiem. Tytuł spotkania mówi już sam za siebie: Na przemytniczych szlakach, podróże przez Azję i Europę. I pan Dariusz twierdzi, że no, zdarzało mu się być może bezwiednie, bo przecież sam nie podróżował, przemycać jakieś rzeczy poprzez granice w Azji. To będzie takie spotkanie, jakby kontynuacja licznych spotkań, które swego czasu odbywały się w naszej placówce. Legnicka podróżniczka Ryszarda Kosek prowadziła nas przez swój świat podróży. Niestety to już jest niemożliwe i szukamy dla Państwa nowych autorów, nowych podróżników, którzy podzielą się swoimi pasjami i tym, co zobaczyli gdzieś w dalekim świecie.
1: Skoro jesteśmy w bibliotece, to ja już dziś zapraszam na Noc Bibliotek. 16 października Legnickie Instytucje Kultury po raz kolejny otworzą swoje drzwi po zmroku. Akcja w tym roku odbywa się pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Głównym koordynatorem wydarzenia w naszym mieście jest Legnicka Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Gumińskiego. I już wiadomo, że to będzie bardzo ciekawy i bardzo intensywny wieczór. Lokalne filie biblioteczne na terenie całej Legnicy szykują bogatą ofertę, która udowodni mieszkańcom, że współczesna biblioteka to nie tylko regały pełne książek, co doceniamy oczywiście, ale też żywe centrum lokalnej społeczności. Dlatego też mieszkańcy Legnicy od najmłodszych do najstarszych mogą spodziewać się wielu bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty plastyczne i zajęcia z rękodzieła, teatry i gry literackie, gry terenowe, które zmienią biblioteczne korytarze w miejsca pełne tajemnic. Będą też spotkania autorskie, prelekcje z zaproszonymi gośćmi oraz unikalne wystawy tematyczne, ale warto pamiętać, że na część warsztatów będą obowiązywać wcześniejsze zapisy, więc bądźcie uważni. A my o Nocy Bibliotek na pewno będziemy jeszcze mówić.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Legnicka scena teatralna od lat udowadnia, że nie jest zwykłym teatrem. To żywe i pulsujące serce naszego miasta potrafi rozśmieszyć, wzruszyć i zmusić do ważnych przemyśleń. A o tym, jaki będzie ten sezon i w Legnicy, i w innych teatrach na Dolnym Śląsku, o tym wszystkim opowie Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę w regionie.
4: Na deskach teatrów.
1: Jak będzie wyglądał ten kulturalny sezon? No bo wrzesień to taki trochę styczeń w kulturze.
14: Jak zawsze przed nami ciekawy sezon artystyczny w naszych wojewódzkich instytucjach kultury. To, co będziemy proponować, myślę, tyle każdy znajdzie coś dla siebie. Zależy nam na tym, aby widownie naszych instytucji kultury były jak najczęściej odwiedzane, aby popularyzować kulturę, aby zachęcać nowych widzów też do odwiedzin w naszych teatrach, w filharmoniach, czy też w operze. I myślę, że ten repertuar, który przygotowali dyrektorzy poszczególnych instytucji, na to pozwoli.
1: Pokażmy, co się będzie działo w poszczególnych miastach. Na przekór nie zacznijmy od Wrocławia, tylko zacznijmy od Legnicy. Pan legniczanin, co się będzie działo w Legnicy?
14: Tak, Legnica to moje rodzinne miasto, a Teatr Modrzejewski to jest ta scena, na której się wychowałem tak naprawdę jeszcze w czasach, kiedy dyrektorem był Jacek Głąb. Jak zawsze Legnica i drużyna Modrzejewskiej świetnie przygotowana, z szerokim, bogatym repertuarem, kilka fantastycznych premier. Będziemy zaczynać już za chwilę 18 września Historią na śmierć i życie. To jest spektakl według reportażu Wojciecha Tochmana w reżyserii oraz scenariusz, który napisał Patryk Warchoł. Zależy na tym, bo 18 września to pokaz przedpremierowy, natomiast 7 listopada będzie grana premiera na scenie na Piekarach. To jest dlatego ważne, ponieważ w tym momencie scena na Piekarach jest przebudowywana. Jest tam kompleksowy remont tej, no myślę, że ikonicznej dla nas sceny, bo przypomnę, że to jest to miejsce, gdzie Przemek Wojcieszek grał Made in Poland, czy Marcin Liber robił Trzy Furie, spektakle naprawdę, które są już klasyką polskiego teatru, więc niewątpliwie zapraszamy za moment do Sen na Piekarach. Będzie też coś muzycznego. Łukasz Czuj, który przejął stery w Modrzejewskiej po teatrach w Toruniu czy Gliwicach, wcześniej robił 3 spektakle w Legnicy. One zawsze miały bardzo ważny i silny wątek muzyczny, chociażby Wodewil Lignic, czyli Ostatnia Noc Republiki Weimarskiej, gdzie bardzo ważnym bohaterem tego spektaklu była właśnie muzyka. I widać, że te inklinacje w nim ciągle są, chociażby to, co będzie spektaklem sylwestrowym, to będzie rok 1981, Wielka Majówka. Zależy nam na tym, aby też oprócz dramatycznych wydarzeń również miłośnicy teatru muzycznego mogli coś w Legnicy usłyszeć. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, bo to jest tak naprawdę domena dyrektora. Mogę natomiast gorąco zachęcić, aby do Legnicy, do Modrzejewskiej po prostu przyjeżdżać, śledzić na bieżąco to, co teatr będzie oferował. A tak jak mówi mi doświadczenie, na pewno się nie zawiedziemy. Natomiast mamy też bardzo dużo wydarzeń w kolejnych miastach. Sezon artystyczny w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Już wiemy, że to jest rok 6 premier, które odwołują się do klasycznej literatury. Będzie na pewno grany Król Edyp. Będzie klasyka w postaci Śmierci komiwojażera. Zobaczymy, w jaki sposób te interpretacje pokażą nam w Teatrze Polskim. Ja bardzo niecierpliwie wyczekuję premiery duetu Sulima Piaskowski. Duet, który naprawdę potrafi zadać niewygodne pytania, potrafi zrealizować spektakle w takiej ciekawej, kampowej estetyce. Chociażby przypomnę Chłopki z Modrzejewskiej w Legnicy, czy Lubiewo, które było grane w tym sezonie w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Będzie to spektakl Festung Breslau, odwołujący się do powojennych losów Wrocławia, inspirowany lokalnymi historiami, a ten duet, o którym wspomniałem, gwarantuje nam, że na pewno będzie to wydarzenie na najwyższym poziomie i też spektakle reżyserowane przez dyrektora, nowego dyrektora, może już nie tak nowego, bo od roku Michał Zadara jest dyrektorem Teatru Polskiego. Zaczynamy od tekstu Aleksandra Fredry, mąż i żona, który będzie tak naprawdę interpretowany po nowemu. Ja przyznam się, że byłem na pokazie przedpremierowym jeszcze przed wakacjami, więc pewne założenia są już mi znane, natomiast już niedługo we wrześniu każdy widz będzie mógł odwiedzić. Myślę, że mówiąc o Teatrze Polskim, nie możemy zapomnieć, że jest to teatr, który dzisiaj realizuje bardzo dużą inwestycję. Inwestycje zarówno na scenie przy Gabrieli Zapolskiej oraz na scenie kameralnej. Łączne nakłady to jest ponad 100 milionów złotych inwestowane w instalacje, w scenę, w zapadnie, w oświetlenie, no oczywiście przebudowę widowni po to, żeby nasi goście, nasi widzowie po prostu w jak najlepszych warunkach mogli te spektakle oglądać, a nasza kadra artystyczna i techniczna naszych teatrów po prostu mogła je wystawiać również w jak najnowocześniejszej formule. Zaproszę też do Wałbrzycha. Szaniawski to jest to miejsce, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Od 2 lat Seba Majewski, który przejął rządy po pani dyrektor Marosz, pokazuje, że poziom artystyczny Szaniawskiego naprawdę jest bardzo, bardzo wysoki. Również widzę, że będzie coś dla miłośników teatru śpiewanego. Będą MTV hity z satelity, które wyreżyseruje Tomasz Jękot. Będzie również spektakl realizowany przez samego dyrektora, a tytuł to Lubieżnik, opis podróży w przystani do Bazylei. Przyznam się, że nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, natomiast tytuł brzmi intrygująco. Premiera już 23 października tego roku, więc warto na pewno sięgnąć. Na pewno duża nadzieja i duża obietnica. Kolejna nasza instytucja, mianowicie Teatr Pantomimy. Myślę, że teatr, który naprawdę w ostatnich latach pokazuje, że można przy niewielkim budżecie robić wspaniałe spektakle. Obecny sezon bardzo, bardzo dobry. Realizowany chociażby Złe baśnie braci Grimm, jak sobie przypominam, w reżyserii Marcina Libera. Bardzo dobra, energetyczna, rockowa muzyka. Co się okazuje? Prawdziwe teksty bajek są strasznie okrutne. Nie wiem, czy będą wznowienia w kolejnym sezonie artystycznym, natomiast bardzo by mi zależało, bo rzeczywiście to ten spektakl, który warto zobaczyć. Ale już wiemy, że w kolejnym sezonie, który będzie też dla nas bardzo istotny, bo to 70 lat Teatru Pantomimy, będą m.in. Krwawe Gody w reżyserii Radosława Rychcika, opowieść o zakazanej miłości, więc temat jak zawsze aktualny i zawsze bardzo ciekawy. Mamy również spektakl Weroniki Szczawińskiej, którego premiera odbędzie się w maju przyszłego roku, a tytuł to Ściana Marlen Haushofer. I znowu może nie będę zdradzał wszystkiego, ale zachęcam do tego, aby śledzić strony naszych instytucji i zobaczyć, by być na bieżąco, bo na pewno, jeżeli chodzi o pantomimę, tutaj również warto być.
1: No to zostały nam opera i Filharmonia Dolnośląska.
14: Warto operę wrocławską odwiedzić. Oprócz tego opera to zawsze widowiskowe, wysokobudżetowe spektakle. To, co mogę jeszcze zaproponować, to, co mogę zarekomendować. 4 grudnia premiera klasyka, ponieważ to będzie Rigoletto Giuseppe Verdiego. Niewątpliwie ciekawej aranżacji, w dobrej scenografii. To jest coś, czego widzowie tak naprawdę oczek-

0: realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień no, nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Jak ważne jest to, żeby takie białe plamy na terenie Dolnego Śląska, jak na przykład właśnie Legnica i okolice, które nie mają dostępu do takiej muzyki poważnej, do filharmonii, albo jakieś mniejsze miejscowości, które nie mają dostępu do takiej wysokiej sztuki teatralnej. Jak ważne jest to, żeby dawać taką możliwość mieszkańcom Dolnego Śląska?
0: Oprócz tego, że opera, teatry czy filharmonie zapewniają naprawdę dostęp do wydarzeń artystycznych na naprawdę wysokim, wysokim poziomie, mają też w swoim DNA niejako i w swoich statutach kreowanie pewnych edukacyjnych takich walorów i te działania realizowane poza murami głównych scen właśnie w to się wpisują. Zależy nam na tym, aby ludzie, którzy często nie mają możliwości, mieszkają w miejscowościach oddalonych od Wrocławia czy dawnych miast wojewódzkich, również mogli korzystać z oferty kulturalnej. To oczywiście wyrabia wrażliwość, to na pewno edukuje, to na pewno czasami inspiruje do tego, żeby mocniej zainteresować się tym, co w kulturze się dzieje. Ja jestem przekonany, że takie działania realizowane w terenie mają kilka pozytywnych aspektów. Z jednej strony oczywiście te osoby mogą dotrzeć do tej oferty, którą mamy do zaproponowania, ale często też no, są trochę takim bodźcem, aby później zainteresować się tym, co się dzieje we Wrocławiu, w Legnicy, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu i odwiedzać nasze macierzyste sceny.
1: Bardzo dziękuję. To był Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
2: Czas wolny w Legnicy.
1: Wróćmy jeszcze do biblioteki, bo tam w październiku wśród wielu, wielu wydarzeń jedno szczególne. Anna Gontowska.
3: Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki zaprasza na spotkanie z Rafałem Podrazą, autorem bardzo wielu książek związanych przede wszystkim chyba z Magdaleną Samozwaniec i tak będzie tym razem, bo Magdalena w 2026 roku ukazała się książka pod tytułem Magdalena Samozwaniec, 91 wspomnień o pierwszej damie polskiej satyry, ale będzie też o innych gwiazdach polskiej estrady chociażby. Rafał Podraza trochę już był legniczanin, ale ciągle czujemy, że jest on tutaj bardzo z Legnicą związany. Specjalizuje się w kobietach z rodziny Kossaków, ale także pisze o wielkich piosenkarkach, chociażby PRL-u. O tym będzie także na spotkaniu, które poprowadzi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki, pani Krystyna Zajko-Minkiewicz. Przypominam, 20 października we wtorek o godzinie 17 w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22.
2: Nasza Legnica.
1: Na mapie naszego miasta pojawił się nowy, wyjątkowy punkt, który po prostu musicie zobaczyć. Przy ulicy Dziennikarskiej 2 powstał imponujący mural. To niezwykłe dzieło sztuki ulicznej, łączy historię ze współczesnością i w piękny sposób oddaje hołd tożsamości Legnicy. Wybierzcie się na spacer i sprawdźcie, jak na ścianie kamienicy ułożyły się postacie, które ukształtowały nasze miasto. Kogo tam spotkacie? Henryka II Pobożnego oraz świętą Jadwigę Śląską. Filary naszej historycznej tożsamości. Witelona, genialnego średniowiecznego uczonego i matematyka. Marzenę Kipiel-Sztukę, niezapomnianą i charyzmatyczną aktorkę związaną z legnicką sceną. Henryka Karlińskiego, legendarnego twórcę chóru Madrygał i festiwalu Legnica Kantat. Oraz Tadeusza Gumińskiego, wybitnego regionalistę i współtwórcę Muzeum Miedzi. A co najważniejsze, współczesne postacie zostały wybrane w plebiscycie, bezpośrednio przez mieszkańców Legnicy, więc to nasz wspólny mural.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam, abyśmy razem przyjrzeli się dzisiaj najważniejszym sprawom w Legnicy, wydarzeniom w naszym mieście i inicjatywom, o których warto mówić. Zaczniemy od niezwykle ważnego wsparcia dla młodych mieszkańców naszego miasta. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, z którego korzystać mogą dzieci z Legnicy i z całego subregionu legnickiego. Dzieci nastolatki, które doświadczały przemocy lub przechodzą poważny kryzys psychiczny, mogą liczyć na bezpłatną, kompleksową opiekę specjalistów. Choć placówka działa stacjonarnie w Głogowie, jej pomoc trafia bezpośrednio do młodych legniczan i powiemy, jak z tego wsparcia można skorzystać. A potem przeniesiemy się do teatru. Przed nami długa rozmowa, w której gościem będzie sam dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Porozmawiamy o artystycznych planach nadchodzących premierach i wyzwaniach repertuarowych na najbliższy sezon. Powiemy też o dużych zakupach za duże pieniądze. Koleje Dolnośląskie, które swoją siedzibę mają w Legnicy właśnie, zamawiają kolejnych 10 nowoczesnych eko-diesli. Sprawdzimy, na jakich trasach w naszym regionie pojawią się nowe pojazdy, no i co to oznacza dla komfortu pasażerów dojeżdżających z Legnicy. A na koniec zerkniemy w stronę Karkonoszy, bo tam rusza remont słynnych talerzy, czyli obserwatorium na Śnieżce. Ale zaczniemy od najważniejszych wydarzeń z ubiegłego tygodnia.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
14: Adrian Górny. Jest już umowa na remont elewacji legnickiego ratusza. Wszystkie elementy zostaną wyczyszczone i poddane renowacji. Jak będzie trzeba, to poprawki obejmą też obróbki blacharskie. Prace mają kosztować ponad 5,5 miliona złotych i mają potrwać ponad rok. 2,5 tysiąca złotych kosztował rower skradziony w weekend w Hojnowie. Tamtejsi policjanci już po kilku godzinach namierzyli złodzieja, który zaczął już nawet zamalowywać charakterystyczne oznakowanie roweru. 38-latkowi z Hojnowa grozi do 5 lat więzienia. A co jeśli jakiś złodziej czy oszust zechce okraść emeryta? No można stracić trochę pieniędzy. Dlatego ZUS zachęca, żeby decydować się na przelewy, a nie na gotówkę.
15: Jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni.
14: Mówi Iwona Kowalska-Matis z ZUS-u. Na Dolnym Śląsku już 82% świadczeń jest wypłacanych na rachunki bankowe. A jak tam idzie budowa Złotoryjskiego Centrum Sportu i Rekreacji? Na razie przy Chorzej powstają zadaszone korty tenisowe. Rozpoczęły się już roboty ziemne, a w przyszłym tygodniu mają zostać wykonane fundamenty. Za nieco ponad 2 lata powinny być gotowe nowe mieszkania na wynajem przy ulicy Mickiewicza. W ramach inwestycji nowy stary browar, powstanie ich prawie 50, a do tego lokale usługowe i podziemny garaż. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą o wartości prawie 23 4 milionów złotych. Policjanci z Lubina zatrzymali 28-latka mającego na koncie kradzieże sklepowe i przypadki niszczenia mienia. Mężczyzna usłyszał łącznie 12 zarzutów. Do tego był poszukiwany do odbycia kary roku więzienia, więc od razu został doprowadzony do zakładu karnego. A was zapraszamy teraz w bardziej przyjazne miejsca. Do 5 Liceum Ogólnokształcącego oraz w Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. Oni komuś pomagali, a on w tym czasie ich okradł. 36-letni legniczanin okradł ratowników medycznych. Mężczyzna kilka tygodni temu zabrał medykom torbę ze sprzętem ratującym życie. Złodziej został właśnie zatrzymany, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli część zawartości torby medycznej. Mundurowi znaleźli też narkotyki. Gdy zakończył się remont ulicy Działkowej, odcinek do skrzyżowania z Chojnowską ma już nową nawierzchnię, ale kierowcy nadal powinni tam uważać, bo do jutra wodociągi będą na Działkowej czyścić sieć kanalizacyjną. Teraz coś dla miłośników kotów. Jeśli dokarmiasz te wolno żyjące, możesz odebrać darmową karmę przygotowaną przez miasto. Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani i faktyczni opiekunowie, którzy regularnie dokarmiają koty na terenie Legnicy. A ta wiadomość ucieszy wszystkich miłośników gór. Jest umowa na wyczekiwany od lat remont obserwatorium na Śnieżce. Od ponad dekady nie ma tam nawet toalety, a będzie pełnoprawne schronisko, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
16: Dysk domny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty.
5: To miała być rutynowa kontrola drogowa. Zakończyła się aresztowaniem 3 osób. Funkcjonariusze z Prochowic zatrzymali kierowcę Mercedesa, który, jak się okazało, prowadził auto mimo 2 dożywotnich zakazów. Na dodatek był pod wpływem narkotyków. Jadąca z nim pasażerka była poszukiwana przez policję do odbycia kary, a drugi z pasażerów miał przy sobie narkotyki. Historyczna willa przy Łukasińskiego 4 czeka na nowego właściciela. Willę będzie można obejrzeć 17 września między 13 a 14. Licytacja zaplanowana jest na 29 października. Seryjny podpalacz z Legnicy wpadł w ręce policji. 35-latek jeżdżąc hulajnogą elektryczną podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne czy pojazdy, mówi Anna Tersa z legnickiej komendy.
17: Mężczyzna miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
5: 35-latek usłyszał już zarzuty. A 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił im pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń. Nie 30, a 25 lat ma spędzić w więzieniu Marcin G. z Przemkowa, który znęcał się nad synkiem. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał, że orzeczona w Legnicy kara jest zbyt surowa. Sąd odwoławczy podtrzymał ocenę sądu pierwszej instancji, że Marcin G. nie dopuścił się wobec syna zbrodni zabójstwa, ale zbrodni spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci chłopca. Przypomnę, mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 5-miesięcznego dziecka. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. W tej edycji do rozdysponowania jest 500 000 zł, a do wyboru mamy 44 projekty, mówi prezydent Maciej Kupaj.
18: Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może zagłosować.
5: Głosowanie potrwa do 25 września. Bezpłatne konsultacje specjalistyczne, edukacja dotycząca HPV i profilaktyka nowotworowa. To tylko część wydarzeń zaplanowanych w ramach Legnickich Dni Edukacji i Wiedzy o Zdrowiu. Te odbędą się 16, 17 i 18 września. Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w czwartek. Zapisy odbędą się 14 września między 8 a 13 pod numerem telefonu 76 72 11 960.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Dzieci i młodzież z Legnicy, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej, mogą teraz skorzystać z profesjonalnej opieki. Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie wspiera dzieci i młodzież z całego subregionu legnickiego. To specjalistyczna placówka, która w jednym miejscu skupia psychologów, lekarzy i prawników, oferuje szybką i darmową pomoc krzywdzonym dzieciom. Największym wyzwaniem w publicznym systemie ochrony zdrowia psychicznego są oczywiście wielomiesięczne kolejki. Ale Centrum Pomocy Dzieciom działa szybko, a wsparcie jest całkowicie bezpłatne, poufne, nie wymaga żadnych skierowań od lekarza rodzinnego. To centrum prowadzi Stowarzyszenie Szansa z Głogowa, a ja rozmawiam z jego prezeską, Martyną Rybką.
13: ważne dla mieszkańców Legnicy.
19: Centrum Pomocy Dzieciom to jest placówka, tak naprawdę my jako Stowarzyszenie Szansa, które prowadzimy Centrum Pomocy Dzieci, traktujemy w jakiś sposób jako część naszych działań i naszego projektu, ale jest to jedna z najważniejszych naszych działań, ponieważ w 2018 roku stworzyliśmy Centrum Pomocy Dzieciom, jaką jedną obecnie z 13 już placówek w Polsce. Jesteśmy w tak zwanej sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to miejsce dla dzieci doświadczających przemocy po wykorzystaniu seksualnym, w kryzysach psychicznych, w zachowaniach suicydalnych czy po przemocy rówieśniczej, gdzie pod jednym dachem kompleksowo udzielamy wsparcia tym dzieciom oraz rodzicom, opiekunom niekrzywdzącym. Także jest to nie tylko projekt nasz tutaj Głogów, gdzie wychodzimy oczywiście na ten subregion, tak jak pani wspomniała, również i Legnicki, natomiast jest to działanie, które się dzieje już w 13 miejscach w Polsce.
12: Co robicie? W jaki sposób wspieracie krzywdzone dzieci?
19: Założeniem jest, tak jak wspomniałam, żeby to było kompleksowe wsparcie. Także Centrum Pomocy Dzieciom, które się znajduje w Głogowie, ma pod swoim dachem wszystkich specjalistów, którzy mogą być potrzebni na ścieżce pomocy dziecku lub jego rodzicom, opiekunom niekrzywdzącym. Co to znaczy? Mamy psychologów, psychoterapeutów, mamy seksuologa, pedagoga, prawnika, psychiatrę dziecięcego, ale i też socjoterapeutów, osoby, które pomagają dzieciom w trudnościach w nauce. Zasada jest taka, jeśli przychodzi dziecko i nam się kwalifikuje do Centrum Pomocy Dzieciom, my ustalamy ścieżkę wsparcia. Jeżeli jakiegoś obecnie, na przykład w naszym składzie zespołu, nie ma specjalisty, który byłby potrzebny temu dziecku, to naszym zadaniem jest go sprowadzić do tego centrum, a nie odsyłać to dziecko na zewnątrz.
12: Co to znaczy, że dziecko spełnia wymogi? Kiedy udzielacie takiego wsparcia?
19: My działamy w ten sposób, że pierwsze spotkanie z rodzicem czy z opiekunem jest prowadzone przez tak zwany pierwszy kontakt, czyli właśnie taka kwalifikacja. Kwalifikacja to jest właśnie to, co powiedziałam, czy dziecko doświadczyło przemocy, czy może jest w procedurze już niebieskiej karty, czy może jest pokrzywdzone przestępstwem, czy właśnie znajduje się obecnie w jakiejś sytuacji kryzysowej w jego życiu, to wtedy, jeżeli się nam kwalifikuje, zaczynamy ten proces wsparcia, przekierowujemy do psychologa czy psychoterapeuty, tak zwanego prowadzącego, i następnie po dalszych konsultacjach ewentualnie włączamy kolejnych specjalistów, którzy są potrzebni.
12: Z jakimi instytucjami współpracujecie? Bo rozumiem, że to może być jakiś MOPS, że to jest policja, być może pogotowie, być może szpital, być może przychodnia, być może szkoła. Jak wygląda ta współpraca?
19: Współpraca taka międzyinstytucjonalna jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o realizację w ogóle działań Centrum Pomocy Dzieciom, ponieważ praktycznie z wszystkimi służbami, które pani wymieniła, tak, od oświaty po wymiar sprawiedliwości, po drodze mamy pomoc społeczną, policję, także kuratorów, to z tymi wszystkimi osobami i instytucjami tak naprawdę współpracujemy, mamy większością podpisane porozumienia na taką współpracę, żeby właśnie było nam łatwiej kompleksowo udzielać tej pomocy, tak? Czyli jeżeli trafia do nas dziecko czy rodzina z procedurą niebieskiej karty, wtedy wiadomo, że ta współpraca z ośrodkami pomocy społecznej jest niezbędna, bo tam znajdują się zespoły interdyscyplinarne. Nasi pracownicy również są członkami zespołów interdyscyplinarnych, nie tylko na terenie powiatu głogowskiego, ale i też polkowickiego, lubińskiego, także współpracujemy praktycznie z każdym podmiotem, który właśnie mógłby na tej ścieżce wsparcia dziecka również być dla nas potrzebny.
12: Jaka jest skala przemocy wobec dzieci? Ja wiem, że to jest bardzo trudne do określenia, ale z waszego wieloletniego już doświadczenia, jak wygląda ta sytuacja na dzisiaj, na tu i teraz?
19: Jeżeli bym miała zacząć od takich badań ogólnopolskich, to chociażby diagnoza z 2023 roku, która również była prowadzona przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę, to mówimy o skali chociażby 66% dzieci, które doświadczyło przemocy rówieśniczej, 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 8% dzieci było wykorzystywanych seksualnie z kontaktem fizycznym. To mówimy naprawdę o liczbach, które wskazują na problem społeczny. Nie mówimy o jakichś takich przypadkowych sytuacjach, tylko jednak to się dzieje każdego dnia.
12: Że to nie są jednostki, tylko że
19: na pewno to nie jest jakiś mały problem, tak? Tylko mówimy naprawdę o problemie społecznym, bardzo powszechnym problemie, który występuje we wszystkich środowiskach i ma właśnie długofalową konsekwencję wtedy, tak? Natomiast proszę też pamiętać, że dzięki temu, że coraz więcej podejmowanych jest różnego rodzaju działań w postaci kampanii społecznych. Wiadomo, media, które bardzo szybko informują o różnych sytuacjach krzywdzenia, tak? Sytuacjach, które wynikają, czy na terenie placówek, czy w domach. No teraz ta informacja dociera do nas bardzo szybko, z każdej strony, ale też edukujemy bardzo mocno każde jedno środowisko, od dzieci po dorosłych, po profesjonalistów, którzy pracują, w jaki sposób rozpoznawać przemoc, jak reagować na tą przemoc. Więc im więcej też o tym się mówi, tym więcej osób się zgłasza, więcej dzieci reaguje, mówi o swoich problemach. Nie chciałabym tu powiedzieć, że przemoc wzrasta, bo jest coraz więcej przemocy, tylko myślę, że jednak mówimy bardziej o większej świadomości, czy coraz większej świadomości społeczeństwa. Tak? Też zauważamy w Centrum Pomocy Dzieci taką tendencję wzrostową. Średnio, jakby miała wyliczyć, jesteśmy od 8 lat, średnio około 200 osób, czyli dzieci, trafia pod naszą opiekę rocznie, nowych. To już jest taka średnia, która nam gdzieś pokazują te liczby od 2-3 lat. I my też nie mówimy, że na naszym terenie czy w subregionie wzrasta przemoc, tylko docieramy do coraz większej grupy odbiorczej, która jest bardziej świadoma i dzięki temu wiedzą, że takie centrum istnieje, że tu można uzyskać wsparcie i co najważniejsze, sięgają po pomoc.
12: Do Centrum Pomocy Dzieciom będziemy jeszcze wracać.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oficjalnie rozpoczął już wyczekiwany sezon artystyczny 2026-2027. Nadchodzące miesiące upłyną pod intrygującym i mrocznym hasłem Morderczy sezon, a dyrekcja zapowiada realizację aż 9 premier na wszystkich swoich scenach, w tym prapremiery, komedie oraz klasykę dramatu. Z tej okazji zapraszam na rozmowę z dyrektorem teatru Łukaszem Czujem, a rozmawia z nim nasz reporter Maciej Czujko.
11: Na deskach teatrów.
20: Dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy z pełną kontrolą nad rozmową, bo zgodnie z pana propozycją będziemy rozmawiali najpierw o planach, a plany są gęste, że tak pan powiedział.
21: Tak, ten sezon zapowiada się bardzo intensywnie, zresztą już od końca zeszłego sezonu ruszyły przygotowania i właśnie lada moment we wrześniu na dużej scenie odbędzie się prapremierowy pokaz spektaklu Historia na śmierć i życie według głośnego reportażu Wojciecha Tochmana na temat historii młodej zabójczyni skazanej potem na dożywocie Moniki Osy-Osińskiej. Młody reżyser Patryk Warchoł przygotowuje ten spektakl. Jego premiera odbędzie się w listopadzie, na początku listopada na scenie na Piekarach. Mówię o tym, że teraz prapremiera, dlatego że scena na Piekarach jest w remoncie. Też 1 lipca rozpoczęliśmy duży remont tej sceny, więc chwilowo eksploatujemy nasze spektakle tylko na dużej scenie, ale już przygotowujemy się do otwarcia i tam będzie właśnie Historia na śmierć i życie. Dziś akurat rozpoczęły się próby do kolejnych dwóch spektakli. Jeden też odbędzie się jego premiera z kolei 4 grudnia na scenie na Piekarach. To jest spektakl zatytułowany Przegryw według scenariusza Stanisława Chludzińskiego i Klaudii Gębskiej, w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. Historia też bardzo interesująca, opowieść o młodym incelu i taka w społeczności incelskiej, czyli tych młodych mężczyzn, którzy nie doświadczają seksu, ale też, że tak powiem, to jest historia rodzinna, o kryzysie trochę męskości, o problemach współczesnych młodych ludzi. Więc oba te tytuły, i Historia na śmierć i życie, i Przegryw, rozpoczynają nasz cykl Nowa energia na Piekarach i to będzie też historie bardzo mocno zanurzone we współczesności, bardzo mocno odnoszące się do takich gorących problemów, tematów współczesnych, społecznych, czy też trochę odwołanie się do tradycji sceny na Piekarach, której te spektakle jak Made in Poland kiedyś przed laty, czy Trzy Furie były bardzo takimi głośnymi, gorącymi głosami w dyskusji społecznej. A Oprócz tego właśnie dziś jeszcze też rozpoczęliśmy próby na spektaklu, którego z kolei premiera w listopadzie odbędzie się na scenie w Klubu Kawiarni Modjeska, Zawsze tam, gdzie ty, czyli taka historia dwóch sióstr, komedia z lekko słodko-gorzkim zakończeniem w znakomitej obsadzie: Ewa Galusińska, Małgorzata Urbańska, Aleksandra Listwan i Mateusz Krzyk, więc świetna czwórka naszych aktorów w takim też nieobecnym w naszym repertuarze dotąd gatunku komedii obyczajowej, społecznej, więc bardzo, myślę, ciekawa propozycja. To jeszcze w tym roku i zaraz koniec roku zakończymy też bardzo mocnym, myślę, muzycznym akcentem, bo na Sylwestra planujemy taki pokaz przedpremierowy spektaklu muzycznego. To z kolei będzie w mojej reżyserii. Rzecz będzie się nazywała Rok 1981, Wielka Majówka. Rock, tylko że pisane Rock 1981, więc to od razu nas odnosi do bardzo pamiętnego w Polsce roku 81, gdzie oczywiście trwał Wielki Karnawał Solidarności, euforyczny, ale też to był moment, w którym narodziło się mnóstwo nowych kapel rockowych, muzycznych. To był właściwie początek tego, co do dziś znamy jakby w naszej współczesnej muzyce, bo z jednej strony te zespoły, które rozpoczynają wtedy działalność albo są bardzo, tak powiem, młode, czyli Manam, Republika, Perfect, Oddział Zamknięty, powstaje w samym końcu roku Lady Punk, więc te tak zwane Republika, więc te zespoły mainstreamowe, ale też powstaje mnóstwo kapel, które działały w tym undergroundzie, od Dezertera począwszy, Brygady Kryzys, KSU i wielu innych punkowych kapel, więc to jest moment, w którym wybucha właściwie polska muzyka rockowa w takim kształcie, w jakim potem znamy ją przez całe lata, właściwie do dziś. Więc odwołamy się do piosenek z tamtego okresu, ale też trochę opowiemy o pewnym obyczajowym, społecznym kontekście, bo to był bardzo szczególny, bardzo niezwykły, taki euforyczny rok. Właściwie chyba, że potem nigdy nam się taki rok w naszej historii nie przytrafił, więc myślę, że to trochę warto do tego wrócić, a to też będzie dosyć istotny sygnał na Sylwestra, że rozpoczynamy rok jubileuszowy naszego teatru. Będzie 50-lecie w przyszłym roku istnienia Teatru Dramatycznego w Legnicy, więc takie kalendarzowe odwołania. W roku 81 teatr ma 4-latka legnicki, więc jest jeszcze raczkującym bobasem, ale myślę, że też to jest ciekawy rok też w życiu Legnicy, więc teatr nasz powstał w 77 jako ten teatr dramatyczny, który znamy do dzisiaj, bo oczywiście historia teatru na rynku w Legnicy to jest 180 lat historii, ale ta współczesna ma właśnie 50 lat, więc to będzie istotna data do jakby opowiedzenia, zaznaczenia. Oczywiście też już w tym roku rozpoczniemy próby do kolejnych spektakli, które będą miały premiery na początku roku przyszłego. To będzie Dzikość Serca według książki Barry'ego Gilforda. Na jej podstawie powstał też słynny film Davida Lyncha. I historia bardzo ciekawa na początek lutego. Michał Siegoczyński, znakomity reżyser i scenarzysta, przygotuje taką dość przewrotną opowieść o Adamie Mickiewiczu. To będzie się nazywało Mickiewicz, gorące rymy, narkotyki i inni wieszcze. Więc trochę podróż w głąb życiorysu naszego znanego wieszcza, który jest często przekleństwem w szkole, ale też pokazania jego właściwie rock'n'rollowego oblicza i jego kolegów z tamtego czasu, słowackiego, Norwida i wielu innych, którzy byli, jak się okazuje, bardzo imprezowymi i wyskokowymi gośćmi.
0: Taki wentyl bezpieczeństwa na przykład dla licealistów, którzy są bliscy szaleństwa przez Mickiewicza. Jest taki jeden z influencerów, który zajmuje się książkami. On, taka najbardziej popularna jego seria, kiedy komentuje z kolei komentarze z Lubimy Czytać, właśnie klasyków najczęściej, najgęściej. Tam straszne rzeczy wypisuje ta młodzież na temat naszych klas.
21: Tak, to prawda, to jest przekleństwo ze szkoły. Wiadomo, trzeba dziady, pan Tadeusz i cała ta twórczość też romantyków. Natomiast poza tym wszystkim to byli prekursorzy rapu, to byli prekursorzy, którzy jak się dzisiaj spojrzy na nich, to się nagle w nich można odnaleźć dużo powiązań z współczesnością. Trzeba tylko spojrzeć trochę właśnie nie przez pryzmat szkoły, nie przez pryzmat wyłącznie lektury. A...
0: Rytmu na przykład.
21: Tak, rytmu, pulsu, no to jest... To zresztą już dzisiaj też taki młody reżyser Kamil Białaszek robił w Poznaniu taki spektakl Nowy Pan Tadeusz, ale rapowy. Więc jakby też właśnie, gdzie te elementy rapu się pojawiły i to się okazuje, że ci improwizujący czasami poeci romantyczni niewiele się różnili od dzisiejszych hip-hopowców, tak? Czy poetów na slamach poetyckich, którzy rywalizują na rymy i na pojedynki literackie. Więc to myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa też opowieść. Taka Michał Siegoczyński zresztą, jak ktoś z Państwa widział niedawno w Teatrze Telewizji jego adaptację Potopu Sienkiewicza, taki operujący bardzo mocnym, popkulturowym, szybkim montażem i te jego spektakle są niebywale atrakcyjne, w sposób taki nieoczywisty, pokazujące znane historie, więc i bardzo lubiane przez publiczność, więc myślę, że to jest też coś takiego, co powinno przypaść do gustu naszym widzom.
1: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
12: Koleje Dolnośląskie dokupują 10 nowych, spalinowych pociągów z bydgoskiej Pesy. To nie są pociągi elektryczne, tylko spalinowe. Diesle na głównych zelektryfikowanych magistralach, takich jak z Legnicy do Wrocławia, jeżdżą klasyczne pociągi elektryczne. Ale żeby dojechać z Legnicy przez Jawor do Świdnicy i Dzierżoniowa, albo z Legnicy przez Chojnów w stronę Żaga i Żar, potrzebne są właśnie spalinowe składy. A więcej o tym marszałek województwa Paweł Gancarz.
2: 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych. To napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem Kolei Dolnośląsk nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko.
12: A teraz Michał Rado, wicemarszałek województwa.
22: Staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. Ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli.
12: A teraz radni Sejmiku Dolnośląskiego.
23: Do floty Kolei Dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy Koleje Dolnośląskie, wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, tak naprawdę wielka niewiadoma. Jak to się dzisiaj rozwija, możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują Koleje Dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma, więc możemy się tylko cieszyć.
24: Samorząd województwa, ale i Koleje Dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie
2: dojechać i do całej Europy.
3: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych. Czyli mogę powiedzieć, że pierwszy ekodiesel wjeżdża właśnie na stację i za chwileczkę go zobaczymy.
4: O!
3: Punktualnie. Tak miało być.
12: Pociągi kolei dolnośląskich ponad 30 razy na dobę ruszają z Legnicy w stronę Wrocławia. I dla wielu mieszkańców regionu te żółto-białe składy pozwalają dotrzeć do pracy czy do szkoły. Najszybsze pociągi pokonują tę trasę do stolicy województwa w zaledwie 40 minut. I choć mogłoby się wydawać, że kolejowym centrum regionu powinien być Wrocław, to właśnie Legnica jest dla przewoźnika domem. To tutaj bije serce spółki, mieści się tutaj oficjalna siedziba oraz baza, w której codziennie serwisowane są pociągi. Koleje Dolnośląskie rocznie przewożą ponad 25 milionów pasażerów, a trasa między Legnicą a Wrocławiem to absolutny numer jeden w stałym rozkładzie jazdy. A za chwilę wracamy do Centrum Pomocy Dzieciom.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Wracamy do Centrum Pomocy Dzieciom, które jest wsparciem dla dzieci i młodzieży z Legnicy i całego subregionu legnickiego. Prawie 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. To dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 66% doświadczyło tej przemocy ze strony rówieśników, 32% ze strony bliskich dorosłych. 23% dzieci dotyka zaniedbanie emocjonalne, a 8% dzieci i młodzieży doświadcza wykorzystywania seksualnego. Jak skutecznie pomagać i wspierać dzieci i młodzież? Moją gościnią jest Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie.
11: Istotne dla Legnicy.
12: Czy wprowadzenie standardów ochrony małoletnich zmieniło jakoś sytuację dzieci?
19: Standardy powinny funkcjonować w tym momencie w każdym jednym miejscu, gdzie przebywają dzieci, są pod opieką dzieci kogoś, tak? Mówimy od działalności jednoosobowych po instytucje ogólne, ale też i takie jak samorządy, gdzie na przykład mają młodzieżowe rady miasta czy stażystów. Wszędzie tam, gdzie dziecko może się pojawić pod opieką dorosłego, powinna ta instytucja posiadać standardy ochrony małoletnich. To wdrożenie te 2 lata temu spowodowało, że był obowiązek również szkolenia pracowników w instytucjach, w których zakładane były te standardy. Czyli znowu, możemy powiedzieć, że wcześniej takimi jednostkami, które były bardziej świadome w sytuacjach reagowania, ponieważ te tematy były bardzo często podejmowane, to były, nie wiem, placówki oświatowe, tak, właśnie instytucje pomocowe, ale dzięki tym standardom dotarliśmy, nie wiem, do klubów sportowych, do różnego rodzaju działalności typu szkoły językowe, czy właśnie samorządy. W tych instytucjach rzadziej zdecydowanie się mówiło o problemie przemocy, a nawet jeżeli się mówiło, to nie w kontekście edukacji, jak reagować, jak rozpoznać, tylko po prostu rozmawiało się na przykład o skali problemu, czy o sytuacji, która wynikła w mediach, tak? Więc to nam pozwoliło, mówię nam, osobom, które też, ponieważ myśmy byli placówką, która też bardzo dużo szkoleń przeprowadziła na całym terenie Dolnego Śląska, w placówkach głównie właśnie oświatowych, ale i nie tylko, hotele szkoliliśmy również, właśnie samorządy, gdzie o tych standardach była mowa i automatycznie dzięki tym szkoleniom wyedukowało się nam trochę więcej osób, a wśród tych osób mamy rodziców, tak? Więc to był pewien proces, który uważam, że zadziałał kompleksowo. Na ile te osoby zrozumiały, na ile rzeczywiście będą reagować, trudno nam powiedzieć, ale my zdecydowanie widzimy po wdrożeniu standardów ochrony małoletniej taki większy odzew. Rzeczywiście, no placówki częściej reagują, a nawet jeżeli nie reagują, to dzwonią dopytać, czy już powinny, czy to już jest ten moment, tak? Czyli są zdecydowanie bardziej świadome.
12: Jak ważna jest ta rola świadka? Jak ważne jest to, żeby zareagować, bo żeby jednak cały czas powtarzać, że klaps, że szarpnięcie to też jest przemoc.
19: Mimo wszystko postawa Polaków, jeżeli chodzi o przemoc, dalej nie jest satysfakcjonująca, pomimo tego, że mówimy, że cały czas gdzieś tam edukujemy, ponieważ jednak rzeczywiście spora część dorosłych uważa właśnie, że nie wiem, krzyk jest dozwolony, tak, który jest przemocowy, czy klaps jest dozwolony, bo jest to metoda wychowawcza. To rzeczywiście jest jeszcze taki trend, do którego dążymy, aby ta świadomość, chociażby w tych mniejszych formach przemocy, ja nie lubię strasznie składać skali, co jest mniejsze, co większe, no ale Polacy rzeczywiście postrzegają tego klapsa jako taką incydentalną, tak? Coś się wydarzyło, tak? Natomiast nawet w pewnym momencie nie wiedzą, kiedy to przechodzi w jakąś taką większą przemoc czasami i też zaczynają to usprawiedliwiać. Więc myślę, że rzeczywiście ta edukacja jest na tyle ważna, aby od tych najmniejszych rzeczy pokazywać, że to również jest krzywdą na tym najmłodszym, więc no, wiadomo, to jest tak, że pewne standardy, kampanie czy różnego rodzaju działania to jest pewien proces. My nie uzdrowimy, że tak powiem, dorosłych w ciągu jednego wydarzenia, tylko to jest proces, który po prostu trwa i mamy nadzieję, że mimo wszystko nasze działania będą bardziej skuteczne.
12: Jakie mogą być konsekwencje tego, że dziecko doświadcza przemocy? Z czym się potem boryka?
19: Możemy powiedzieć, że zupełnie inaczej może przeżywać dziecko, które jest świadkiem przemocy, a jeżeli jest świadkiem przemocy, to automatycznie mówimy, że też doznaje tej przemocy, tak? Ale nie doznaje jej bezpośrednio. I zupełnie inna sytuacja może być, kiedy rzeczywiście doznało jednej formy przemocy gdzieś tam raz, ale rzeczywiście ta reakcja była bardzo szybka. Co innego, kiedy dziecko przez lata doświadcza różnych form przemocy, czy nawet jednej. Więc to jest bardzo taki proces, bym powiedziała, indywidualny. Nie ma jednego obrazu dziecka doznającego przemocy, który, powiem, on się będzie zachowywał tak i tak. Każdy może indywidualnie. Ale na pewno musimy zwrócić uwagę na takie zachowania, które pojawiają się nagle, takie, które są troszeczkę skrajne. Nie wiem, dziecko, które do tej pory było w miarę radosnym dzieckiem, gdzieś tam bardziej taki w komunikacji z innymi, tak, otwarte, nagle nam się zamyka, zaczyna wycofywać. To już powinno nam dawać sygnał, że może coś się u niego dzieje, żeby chociażby pokazać mu, że jesteśmy dla niego i spytać, czy w jakiś sposób możemy mu pomóc, tak? Dzieci, które zaczynają być agresywne, to bardzo często mówi się, a to takie niegrzeczne dziecko, a może warto sprawdzić, co w jego zachowaniu tym agresywnym czy przemocowym wobec na przykład rówieśników może być przyczyną, tak? Bo może akurat przyczyną jego zachowania jest właśnie sytuacja, która się dzieje w jego środowisku domowym związana z przemocą i w ten sposób, która odreagowuje to na inne. Czyli mówię, nie ma jednego obrazu, tak? Ale warto być czujnym i obserwować dzieci, pytać, rozmawiać, dawać im możliwość pokazywania, że w sytuacji trudnej ma na kogo liczyć. Mówimy zawsze, że to nie musi być najbliższa osoba z domu. Może to być najbliższa, która dla niego jest najbliższą osobą. A to może być, nie wiem, pani od matematyki na przykład, której będzie chciał się zwierzyć. Ale on musi wiedzieć, że te osoby są otwarte i gotowe na to, żeby w razie czego porozmawiać, bo nie mówimy już o, nie wiem, jakiejś wielkiej pomocy, ale czasami ta pierwsza rozmowa, pokazania jestem tu dla ciebie, mogę cię wysłuchać, jest bardzo ważna dla dziecka.
12: Taki życzliwy dorosły.
19: Życzliwy dorosły, tak, bo każdy ma swój taki obraz dorosłego, który jest dla niego dobry, tak? I myślę, że to tak, autorytet, czasami właśnie mówię, w tych klubach sportowych, no dla takich dzieciaków, które kochają sport, bardzo często ten trener, trenerka jest taką osobą, tak? Takim autorytetem i wydaje mi się, że mogą o wszystkim z nim porozmawiać. Więc to jest ważne, żeby te osoby, które spędzają czas z dziećmi, bez względu na to, w jakiej instytucji pracują, rzeczywiście były takie wrażliwsze na to, co się dzieje i obserwowały. I wystarczy czasami jedno pytanie. I dziecko, jeżeli nam zaufa, zdecydowanie łatwiej może mu przyjść to, żeby ujawnić, że coś złego się dzieje.
12: Co trzeba zrobić, żeby trafić do Centrum Pomocy Dzieciom? Jak was znaleźć? Jak mieszkańcy Legnicy mogą do was trafić?
19: Niektórzy nas znaleźli, także myślę, że nie będzie to też trudne, ale rzeczywiście Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się w Głogowie na ulicy Perseusza 13. Do nas nie potrzeba żadnego skierowania, nie potrzeba żadnych oddelegowań. Nie mamy tej rejonizacji, więc jak najbardziej, jeżeli tylko jest możliwość dojazdu do nas i uczestniczenia rzeczywiście w tej procedurze pomocowej, to zapraszamy serdecznie. Wszystkie nasze formy wsparcia, które prowadzimy, czy indywidualne, czy grupowe, mamy bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców, także zapraszamy serdecznie. Wystarczy zadzwonić, umówić się na pierwsze spotkanie, a potem już, jeżeli ta kwalifikacja przejdzie, to rozpoczynamy proces wsparcia.
11: Zmieniamy temat.
12: A teraz Galeria Sztuki w Legnicy i Justyna Teodorczyk.
4: Galeria Sztuki w Legnicy z wielkim impetem wchodzi w powakacyjne, czyli takie szkolno-sezonowe otwarcia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy kochani legniczanie i ludzie z okolic, którzy towarzyszyli nam przez całe wakacje, serdecznie za to dziękujemy, uśmiechamy się do Was, machamy Wam i dziękujemy za te wszystkie chwile, rozmowy, wzruszenia, oklaski dla artystów, ćwiczenie jogi w parku, zajęcia z dzieciakami, oprowadzania i koncerty, które razem przeżyliśmy. No i oczywiście zapraszamy do nas. Teraz będzie coraz krótszy dzień, coraz bardziej sentymentalny nastrój, coraz więcej refleksji związanych z zimą. No i my oczywiście wiemy, co z tym zrobić. Wiemy, jak zagospodarować te błąkające się dusze i te iskrzące się neurony intelektualne, więc szykujemy bardzo bogaty program działań do końca roku, a nawet przyszłoroczny. To zacznę od tego, co na bieżąco. Do 27 września mamy naszą już kilkuletnią współpracę z Avant Art Festival. Jest to wrocławska inicjatywa, która szeroko wykracza poza granicę, bo prezentowana jest zawsze oprócz miast Dolnego Śląska, tych jak Jelenia Góra, Świdnica, Legnica, Wałbrzych. Prezentowana jest także w Warszawie, Berlinie, czy poza granicami kraju, a nawet Europy. Wystawa Energy, Sound Energy, czyli energia, dźwięk, energia, która mówi też o ciszy, która mówi też o szumie, która mówi też o takich momentach w percepcji koncertu, czy wydarzeń audiowizualnych, performance'ów, bo tak jest festiwal Avant Art. Mówi też o tym, że jest tam chwila na kontemplację, na estetykę, na wyłączenie tego, co słychać i zobaczenie tego, co widać. Wystawa dwóch doskonałych fotografików, którzy przez lata współpracują z Avant Artem, dokumentując dziesiątki fantastycznych koncertów i wystąpień artystów wizualnych, czyli projekcji, świateł, oprawy scenicznej, artystów na scenie, czyli wszystko to, co jest poza samą muzyką. Pokazali na swoich fotografiach, bardzo ciekawie zaaranżowanych, ten właśnie świat muzyki eksperymentalnej, progresywnej, noise'owej, posługującej się nowymi mediami. Tobiasz Papuczys, Kazimierz Dziebło, wybitni fotograficy, związani właśnie z teatrami, czy z muzyką, także pedagodzy, także artyści, więc na tę wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. W Galerii Ring z kolei też trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rave'ami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia, czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył ogólnopolski przegląd malarstwa młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artysta wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen, stan krytyczny do 18 października. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy. I będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez dwa najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródło słów, trochę etymologicznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było legowisk. Enia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia. Świat jest pełen takich problemów, programów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie. Jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z emocjami. My też, świat dorosłych, nie nadąża za tym, jak opiekować te uczucia, jak je prowadzić, jak młodych ludzi wprowadzać w życie, żeby dawać do tego odpowiednią przestrzeń. No i mam nadzieję, że właśnie te rozlewiska taką przestrzeń dadzą. Więc będzie to wystawa trzech artystek: Kamili Wolszczak, Gosi Kępy i Patrycji Mastej, które słyną z tego, że pracują w różnych mediach, bo Patrycja Mastej szyje piękne, cudowne obiekty, które znajdują się wokół nas i które można dotykać. Kamila Wolszczak robi ceramiczne odciski, bardzo przyjemne przedmioty, instalacje do dotykania, a Gosia Kępa rozmawia z rzekami, to rzeki malują jej obrazy i płótna, które potem nie tylko wyglądają, ale także pachną i opowiadają nam historię, więc będzie to taka przestrzeń do zagłębienia się w wystawie kuratorowanej przez Magdę Krajs, bardzo młodą, eksperymentalną, rzutką i zdolną kuratorkę. Będzie towarzyszył także taki zeszyt, który będzie trochę poradnikiem, trochę przewodnikiem, trochę notatnikiem, czyli taki, no, taki moment na to, żeby tutaj przyjść. Zrezygnowaliśmy też z multimediów na tej wystawie, bo na początkowo miały być tablety, które prezentowały treści czy prace wideo, ale tego w ogóle nie będzie. To będzie strefa zupełnie bez telefonu, gdzie będzie można właśnie się zagłębić w treściach wystawy, miękkich poduchach, ale także własnych emocjach.
12: A za chwilę wracamy do teatru.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej przygotował na najbliższy sezon aż 9 premier. Z jego dyrektorem Łukaszem Czujem rozmawia nasz reporter Maciej Czujko.
11: Na deskach teatrów.
20: Widowisko muzyczne, 81 rok. Ta klasyka się spodoba na pewno tym, którzy w tamtych czasach dorastali, bo to wtedy najsilniej zostaje w człowieku. Ale ja muszę panu powiedzieć, że byliśmy w tym roku nad jeziorem, tutaj niedaleko, przez 3 tygodnie, i na pomoście od tych dzieciaków, zwłaszcza wieczorem, jak już siedzieli z piwkiem, bo my się siedzieli, nasłuchaliśmy się tych szlagierów z naszej przeszłości, zapodawali z tych swoich, już nie boomboxów, tylko z tych głośników, to wszystko, co myśmy wtedy właśnie, nawet ten 81 słuchał.
21: Tak, znaczy to jest pewien fenomen, bo ta muzyka i część tych przebojów jest obecna do dzisiaj jako klasyka, no bo oczywiście wszyscy pamiętamy piosenki Manamu, które ciągle przecież Szare Miraże, Cykady na Cykladach, Boskie Buenos, czy piosenki Perfektu, czy Lady Punk, czy Republiki, to wszystko jest do dzisiaj grane i słuchane chętnie. Często już nawet niektórzy, oczywiście nawet jak pan powiedział, ci młodzi pewnie nie są świadomi, że to tak dawno powstało, więc te rzeczy absolutnie się nie zdezaktualizowały, więc myślę, że to jest taka też przygoda muzyczna, która jest oczywiście dla części publiczności będzie takim trochę sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa czy młodości, ale dla młodych ludzi, nawet tych urodzonych już po roku 2000, może się okazać szczególnie ciekawą podróżą w przeszłość ich rodziców, w taką rzeczywistość, której no już nie są w stanie pamiętać, tak, czasy, w których muzyki słuchało się z kaseciaka i nagrywało się na kasetach, gdzie nie było jeszcze komórek, internetu, gdzie właściwie tą muzykę też po części właściwie można było poznawać tylko na koncertach, bo też część z nich, nie wszystko było obecne w radiu, zwłaszcza jak mówimy o tej całej takiej muzyce undergroundowej, punkowej, nowofalowej, no to ona była właściwie nieobecna w tych mediach telewizji czy w radiu, więc w sumie często się to nagrywało albo przegrywało z kasety na kasetę.
20: Nie tylko w domu, ja chcę zszokować moje dziewczyny, to opowiadam, że były takie miejsca, gdzie za pieniądze stało się w długiej kolejce i za pieniądze płaciło się za przegrywanie na swoje kasety, kaset, które były właśnie w zasobach tego przedsiębiorstwa, które normalnie, legalnie, oficjalnie, no może nie pamiętam, czy na Paragon, bo z tymi Paragonami też było różnie, ale normalnie za pieniądze w publicznym obiegu.
21: Tak, tak, to prawda. Znaczy to zupełnie był inny obieg muzyczny i ja też jeszcze do dzisiaj mam w jakimś pudle właśnie kasety z Jarocina, z jakichś takich nagrań, z prób. Gdzieś ktoś, prawda, nagrał próbę na kaseciaku, potem przegrywał kolejny, potem kolejny. Ta kopia, która już do mnie docierała, to pewnie była tam enta, więc to już ledwo cokolwiek było na tym słychać. No ale to też miało swoją jakąś tam niezwykłą wartość, więc... A z drugiej strony no to były też takie super czasy, gdzie faktycznie ludzie no, byli ze sobą, imprezowali, gadali, nie ginęli w komórkach, tylko właśnie funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości. Trochę też był taki czas, że wszyscyśmy słuchali jednej muzyki, tak? I to było tak, że to było dla wszystkich pewne wspólne doświadczenie pokoleniowe, tak jak wszyscy oglądali te same seriale w telewizji, te same bajki, czytali te same książki, więc to doświadczenie teraz to już jest potwornie zróżnicowane i jakby zdekomponowane, natomiast w tamtym czasie faktycznie to było coś takiego, że jakoś wszyscy żyliśmy jedną emocją, jednym klimatem i to też myślę, że jest bardzo fajne powrócić do tego momentu. Był taki bardzo głośny spektakl, który w Teatrze Słowackiego w Krakowie powstał 1989. Był to też transmisja w telewizji, taki musical o latach, właśnie o tym przełomie 89. Pomyślałem, że oczywiście my takiego wielkiego musicalu robić nie będziemy, ale mamy świetnie śpiewających aktorów, więc z muzyką na żywo wrzucimy się w taką podróż trochę pod prąd czasu i w taką historię, że właśnie w ten rok 81, w takie kalendarium 12 miesięcy tamtego czasu i trochę też pewnie będzie tam opowieści obyczajowej o tamtym momentach, bo oczywiście też były to niezwykłe kartki na mięso, na przykład weszły wtedy do obiegu, co już dzisiaj nikt nie wie, co to w ogóle jest, kartka na mięso i wiele, wiele innych elementów, ale też na przykład wtedy startuje pierwsza transmisja MTV. Oczywiście w Polsce to było prawie nieosiągalne, ale też to jest taki przełom, że ten rok 81 był takim też przełomem w kulturze i oczywiście był przełomem politycznym, ale też bardzo wiele rzeczy w takiej popkulturze wtedy jakby startuje.
20: No tak, samo MTV chyba, jak tak ktoś będzie badał za 100-200 lat, to te MTV będzie ważnym symbolem moim zdaniem. Jeszcze póki to była jedna telewizja, zanim nie podzieliła się na tysiące szmir o przeróżnych rzeczach. Przegryw, panie dyrektorze, ja nie cierpię tego słowa, ale tak znaczeniowo i tak jak ono się wgryzło, no to ono jest bardzo adekwatne, bardzo pojemne, bardzo pomocne. No, językowo jest fantastyczne, ale znaczenie, jakie za nim idzie, jest okropne.
21: Tak, to prawda, ale to jest też taki, bo to też jest taki symbol, gdzie oczywiście to jest opowieść o jakby tym chłopaku, tak? Ten tytułowy przegryw to jest właśnie młody chłopak, który trochę nie radzi sobie z życiem, z rzeczywistością, wpada w rzeczywistość komputerowych forów inceli i tam zostaje jakby przez nich wciągnięty w tą rzeczywistość takiego komputerowego Matrixa, więc była zresztą też głośna książka Patrycji Wieczorkiewicz, właśnie Przegryw, też opowieść o incelach i trochę też gdzieś ona legła u podstaw tego naszego projektu, więc to znaczenie jest oczywiście dość brutalne i dość takie przykre, natomiast myślę, że historia to otwiera jakby drzwi czy wrota do pewnej rzeczywistości, bo mówię, wchodzimy w taką rzeczywistość, której normalny widz i większość z nas trochę nie doświadcza, że wchodzimy w taką przestrzeń, w której żyje bardzo wielu młodych ludzi, też wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam toną w tym świecie komputerowych gier, komputera i właściwie odcinają się od kontaktu z rówieśnikami. Oczywiście mają problem z kontaktem z swoimi rodzicami. Ci rodzice kompletnie nie wiedzą, jak do nich dotrzeć, nie potrafią z nimi rozmawiać. Sami też często mają, z uwagi na to, że są z jakiegoś starszego pokolenia, trochę też mają sami problem z własnymi emocjami, z wyrażaniem tych emocji, więc to też poniekąd będzie trochę historia o kryzysie męskości, który jest chyba dzisiaj takim też jednym z potężnych problemów, że dzisiaj bardzo dużo w teatrze, w kulturze mówiło się o kobietach, o ich jakby problemach, ten ruch feministyczny bardzo mocno wiele na tych tematów postawił, natomiast ci faceci gdzieś nam zniknęli w swoich zamknięci bańkach, czasami gdzieś w swoich nałogach, właśnie w swoim problemie z komunikacją z samymi sobą, z własnymi dziećmi, z nieumiejętnością rozmawiania ze swoimi rówieśnikami, kolegami, więc to też jest jakby taka opowieść też o rodzinie, tak? Nie tylko o samym tym tytułowym przegrywie, jego problemach, ale też o historii tej rodziny, bo dzięki temu coś tam odkrywamy jakby nowego w tej opowieści. Zresztą ten temat rodziny godziny. On w ogóle będzie dzisiaj w tym naszym roku, w tegorocznym repertuarze gdzieś to ciągle powracało i te problemy rodzinne, może nie tyle nawet problemy, ile jakieś takie spojrzenie na człowieka, na relacje właśnie z perspektywy rodziny. Ono się będzie bardzo mocno pojawiać. Zresztą to jest też w spektaklu, który już w tym miesiącu będzie można zobaczyć na pokazach przedpremierowych, czyli Historii na śmierć i życie, bo opowieść o Monice Osie Osińskiej, czyli zabójczyni bardzo młodej Joli Brzozowskiej.

0: Lęka, przemoc czasami u młodych ludzi. To jest też historia o kryzysie, problemie rodziny i tego też, jak czy pewne czyny, pewne wybory są, na ile są determinowane właśnie też tym, że czasami nie do końca potrafiliśmy to rozwiązać na tym poziomie takim właśnie podstawowym pomiędzy rodzicami a dziećmi.
1: Tylko jeszcze o ten rok jubileuszowy chciałem zapytać, bo to oczywiście będzie wyrażone zapewne w repertuarze, w spektaklach, ale czy będzie jakaś imprezka?
0: No oczywiście, że planujemy, ten jubileusz wypada akurat w listopadzie, to nie jest najszczęśliwszy miesiąc na jakieś wielkie na przykład plenerowe świętowanie, ale pewnie początek przyszłego sezonu planujemy, żeby też rozpocząć jakimś mocnym plenerowym akcentem, zresztą to była też taka tradycja koncertów, które gdzieś robiono tutaj przed naszym gmachem naszego teatru, więc na pewno jakieś zdarzenie duże plenerowe się odbędzie, ale też będą takie projekty czy spektakle, które w sposób ewidentny odwołają się trochę do historii i naszego teatru, i historii miasta, bo też jakby wracamy w tym następnym sezonie, szczególnie wrócimy trochę do opowieści lokalnych, do opowieści o Legnicy, gdzieś tam historii bardzo mocno osadzonych, być może nawet w latach powojennych, bo też jest to temat zupełnie niedotknięty, taki właściwie dziki zachód, który tu wkroczył zaraz po II wojnie światowej, gdzie oczywiście krzyżują się ta przeszłość jeszcze niemiecka, pojawia się nowi napływowi repatrianci czy nowi mieszkańcy, którzy tu przyjeżdżają, no ale też mamy przecież, wiemy, potężny garnizon radziecki i tą historię, o której trochę zapomnieliśmy już i trochę mniej o niej mówimy, a przecież ona wyznaczała jednak funkcjonowanie Legnicy do 93 roku w sposób absolutnie znaczący i ta mała Moskwa, którą była Legnica, to jest historia, do której też wrócić musimy. Oczywiście kontekst teraz wojny na Ukrainie, on zmienił bardzo nasze widzenie tamtej historii, ale ona jest też jakąś tam integralną częścią opowieści o Legnicy.
2: Czekamy na to od lat.
3: Nieczynne od wielu lat obserwatorium na Śnieżce, czyli bardzo charakterystyczne dyski na samym szczycie, będą w końcu wyremontowane. Jeśli w ciągu ostatnich lat wdrapaliście się na Śnieżkę, doskonale znacie ten widok. Brak toalet, zimna kawa i to z termosu, a na samym obserwatorium kłódki i tabliczki z napisem wstęp wzbroniony. Ale to ma się zmienić. Podpisano właśnie umowę na remont warty 25 milionów złotych. Modernizacja ruszy wiosną, a potem będzie tam nie tylko ciepła herbata i toalety, ale też schronisko, w którym będzie można spędzić noc na Śnieżce.
4: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny. Podpisaliśmy umowę na gruntowną przebudowę i remont tego miejsca, tak abyśmy mogli wkrótce zaprosić turystów i naukowców, aby mogli zwiedzać to miejsce, odpoczywać, podziwiać piękne widoki. To miejsce jest szczególnie ważne dla polskiej nauki, dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ tam jest Obserwatorium Wysokogórskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Dysk dolny, bo o nim głównie mówimy, to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. W tej chwili takich możliwości nie ma. Budynek, proszę Państwa, w 1/3 jest niewykorzystany od 11 lat. Naszą rolą jest wrzucenie jego do tej pierwotnej formy.
3: A Śnieżkę z Legnicy i okolic można dostrzec przede wszystkim z wyżej położonych położonych punktów wiaduktów oraz wyższych pięter budynków. No, oczywiście, jeśli są dobre warunki atmosferyczne i dobra widoczność. Gdzie najlepiej? Na ulicy Bydgoskiej, na wieży Ewangelickiego Kościoła Mariackiego i z wyższych pięter wieżowców. Zwłaszcza na osiedlu Kopernika czy Piekarach. A już najlepiej widać ją z wiaduktu na

0: nad autostradą A4 w Legnickim Polu.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
16: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w naszym cotygodniowym programie opowiemy, czym żyje Legnica, co dzieje się ciekawego w naszym mieście i co najważniejszego przyniosą nadchodzące dni, a nawet miesiące. W dzisiejszym programie zajrzymy na deski Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. O planach nadchodzących premierach artystycznych, wyzwaniach nowego sezonu opowie nam dziś osobiście dyrektor teatru. Sprawdzimy również ofertę edukacyjną, jaką na nowy rok akademicki przygotowało Kolegium Vitellona, czyli Uczelnia Państwowa. Przyjrzymy się dokładnie kierunkom podyplomowym. Nasz reporter Maciej Czujko podpyta, w jakich dziedzinach mógłby się podszkolić. Opowiemy też o ważnej zmianie dla wszystkich mieszkańców Legnicy, którzy planują loty samolotem w różne części świata. Port lotniczy we Wrocławiu to jest najbliższy wybór dla mieszkańców naszego miasta, a lotnisko właśnie inwestuje ponad 30 milionów złotych w nowoczesne skanery. Co to oznacza dla nas, dla pasażerów? To jest koniec uciążliwego wyjmowania elektroniki, komputerów, tabletów, czytników, toreb, plecaków i walizek i możliwość zabierania aż 2 litrów płynów w bagażu podręcznym. Prezes lotniska Karol Przywara opowie, kiedy dokładnie nowe linie kontroli ułatwią nam wyloty i na wakacje, i w delegacje. Zajrzymy też dziś do Legnickiej Biblioteki Publicznej, by sprawdzić, po jakie nowości warto sięgnąć po wakacjach z myślą o jesiennych już niestety wieczorach. Ale dla moli książkowych te jesienne wieczory to jest coś, za czym tęsknią cały rok. Więc zostańcie ze mną przez najbliższy czas, a ja na początek mam, wydaje mi się, dość ciekawą informację. Starsi legniczanie na pewno doskonale pamiętają to miejsce. Zbieg ulicy Złotoryjskiej i Rynku, gdzie przez lata stały charakterystyczne, wiecznie oblegane budki telefoniczne. Jest szansa, że ten punkt zyska zupełnie nowe życie. Prezydent Maciej Kupaj zapowiedział, że właśnie tam stanie pierwszy w Legnicy urzędomat.
17: Właśnie w tym miejscu, w centrum miasta, chcielibyśmy postawić pierwszy w Legnicy urzędomat. Jest jeszcze oczywiście kwestia dociągnięcia prądu z punktu informacji turystycznej oraz internetu, ale mamy właśnie nadzieję, że ta brzydka, zapomniana, ale ważna i historyczna ściana dla miasta Legnicy zostanie zagospodarowana przez urząd
16: domat. Urzędomat to samoobsługowe urządzenie, działające właściwie dokładnie na zasadzie paczkomatu. Pozwoli mieszkańcom Legnicy odbierać urzędowe dokumenty przez całą dobę, bez stania w kolejkach i bez patrzenia na zegarek, czy uda się załatwić sprawę w godzinach pracy magistratu. Choć ratusz dopina jeszcze szczegóły techniczne, wzorem innych miast, do takich bezpiecznych skrytek otwieranych kodem PIN trafiać będą przede wszystkim dowody rejestracyjne i dokumenty związane z pojazdami. A teraz już zabieram Państwa na lotnisko. Dla mieszkańców Legnicy lotnisko we Wrocławiu jest lotniskiem pierwszego wyboru. To stamtąd latamy i na wakacje, i w delegacje. Oddalone zaledwie 60-70 kilometrów od naszego miasta, a dojazd zajmuje mniej niż 50 minut. Karol Przywara, prezes lotniska, opowie o zmianach, jakie się tam szykują i o ułatwieniach dla pasażerów.
0: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotów mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. Ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces, o którym za chwilę koledzy będą rozmawiali. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów.
12: Zapraszam pana prezesa Cezarego Pacamaja, który opowie o całości procesu inwestycyjnego.
13: Proszę państwa, ja bardzo krótko będę starał się państwu przybliżyć. Nieco ponad 2 lata temu zapowiadaliśmy, że port lotniczy Wrocław wchodzi w etap właściwie bardzo kosztownych inwestycji i jak państwo wiecie, za chwileczkę oddamy część lotniczą, a w tej chwili przystępujemy już do przebudowy i rozbudowy samego budynku. Natomiast ten etap, czyli nowe skanery dla portu lotniczego, nieco przyspieszyliśmy nasze działania, wszystko po to, aby właśnie móc jeszcze lepiej w pełni obsługiwać naszych pasażerów. Włosi mówią, nie odkładaj pięknych chwil na później i my tę piękną chwilę właśnie będziemy przeżywać dzisiaj, a za myślę 3-4 miesiące patrzę w kierunku naszych współpartnerów będziemy mogli już mieć ten piękny sprzęt zamontowany w naszym porcie lotniczym.
16: A więcej szczegółów przekaże wiceprezes lotniska Dariusz Kowalczyk.
14: Bryle starego terminala, starego, ponieważ rozpoczęliśmy modernizację tego terminala już w tamtym roku, w czasie 40 dni, kiedy byliśmy zamknięci, już wtedy uruchomiliśmy dodatkowy ciąg na kontroli bezpieczeństwa, co spowodowało, że nam wzrosła przepustowość. Walczymy z przepustowością, dlatego że w grudniu tego roku otwieramy

0: 10, tyle ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa. Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizacja we Stoczynkach zostało powiedziane w grudniu, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać z swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę, ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi, dzięki temu możemy konsorcjum dużo szybciej obsłużyć. Liczba linii zostanie ta sama, 7. Koszt całej inwestycji to 30 milionów. Kontrola punktu kontroli bezpieczeństwa składa się z dwóch urządzeń. Tomografii komputerowej, które znamy z ochrony zdrowia, po prostu jednocześnie w kilku liniach pod różnym kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w trzech wymiarach i dzięki temu jest dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które korzystają was jeszcze w tej chwili, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy więcej liczby potworzeń. Drugi narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane. Pasażerowie w przypadku wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, się będzie dodatkowo aktywny. I szanowni Państwo, najważniejsze, ciepłostowy was z 1400 na około 2000 pasażerów na godzinę. To jest około 10-11 samolotów, które w ciągu godziny mogą być pasażerowie. To się samo jest ukradowi. Będziemy to robić od lutego, tak naprawdę chcemy zrobić do majówki. Od lutego, żeby po feriach zimowych, kiedy ten pik pasażerski będzie mniejszy, z wyłączeniem weekendu majowego, jakby się nie udało, przeprowadzi całą inwestycję, a później z tego okresu świątecznego, kiedy mamy zwiększony ruch pasażerski. Będziemy robić to tylko to. Harmonogram pracy jest tak ustawiony, że nie będzie wyłączony więcej niż dwa ciągi obsługi z tych 7. W ilu kolei było 4 zapachy. W 8 etapie będę regenerował 2 ciągi dla pasażerów. W danym tygodniu będzie regenerował fast track. Następnie kolejne 2 i kolejne 2. Chcemy przeprowadzić całą inwestycję do majówki. Jeżeli się nie udało, to w okresie między majówką a lutem czerwcowym zostanie to zakończone tak, żeby w lecie, kiedy będzie największa liczba pasażerów, wszyscy...
1: Wracamy teraz trochę na ziemię i do przyziemnych rzeczy. Wrzesień dla wielu rodziców to czas, kiedy trzeba zorganizować dzieciom zajęcia dodatkowe, pozapisywać na basen, na tańce, do MDK-u. A czy są jeszcze miejsca? Oto nasz reporter Maciej Czujko pytał Joannę Migalską z OSIR-u.
2: Zapisywać się jeszcze na zajęcia u was można?
3: Można. My bardziej pośredniczymy w tym, żeby doradzić może i przekazać kontakt do klubów i tam kluby oczywiście czekają, bo jest to wrzesień, więc początek roku szkolnego. Dopiero decydujemy może na co dziecko żeby chciało, czy zobaczyło i wtedy zdecydowało pójść. Mamy też kontakty do klubów, więc jeśli ktoś z Państwa się zastanawia, to i zapraszamy do nas, i zapraszamy bezpośrednio do klubów. Łatwo je znaleźć i naprawdę te zajęcia są bardzo zróżnicowane i bardzo atrakcyjne.
2: Co dalej? Co przed nami?
3: Półmaraton. Legnicki. 4 października jest to już 15 nasz półmaraton, w ramach którego też odbywa się Legnicka Dziesiątka, czyli bieg na dystansie 10 km. Czyli oprócz półmaratonu startujemy też na 10 km, a że jest to ta sama trasa, ponieważ półmaraton biegniemy 2 kółka, no to startujemy z tego samego miejsca na dystansie 10 km, co na dystansie półmaratonu i po jednym okrążeniu kończymy bieg na 10 km, a półmaraton ma jeszcze jedno okrążenie, więc wszyscy, niezależnie czy na dystansie krótszym czy dłuższym, spotykamy się w centrum, bo stąd też startujemy, a kończymy w parku miejskim. Biegniemy ulicami miasta, zwiedzamy sobie przy okazji, oglądamy, mamy nadzieję, że liczymy na wielu wolontariuszy, którzy pomogą Państwu te dystanse pokonać. Będzie nam na pewno przyjemnie, mamy nadzieję też i właściwie liczymy na dobrą pogodę, chociaż dla biegaczy nie ma złej pogody. Już na mecie na pewno na Państwa będą czekały strefa stretchingu, czyli troszeczkę się porozciągamy, odpoczniemy, ale też strefa animacji przygotowana przez jeden z klubów otwierających się w Legnicy. Także czekają atrakcje też dla dzieci i dla dorosłych. A oprócz tego wszystkich jeszcze do końca zapraszamy, żeby zaczekali z nami na losowanie nagród wśród uczestników, które się odbędzie zaraz po biegu, więc oprócz tych kategorii, które mamy dla Państwa przygotowanych i w których te nagrody będą wręczone, czyli w klasyfikacjach, w kategoriach wiekowych, mamy też kategorię najszybszy legniczanin i legniczanka, ale jeśli ktoś nie zdobędzie, to się proszę nie martwić, bo przecież mamy losowanie nagród, jest tu tych nagród trochę, więc może będzie jakieś tam szczęście przy losowaniu nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników.
1: A to będzie już 15. jubileuszowy półmaraton w Legnicy. Cały czas można się zapisywać.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Jaki repertuar będzie można zobaczyć w tym sezonie w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy? Jakie książki wypożyczyć z legnickiej biblioteki? I jakie ułatwienia będą czekać na legniczan na lotnisku we Wrocławiu? O tym wszystkim będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj w naszym programie. Ale teraz zapraszam Państwa na przegląd wydarzeń tygodnia, czyli najważniejsze informacje o tym, co działo się w Legnicy w minionych dniach.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
5: Adrian Górny. 9 nowych radiowozów trafiło do policjantów z Dolnego Śląska, w tym także do Legnicy. To nowe, specjalnie dostosowane BMW z napędem na 4 koła. Zakup samochodów został sfinansowany m.in. ze środków unijnych. No i takimi radiowozami będzie łatwiej ścigać piratów drogowych. Takich jak na przykład 29-letni motocyklista zatrzymany kilka dni temu. Jechał 128 na godzinę w terenie zabudowanym.
6: Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych.
5: Mówi Anna Tersa z legnickiej policji. Mężczyzna stracił również prawo jazdy na 3 miesiące. To my nie tracimy czasu, pędzimy ze sportowym podsumowaniem weekendu. W pierwszej lidze piłkarskiej Miedź Legnica zremisowała o siebie z Chrobrym. Głogów 1-1. W Superlidze piłkarek ręcznych Zagłębie Lubin pokonało w Elblągu Start 40-25. A w piłkarskiej Ekstraklasie Zagłębie zagra dziś na wyjeździe z Wieczystą Kraków o 18:00. Policja zatrzymała sprawców kradzieży pieniędzy oraz szafy pancernej z jednego z domów w powiecie lubińskim. Wśród skradzionych przedmiotów była m.in. broń i amunicja, ale też inne rzeczy. Łącznie straty oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Po około tygodniu poszukiwań zatrzymano 8 osób, w tym mieszkańców Legnicy. Sąd zdecydował już o pierwszych aresztowaniach. Wszystkich emerytów dotyczą natomiast wypłaty czternastek, które już się rozpoczęły, mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u.
7: Pierwsze przelewy zrobiliśmy seniorom 1 września. Dostali oni 737 milionów na bankowe konta.
5: Kolejne przelewy poszły wczoraj. Na Dolnym Śląsku czternastki dostanie około 700 tysięcy emerytów. Rowerzysta z narkotykami zatrzymany przez legnickich policjantów zachowywał się podejrzanie, a zamiast podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy, próbował uciekać.
6: W trakcie ucieczki stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili przy nim 11 zawiniątek. Badania wykazało, że były to marihuana oraz metamfetamina.
5: Mówi Anna Tersa z legnickiej policji. 37-latkowi z gminy Legnickie Pole grozi do 3 lat więzienia. Pozostając w Legnicy, mamy nową placówkę, która niesie pomoc osobom w kryzysie. To schronisko Stowarzyszenia Markot przy ulicy Sadowniczej. Jest tam miejsce dla 44 osób, które nie mają gdzie mieszkać. Nie tylko z Legnicy, ale też z okolic. Nowość mamy także w Lubinie, ale nie nową placówkę, tylko mural na ścianie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Świętego Dominika Savio. Przedstawia on m.in. postać patrona szkoły, do tego cytat: wychowanie jest sprawą serca. Mural powstał przy wsparciu rodziców, a także lokalnych firm i sponsorów. Rozpoczęła się rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ulicami Świętej Trójcy i Drukarską w Legnicy. W ostatnich latach raczej zaniedbanego, mówi prezydent Maciej Kupaj.
8: Ten projekt otrzymał właśnie dofinansowanie w ramach projektu rewitalizacji osiedla Zakaczawie i zyska całkowicie nowy wygląd.
5: A wspomniane dofinansowanie to zarówno środki unijne, jak i z budżetu państwa. Czekamy na efekty. Policja ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników banku. Ostatnio mieszkanka Legnicy straciła w ten sposób 70 tysięcy złotych, mówi Anna Tersa z legnickiej policji.
6: Mężczyzna poinformował kobietę, że ktoś posługując się jej danymi osobowymi miał zawrzeć na jej dane umowę kredytową. Następnie przekonał ją, że pieniądze znajdujące się na jej rachunkach również są zagrożone i należy je zabezpieczyć.
5: Kobieta wypłaciła środki ze swojego konta i wpłaciła je na konto podane przez oszusta. Bądźcie czujni. Lepszą wiadomość mamy z Lubina. W sierpniu zawarto tam aż 50 ślubów. Więcej w tym roku było tylko w czerwcu, 51. W sierpniu w Lubinie urodziło się też 101 dzieci. Rozpoczęła się kolejna zbiórka odpadów tekstylnych z terenu Legnicy. Różowe worki na takie odpady zapewnia miasto.
8: Zapraszamy oczywiście do punktu informacji turystycznej. Zapraszamy do Pszoku na ulicy Nowodworskiej, ale także do Urzędu Miasta.
5: Mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj. Dokładny harmonogram odbioru worków z tekstyliami w najbliższych dniach jest na stronie miasta. Niedługo zbiórki tekstyliów będą też w gminie Środa Śląska. A ile jest osób, które opiekują się kotami wolno żyjącymi w Legnicy? No trochę jest. I takie osoby niedługo będą mogły zgłaszać się po karmę dla kotów. Urząd Miasta przygotował 870 kg przysmaków.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Tak, a konkretnie legnickich wydarzeń tygodnia, a teraz Łukasz Czuj, czyli dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, przedstawi plany na najbliższy czas.
4: Co jest grane w Legnicy?
9: Zapraszam serdecznie do kawiarni, klubu kawiarni Modjeska na recital, opowieść muzyczną właściwie Ewy Galusińskiej z piosenkami Katarzyny Nosowskiej i z tekstami też zaczerpniętymi z jej felietonów. Hiroshima znów zatańczy. 12-13 września na scenie w klubu kawiarni Modjeska, muzyka na żywo, świetne wykonania znanych doskonale piosenek Kasi Nosowskiej z repertuaru grupy Hej, ale też przede wszystkim z jej solowych płyt, ułożone w opowieść o dojrzałej kobiecie i jej refleksji na temat świata, bardzo przewrotnej. Dzień wcześniej, 11 września, zapraszam z kolei ja też na czytanie. To też taka nowość w naszym repertuarze, czytanie dramatyzowane. To będzie historia kryminalna, 5 kobiet i trup w klimacie angielskiego kryminału, trochę jak u Agaty Christie. Tajemnicza willa, morderstwo, 5 kobiet i inspektor i każdy jest podejrzany o zabójstwo. Więc będzie to udramatyzowane czytanie też w klubu kawiarni Modjeska. We wrześniu jeszcze zapraszamy bardzo serdecznie na spektakle przedpremierowe na dużej scenie Historia na śmierć i życie według Wojciecha Tochmana w reżyserii Patryka Warchoła. Spektakl, który potem będziemy grać na scenie na Piekarach. Opowieść o winie, karze, odpowiedzialności. Historia też bardzo wstrząsająca głównej bohaterki Moniki Osy-Osińskiej, którą zagra Magda Biegańska. Oprócz tego znakomici aktorzy naszego teatru. Anna Sienicka, Gabrysia Fabian, Paweł Wolak, Paweł Palcat, Mateusz Krzyk i gościnnie Jakub Zirenberg. Na koniec miesiąca zaproponujemy naszą baśń familijną dla trochę starszej młodzieży, Córka dyktatora w reżyserii Macieja Podstawnego z Arkiem Jaskotem i Zosią Bąk w rolach głównych. Bardzo też taka ciekawa, dystopijna opowieść, trochę futurystyczna o świecie, który ulega rozpadowi i historia trochę o polityce, o wyborach, które z tym są związane. Będziemy też grali w tym miesiącu tak zwany spektakl dostępny, więc zapraszamy wszystkich. To jest spektakl z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Kultura Dostępna, na który dostaliśmy pieniądze z ministerstwa, więc to też taki i też jeszcze w tym sezonie przynajmniej dwa albo trzy spektakle w ramach tej kultury dostępnej zostaną inne tytuły zaprezentowane, więc to też będzie bardzo ważne. Ten spektakl w ramach kultury dostępnej jest darmowy, więc dla wszystkich osób, które mówię, mają z różnymi problemami niepełnosprawności, zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Na scenę teatrów i w Legnicy, i na Dolnym Śląsku będziemy jeszcze wracać w tym programie, bo Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę w regionie, opowie nam, jak zapowiada się najbliższy sezon teatralny w regionie. A teraz zapraszam Was do Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej, bo tam sprawdzamy sprawdzimy, jaką ofertę edukacyjną ma uczelnia. Przyjrzymy się kierunkom i możliwościom, jakie uczelnia otwiera przed studentami, a o możliwości dokształcania się dopytuje nasz reporter Maciej Czujko.
4: Edukacja w Legnicy.
10: Nazywam się Wiesława Górska, jestem pracownikiem Akademickiego Centrum Kompetencji w Kolegium Vitellona, Uczelnia Państwowa, czyli jednostki organizacyjnej, która w strukturze uczelni zajmuje się kompleksową obsługą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
2: Co jednoznacznie mówi, że będziemy dzisiaj mówili właśnie o tak zwanych podyplomówkach. Coś tak mówi? Mówi się tak? Podyplomówki?
10: Mówi się tak potocznie i dobrze jest, że skupiamy się teraz na tych podyplomówkach, bo mamy czas rekrutacji. Do końca września będziemy prowadzić rekrutację na studia podyplomowe.
2: Dla kogo są takie podyplomówki? Już tak od podstaw, żebyśmy zaczęli.
10: Podyplomowe studia są przede wszystkim dla osób, które już legitymują się wykształceniem wyższym i mogą nam przedłożyć dyplom licencjata, magistra czy inżyniera. Są to studia dla osób, które chcą coś jeszcze zrobić oprócz swoich studiów kierunkowych. Mogą właśnie zrobić dodatkowe studia i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
2: Jak ja na przykład mam wykształcenie filologiczne, jestem po filologii polskiej, a chciałbym iść na podyplomówkę z psychodietetyki. To możliwe?
10: Myślę, że tak. Przyda się panu taka wiedza z pewnością.
2: Nie, ja już jeśli chodzi o psychodietetykę, jestem gruntownie wykształcony, bo ja jestem po, no niech pomyślę, 30 lat zmagań z otyłością, 30 lat. To ja już psychodietetykę mam w małym palcu.
10: Niewątpliwie przyda się panu trochę umiejętności miękkich. A studia podyplomowe właśnie z tej psychodietetyki mówią o tym, że problem nie zawsze zaczyna się na talerzu. Nasze nawyki żywieniowe to często to, co mamy w głowie, na przekonania mniej lub bardziej odpowiednie.
2: No, oczywiście, że tak. Ja na przykład już nauczyłem się tego, że bardzo często mylę głód z pobudzeniem. Kiedy jestem pełen energii i dużo mi się chce, to włącza mi się jakiś taki mechanizm, żeby się uspokoić, wyciszyć, a nauczyłem się przez lata wyciszać i uspokajać jedzeniem. Ale mam to już za sobą, już sobie wszystko poregulowałem i może nie powinna być to rozmowa o mnie, ale dobrze, że się tak zaczęła, bo teraz ludzie przynajmniej praktycznie wiedzą, dla kogo te podyplomówki. No ale to w takim razie oddaję pani dowodzenie tą rozmową, żeby pani powiedziała, jakie to są podyplomówki.
10: Nasza oferta edukacyjna na ten rok akademicki przedstawia się, właściwie można ją podzielić na cztery takie bloki tematyczne. Powiedziałabym tutaj biznes i zarządzanie, w skład których wchodzić mogą właśnie studia podyplomowe, administracja i zarządzanie, MBA czy zarządzanie strategiczne w praktyce menedżerskiej. Są też studia o kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim. Kolejna grupa studiów to można je nazwać prawo, administracja i bezpieczeństwo. Tutaj mamy kadry i płace. Kolejne to są mediacje sądowe i pozasądowe. Jest też kryminologia z elementami kryminalistyki i ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe to bardzo ważne studia, które w dzisiejszej dobie przygotowują specjalistów do zarządzania w kryzysie, różnego rodzaju kryzysie, czy to jest jakaś powódź, czy pożar, czy działania około przygotowawcze, okołowojenne. Tutaj też są studia z bezpieczeństwa i higieny pracy. No wiadomo, że w każdej instytucji, w każdym przedsiębiorstwie dobry BHP-owiec to skarb. Tak samo jak kadrowiec. Kolejny, nowoczesne technologie i środowisko. Tutaj mamy auditing i charakterystykę energetyczną budynków. Też szalenie interesujący kierunek. Dostępność cyfrowa i audyt, zarządzanie i koordynacja. A w przygotowaniu mamy AI w organizacji, czyli w każdej organizacji muszą być uregulowane sprawy związane z korzystaniem z AI. I to każdy kierownik jednostki samorządowej czy firmy powinien usystematyzować swojej firmie, żeby nikt nie korzystał w niewłaściwy sposób. I pozostaje nam jeszcze taki właśnie ten ostatni blok, jest to psychologia i rozwój osobisty. Tutaj właśnie mamy dużo tych umiejętności miękkich od wspomnianej psychodietetyki. Jest jeszcze coaching we wsparciu psychologicznym, psychologia dzieci i młodzieży, psychologiczne metody wspierania rozwoju i trener umiejętności psychologicznych.
2: Fantastycznie brzmią niektóre z tych kierunków. Niektóre brzmią sensacyjnie, naprawdę sensacyjnie. człowiek sobie myśli, tam to są duże emocje, a te z kolei kojarzone z umiejętnościami miękkimi też brzmią kusząco, ale kusicie nie tylko samymi kierunkami, też sposobem, w jaki tu kształcicie, bo wiem, że stawia się dużo na praktykę, ale też stawia się na to, żeby studenci mieli, ci, którzy są bardzo zajęci, którzy pracują, mieli też możliwość dostosowywania swojego życia zawodowego do tej nauki i w drugą stronę.
10: Tak, stosujemy też system nauczania hybrydowego. Oznacza to, że niektóre zajęcia odbywają się stacjonarnie, a niektóre właśnie za pośrednictwem internetu.
1: To była Wiesława Górska, a za chwilę wrócimy na lotnisko.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Do Hurgady w Egipcie, do Bilbao w Hiszpanii i do Turynu we Włoszech. To nowości w jesienno-zimowej siatce połączeń z wrocławskiego lotniska. A wiadomo, że mieszkańcy Legnicy właśnie to lotnisko mają najbliżej. I jeśli lecimy na wakacje, w delegacje, no to najbliżej nam właśnie do tego portu lotniczego. A tam, jak zapowiada Karol Przywara, prezes lotniska, szykują się ogromne zmiany. Wszystko po to, żeby ułatwić pasażerom podróżowanie i skrócić czas odprawy.
11: Musimy obsługiwać większą liczbę pasażerów, bo ten ruch przyrasta z roku na rok. Kilkanaście procent ten ruch jest u nas większy. W związku z tym to są nowe wyzwania, przed którymi stoimy. Te nowe skanery umożliwiają nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa. To także większy komfort dla pasażerów, bo oni będą musieli wyciągać ze swoich toreb, z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych i będą mogli także większe butelki, większe pojemniki z płynami zabierać na pokład samolotu. Całkowity koszt inwestycji, wymiany tych dotychczasowych urządzeń i montażu siedmiu stanowisk, siedmiu taśm, które będą oddawane w przyszłym roku, to 30 milionów złotych. Harmonogram zakłada, że zaczynamy w lutym przyszłego roku, czyli tuż po feriach i kończymy przed majówką. Taki jest plan. Zakładamy, że do tego czasu uda nam się to zrealizować. Całość inwestycji podzielona jest na cztery etapy. Wymieniamy po dwa urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
12: Pan Błażej Nowakowski opowie nam co więcej od strony technicznej.
13: To jest wykorzystanie naprawdę najnowszych technologii. Te technologie dostarczają zarówno wsparcie w kontroli, wykorzystując technologię AI, zabezpieczają szybki powrót kuwet, zwiększają wydajność, rytmizują cały proces, umożliwiają bardzo płynne wejścia i przejścia pasażerów przez cały system. Przede wszystkim benefity, możliwość pozostawienia elektroniki w środku, w bagażu. Nie musimy wyjmować go, nie musimy go przetwarzać, bo będzie system go jest w stanie rozpoznać doskonale, z dużą dokładnością, sprawdzić, zweryfikować bez jego wyjmowania z bagażu. Dodatkowo również zwiększamy limit płynów. 100 ml odchodzi w niepamięć, będziemy już limitować do 2 litrów. W związku z tym te praktycznie bezproblemowe przejście z płynami również usprawnia cały proces. Dokładność weryfikacji, zastosowanie tomografów, technologii CT pozwala nam na bardzo dokładne i precyzyjne zweryfikowanie bagaży. Dzięki temu będziemy w stanie, służby będą w stanie bardzo szybko oceniać. Dużo rzadziej bierzemy bagaż do kontroli ręcznej, dlatego że technologia nam to usprawnia i przyspiesza cały proces. Jak wspomniałem, cała procedura służy temu, abyśmy zabezpieczyli zarówno stronę bezpieczeństwa bagażu i pasażera, ale jednocześnie zwiększyli komfort i zmniejszyli kolejki przed kontrolą bezpieczeństwa. W związku z tym usprawnimy cały proces. Dzięki temu będziemy mogli obsłużyć ten wzrastający ruch, który jest przed nami.
1: Montaż siedmiu nowoczesnych linii ze skanerami i automatycznym systemem kuwet rozpocznie się w lutym 2027 roku. Będzie prowadzony etapowo. Pierwsze z nich zaczną działać już pod koniec lutego, a cała inwestycja ma być gotowa w maju przyszłego roku.
4: Czas wolny w Legnicy.
1: No jak czas wolny, to oczywiście książka, a jak książka, to biblioteka. Anna Gontowska poleca wydarzenia na coraz dłuższe jesienne wieczory.
14: We wrześniu zapraszamy Państwa do powrotu do biblioteki, nie tylko po książki, ale także do tej stałej rutyny, którą przygotowujemy dla Państwa. Może słowo rutyna to nie brzmi zbyt dobrze, ale rzeczywiście edukacja czytelnicza, edukacja kulturalna, muzyczna, ekologiczna, to kolejne roczniki młodych ludzi, ale i dorosłych osób, które mają ochotę spotkać się w bibliotece. Co roku jakby na nowo odnawiamy i co roku przerabiamy. Oczywiście oprócz tych stałych pozycji, których jest bardzo wiele w naszych placówkach i zapraszam do zapoznania się z informacją na stronie internetowej biblioteki, co w Państwa filii konkretnego się dzieje. Przypominam, że w filii zbiorów muzycznych i specjalnych działa Klub Filmowy Osób Niewidomych. I już 16 września w filii zbiorów muzycznych i specjalnych przy ulicy Mickiewicza będzie projekcja filmu z audiodeskrypcją. To będzie Przymierze z 2023 roku w reżyserii Gaja Ritchiego. W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem. Po powrocie do domu żołnierz dowiaduje się, że wbrew składanym obietnicom rząd amerykański odmówił Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych i by ocalić jego życie rzuca wszystko w kraju i rusza na samotną misję, chcąc spłacić dług wobec swego wybawcy. Całkiem niedawno przerabialiśmy te traumatyczne zdarzenie w Afganistanie, kiedy ludzie uciekali przed rządami talibów i nie mogli, ci, którzy współpracowali szczególnie z armią amerykańską, nie mogli wydostać się z kraju, który za chwilę stanie się krajem ogromnych represji. Więc myślę, że takie bieżące oglądanie filmu z audiodeskrypcją może być bardzo ciekawe nie tylko dla osób niewidomych czy niedowidzących, ale także dla osób ze zdrowym wzrokiem, bo takie osoby również zapraszamy. To jest bardzo ciekawe przeżycie, kiedy ktoś jeszcze dodatkowo opowiada nam, co się na ekranie dzieje. I ten pokaz organizowany jest w ramach Krajowego Zasobu Cyfrowego Filmu z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych, realizowanego przez Stowarzyszenie De Facto z naszą biblioteką. Jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo mnie ujął temat, który będzie zrealizowany 19 września w filii numer 1 przy ulicy Gojawiczyńskiej w ramach spotkań rodzinnych Sobu z książką Urodziny Baby Jagi. Właściwie nikt do końca nie wie, ile Baba Jaga ma lat. Czy to są setne, czy może tysięczne. A w bibliotece szykuje się impreza, jakiej świat baśni jeszcze nie widział. Bo nie wszyscy wiedzą, że w tej bibliotece mamy pokoik związany z baśnią o Jasiu i Małgosi. Jest tam przeurocza, chociaż troszkę straszna Baba Jaga. Jest kominek, wygrzewa się przy nim kot i panie bibliotekarki zapraszają młodych czytelników zafascynowanych baśniami na urodzinowe wiedźmowe harce, wspólne czytanie leśnych opowieści wokół kociołka oraz zajęcia w pracowni magicznych kapeluszy. A że czarownica, która zajmuje bibliotekę, ma ogromne serce dla czworonogów, dlatego zamiast urodzinowych prezentów zachęca do zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska. To jest spotkanie dla dzieci wraz z opiekunami, więc myślę, że będą dobrze się bawili i młodzi, i ci nieco starsi czytelnicy. Chyba już prawie pół roku trwa gawenda Wojciecha Morawca o Piastach Legnickich. Wojciech Morawiec jest znanym legniczanom, pasjonatem historii miasta i regionu, współautorem książek Gawędy o Legnicy, a tym razem zajął się właściwie bardzo ciągle mało znaną częścią historii miasta, mianowicie Piastami Legnicko-Brzeskimi. Bo jeszcze do tak Henryka Pobożnego to cokolwiek wiemy, bo trochę uczy się nas też w szkole, ale później ta cała historia czasów rządów Habsburgów, czeskich wpływów ominęła nas. Większość osób dorosłych z wiadomych przyczyn, przede wszystkim politycznych, nie mówiło się o tej historii niemieckiej miasta. I Wojciech Morawiec próbuje nam tą historię przekazać. I potem już jest kolejne spotkanie i tym razem będzie mówił o Ludwiku I i Wacławie Pierwszym to opowieść o bardzo różnych dwóch braciach, nie tylko z charakteru. Co miesiąc takie spotkanie się odbywa w ostatni czwartek właśnie miesiąca, tym razem 24 września o godzinie 17 zapraszamy do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej. Odbywa się na terenie naszego Dolnego Śląska 29 już Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem Poznaj, polub, pamiętaj i oczywiście biblioteka jak zawsze aktywnie włącza się w organizację tego festiwalu, w ogóle bardzo wiele instytucji miejskich, legnickich także w tym festiwalu uczestniczy. Odbędą się zajęcia i dla dorosłych, no tych jest troszkę mniej, i dla dzieciaków, związane z gimnastyką umysłu, z kodowaniem różnymi materiałami, na przykład nićmi można również kodować, okazuje się. Będą młodzi czytelnicy budzić dźwięki, będą kodować artystycznie, będą zabawy i nauka z magicznym dywanem. Zapraszam serdecznie, to może być bardzo fajna zabawa z dużą dozą informacji i nauki, ale podawana w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Przypominam, że we wrześniu jeszcze zapraszamy Państwa na wystawę prac plastycznych uczniów klas artystycznych 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Haweliusza w Legnicy. Ta wystawa nosi nazwę W pracowni i w plenerze i to jest pokłosie pleneru i działań w roku szkolnym 2025-2026. Niektóre prace są bardzo dojrzałe i osoby, które tutaj licznie przychodzą i oglądają prace młodych artystów, twierdzą, że wiele z tych prac mogłyby powiesić w swoim domu. Są już bardzo dobrze wykonane i technicznie, i no, widać tam zamysł, planowanie i dużą dozę artyzmu. Zaś ekobiblioteka, która mieści się przy ulicy Łukasińskiego 30, zaprasza na modraszkowy zawrót głowy, wystawę fotografii Jana Łęckiego, legnickiego fotografa, który fotografuje przyrodę i to już nie pierwsza jego wystawa w ekobibliotece. Przepiękne motyle będziecie Państwo mogli zobaczyć, takie, których bez cierpliwości fotografa, który w plenerze czeka na i wie, gdzie należy czekać na te piękne owady, Państwo by sami pewnie już nie zobaczyli. Zapraszamy na już 1 października na spotkanie z Dariuszem Stobieckim, etnografem, podróżnikiem. Tytuł spotkania mówi już sam za siebie: Na przemytniczych szlakach, podróże przez Azję i Europę. I pan Dariusz twierdzi, że no, zdarzało mu się być może bezwiednie, bo przecież sam nie podróżował, przemycać jakieś rzeczy poprzez granice w Azji. To będzie takie spotkanie, jakby kontynuacja licznych spotkań, które swego czasu odbywały się w naszej placówce. Legnicka podróżniczka Ryszarda Kosek prowadziła nas przez swój świat podróży. Niestety to już jest niemożliwe i szukamy dla Państwa nowych autorów, nowych podróżników, którzy podzielą się swoimi pasjami i tym, co zobaczyli gdzieś w dalekim świecie.
1: Skoro jesteśmy w bibliotece, to ja już dziś zapraszam na Noc Bibliotek. 16 października Legnickie Instytucje Kultury po raz kolejny otworzą swoje drzwi po zmroku. Akcja w tym roku odbywa się pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Głównym koordynatorem wydarzenia w naszym mieście jest Legnicka Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Gumińskiego. I już wiadomo, że to będzie bardzo ciekawy i bardzo intensywny wieczór. Lokalne filie biblioteczne na terenie całej Legnicy szykują bogatą ofertę, która udowodni mieszkańcom, że współczesna biblioteka to nie tylko regały pełne książek, co doceniamy oczywiście, ale też żywe centrum lokalnej społeczności. Dlatego też mieszkańcy Legnicy od najmłodszych do najstarszych mogą spodziewać się wielu bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty plastyczne i zajęcia z rękodzieła, teatry i gry literackie, gry terenowe, które zmienią biblioteczne korytarze w miejsca pełne tajemnic. Będą też spotkania autorskie, prelekcje z zaproszonymi gośćmi oraz unikalne wystawy tematyczne. Ale warto pamiętać, że na część warsztatów będą obowiązywać wcześniejsze zapisy, więc bądźcie uważni. A my o Nocy Bibliotek na pewno będziemy jeszcze mówić.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Legnicka scena teatralna od lat udowadnia, że nie jest zwykłym teatrem. To żywe i pulsujące serce naszego miasta potrafi rozśmieszyć, wzruszyć i zmusić do ważnych przemyśleń. A o tym, jaki będzie ten sezon i w Legnicy, i w innych teatrach na Dolnym Śląsku, o tym wszystkim opowie Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę w regionie.
4: Na deskach teatrów.
1: Jak będzie wyglądał ten kulturalny sezon? No bo wrzesień to taki trochę styczeń w kulturze.
15: Jak zawsze przed nami ciekawy sezon artystyczny w naszych wojewódzkich instytucjach kultury. To, co będziemy proponować, myślę, każdy znajdzie coś dla siebie. Zależy nam na tym, aby widownie naszych instytucji kultury były jak najczęściej odwiedzane, aby popularyzować kulturę, aby zachęcać nowych widzów też do odwiedzin w naszych teatrach, w filharmoniach, czy też w operze. I myślę, że ten repertuar, który przygotowali dyrektorzy poszczególnych instytucji, na to pozwoli.
1: Pokażmy, co się będzie działo w poszczególnych miastach. Na przekór nie zacznijmy od Wrocławia, tylko zacznijmy od Legnicy. Pan legniczanin, co się będzie działo w Legnicy?
15: Tak, Legnica to moje rodzinne miasto, a Teatr Modrzejewski to jest ta scena, na której się wychowałem tak naprawdę jeszcze w czasach, kiedy dyrektorem był Jacek Głąb. Jak zawsze Legnica i drużyna Modrzejewskiej świetnie przygotowana, z szerokim, bogatym repertuarem, kilka fantastycznych premier. Będziemy zaczynać już za chwilę, 18 września, Historią na śmierć i życie. To jest spektakl według reportażu Wojciecha Tochmana w reżyserii oraz scenariusz, który napisał Patryk Warchoł. Zależy na tym, bo 18 września to pokaz przedpremierowy, natomiast 7 listopada będzie grana premiera na scenie na Piekarach. To jest dlatego ważne, ponieważ w tym momencie scena na Piekarach jest przebudowywana. Jest tam kompleksowy remont tej, no myślę, że ikonicznej dla nas sceny, bo przypomnę, że to jest to miejsce, gdzie Przemek Wojcieszek grał Made in Poland, czy Marcin Niber robił Trzy Furie. Spektakle naprawdę, które są już klasyką polskiego teatru, więc niewątpliwie zapraszamy za moment do sceny na Piekarach. Będzie też coś muzycznego. Łukasz Czuj, który przejął stery w Modrzejewskiej po teatrach w Toruniu czy Gliwicach, wcześniej robił 3 spektakle w Legnicy. One zawsze miały bardzo ważny i silny wątek muzyczny, chociażby Wodewil Lignic, czyli Ostatnia noc Republiki Weimarskiej, gdzie bardzo ważnym bohaterem tego spektaklu była właśnie muzyka i widać, że te inklinacje w nim ciągle są, chociażby to, co będzie spektaklem sylwestrowym, to będzie rok 1981, Wielka Majówka. Zależy nam na tym, aby też oprócz dramatycznych wydarzeń również miłośnicy teatru muzycznego mogli coś w Legnicy usłyszeć. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, bo to jest tak naprawdę domena dyrektora. Mogę natomiast gorąco zachęcić, aby do Legnicy, do Modrzejewskiej po prostu przyjeżdżać, śledzić na bieżąco to, co teatr będzie oferował. A tak jak mówi mi doświadczenie, na pewno się nie zawiedziemy. Natomiast mamy też bardzo dużo wydarzeń w kolejnych miastach. Sezon artystyczny w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Już wiemy, że to jest rok 6 premier, które odwołują się do klasycznej literatury. Będzie na pewno grany Król Edyp. Będzie klasyka w postaci Śmierci komiwojażera. Zobaczymy, w jaki sposób te interpretacje pokażą nam w Teatrze Polskim. Ja bardzo niecierpliwie wyczekuję premiery duetu Sulima Piaskowski. Duet, który naprawdę potrafi zadać niewygodne pytania, potrafi zrealizować spektakle w takiej ciekawej, kampowej estetyce. Chociażby przypomnę Chłopki z Modrzejewskiej w Legnicy, czy Lubiewo, które było grane w tym sezonie w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Będzie to spektakl Festung Breslau, odwołujący się do powojennych losów Wrocławia, inspirowany lokalnymi historiami, a ten duet, o którym wspomniałem, gwarantuje nam, że na pewno będzie to wydarzenie na najwyższym poziomie i też spektakle reżyserowane przez dyrektora, nowego dyrektora, może już nie tak nowego, bo od roku Michał Zadara jest dyrektorem Teatru Polskiego. Zaczynamy od tekstu Aleksandra Fredry, Mąż i żona, który będzie tak naprawdę interpretowany po nowemu. Ja przyznam się, że byłem na pokazie przedpremierowym jeszcze przed wakacjami, więc pewne założenia są już mi znane, natomiast już niedługo we wrześniu każdy widz będzie mógł odwiedzić. Myślę, że mówiąc o Teatrze Polskim, nie możemy zapomnieć, że jest to teatr, który dzisiaj realizuje bardzo dużą inwestycję. Inwestycje zarówno na scenie przy Gabrieli Zapolskiej oraz na scenie kameralnej. Łączne nakłady to jest ponad 100 milionów złotych inwestowane w instalacje, w scenę, w zapadnie, w oświetlenie, no oczywiście przebudowę widowni po to, żeby nasi goście, nasi widzowie po prostu w jak najlepszych warunkach mogli te spektakle oglądać, a nasza kadra artystyczna i techniczna naszych teatrów po prostu mogła je wystawiać również w jak najnowocześniejszej formule. Zaproszę też do Wałbrzycha. Szaniawski to jest to miejsce, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Od 2 lat Seba Majewski, który przejął rządy po pani dyrektor Marosz, pokazuje, że poziom artystyczny Szaniawskiego naprawdę jest bardzo, bardzo wysoki. Również widzę, że będzie coś dla miłośników teatru śpiewanego. Będą MTV Hity z Satelity, które wyreżyseruje Tomasz Jękot. Będzie również spektakl realizowany przez samego dyrektora, a tytuł to Lubieżnik, opis podróży w przystani do Bazylei. Przyznam się, że nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, natomiast tytuł brzmi intrygująco. Premiera już 23 października tego roku, więc warto na pewno sięgnąć. Na pewno duża nadzieja i duża obietnica. Kolejna nasza instytucja, mianowicie Teatr Pantomimy. Myślę, że teatr, który naprawdę w ostatnich latach pokazuje, że można przy niewielkim budżecie robić wspaniałe spektakle. Obecny sezon bardzo, bardzo dobry. Realizowany chociażby Złe baśnie braci Grimm, jak sobie przypominam, w reżyserii Marcina Libera. Bardzo dobra, energetyczna, rockowa muzyka. Co się okazuje? Prawdziwe teksty bajek są strasznie okrutne. Nie wiem, czy będą wznowienia w kolejnym sezonie artystycznym, natomiast bardzo by mi zależało, bo rzeczywiście to ten spektakl, który warto zobaczyć. Ale już wiemy, że w kolejnym sezonie, który będzie też dla nas bardzo istotny, bo to 70 lat Teatru Pantomimy, będą m.in. Krwawe Gody w reżyserii Radosława Rychcika, opowieść o zakazanej miłości, więc temat jak zawsze aktualny i zawsze bardzo ciekawy. Mamy również spektakl Weroniki Szczawińskiej, którego premiera odbędzie się w maju przyszłego roku, a tytuł to Ściana Marlen Haushofer. I znowu może nie będę zdradzał wszystkiego, ale zachęcam do tego, aby śledzić strony naszych instytucji i zobaczyć, by być na bieżąco, bo na pewno, jeżeli chodzi o pantomimę, tutaj również warto być.
1: No to zostały nam opera i Filharmonia Dolnośląska.
15: Warto operę wrocławską odwiedzić. Oprócz tego opera to zawsze widowiskowe, wysokobudżetowe spektakle. I to, co mogę jeszcze zaproponować, to co mogę zarekomendować. 4 grudnia premiera klasyka, ponieważ to będzie Rigoletto Giuseppe Verdiego. Niewątpliwie ciekawej aranżacji, w dobrej scenografii. To jest coś, czego widzowie tak naprawdę oczekują. Będziemy również mieli, oprócz klasycznych spektakli muzycznych, całą działalność edukacyjną. Nasze instytucje słyną z tego, że zapraszają również na różnego rodzaju wydarzenia edukacyjne. Myślę, że warto być. I przypomnę jeszcze o 2 naszych scenach muzycznych. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze. Oprócz tego, że oczywiście, jak zawsze, zapraszają do swoich scen macierzystych. Dla mnie takim ważnym projektem, który realizujemy już właściwie 3 sezon, to jest też cykl koncertów w terenie. I przykładowo wielkim zainteresowaniem cieszą się wydarzenia realizowane chociażby w Legnicy w Akademii Rycerskiej. To się nazywa Filharmonia w Królewskiej, czy też w Głogowie. To jest cykl wydarzeń Filharmonia u Gryfiusa od nazwy patrona tego teatru. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w tym okręgu jako jedynym nie mamy tak naprawdę stałej sceny muzycznej. Żeby temu jakby przeciwdziałać, zaprosiliśmy nasze dwie uznane instytucje, żeby również pochwaliły się tym, co robią na co dzień, właśnie w terenie i poszerzały grono swoich odbiorców.
1: No i też będzie taki program Teatr dla Wszystkich. Robicie taki ukłon w stronę mieszkańców, mniejszy

0: to będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień no, nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Jak ważne jest to, żeby takie białe plamy na terenie Dolnego Śląska, jak na przykład właśnie Legnica i okolice, które nie mają dostępu do takiej muzyki poważnej, do filharmonii, albo jakieś mniejsze miejscowości, które nie mają dostępu do takiej wysokiej sztuki teatralnej. Jak ważne jest to, żeby dawać taką możliwość mieszkańcom Dolnego Śląska?
0: Oprócz tego, że opera, teatry czy filharmonie zapewniają naprawdę dostęp do wydarzeń artystycznych na naprawdę wysokim, wysokim poziomie, mają też w swoim DNA niejako i w swoich statutach kreowanie pewnych edukacyjnych takich walorów i te działania realizowane poza murami głównych scen właśnie w to się wpisują. Zależy nam na tym, aby ludzie, którzy często nie mają możliwości, mieszkają w miejscowościach oddalonych od Wrocławia czy dawnych miast wojewódzkich, również mogli korzystać z oferty kulturalnej. To oczywiście wyrabia wrażliwość, to na pewno edukuje, to na pewno czasami inspiruje do tego, żeby mocniej zainteresować się tym, co w kulturze się dzieje. Ja jestem przekonany, że takie działania realizowane w terenie mają kilka pozytywnych aspektów. Z jednej strony oczywiście te osoby mogą dotrzeć do tej oferty, którą mamy do zaproponowania, ale często też no, są trochę takim bodźcem, aby później zainteresować się tym, co się dzieje we Wrocławiu, w Legnicy, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu i odwiedzać nasze macierzyste sceny.
1: Bardzo dziękuję. To był Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
2: Czas wolny w Legnicy.
1: Wróćmy jeszcze do biblioteki, bo tam w październiku wśród wielu, wielu wydarzeń jedno szczególne. Anna Gontowska.
3: Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki zaprasza na spotkanie z Rafałem Podrazą, autorem bardzo wielu książek związanych przede wszystkim chyba z Magdaleną Samozwaniec i tak będzie tym razem, bo Magdalena w 2026 roku ukazała się książka pod tytułem Magdalena Samozwaniec, 91 wspomnień o pierwszej damie polskiej satyry, ale będzie też o innych gwiazdach polskiej estrady chociażby. Rafał Podraza trochę już był legniczanin, ale ciągle czujemy, że jest on tutaj bardzo z Legnicą związany. Specjalizuje się w kobietach z rodziny Kossaków, ale także pisze o wielkich piosenkarkach, chociażby PRL-u. O tym będzie także na spotkaniu, które poprowadzi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki, pani Krystyna Zajko-Minkiewicz. Przypominam, 20 października we wtorek o godzinie 17 w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22.
2: Nasza Legnica.
1: Na mapie naszego miasta pojawił się nowy, wyjątkowy punkt, który po prostu musicie zobaczyć. Przy ulicy Dziennikarskiej 2 powstał imponujący mural. To niezwykłe dzieło sztuki ulicznej, łączy historię ze współczesnością i w piękny sposób oddaje hołd tożsamości Legnicy. Wybierzcie się na spacer i sprawdźcie, jak na ścianie kamienicy ułożyły się postacie, które ukształtowały nasze miasto. Kogo tam spotkacie? Henryka II Pobożnego oraz świętą Jadwigę Śląską. Filary naszej historycznej tożsamości. Witelona, genialnego średniowiecznego uczonego i matematyka. Marzenę Kipiel-Sztukę, niezapomnianą i charyzmatyczną aktorkę związaną z legnicką sceną. Henryka Karlińskiego, legendarnego twórcę chóru Madrygał i festiwalu Legnica Kantat. Oraz Tadeusza Gumińskiego, wybitnego regionalistę i współtwórcę Muzeum Miedzi. A co najważniejsze, współczesne postacie zostały wybrane w plebiscycie, bezpośrednio przez mieszkańców Legnicy, więc to nasz wspólny mural.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam, abyśmy razem przyjrzeli się dzisiaj najważniejszym sprawom w Legnicy, wydarzeniom w naszym mieście i inicjatywom, o których warto mówić. Zaczniemy od niezwykle ważnego wsparcia dla młodych mieszkańców naszego miasta. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, z którego korzystać mogą dzieci z Legnicy i z całego subregionu legnickiego. Dzieci i nastolatki, które doświadczały przemocy lub przechodzą poważny kryzys psychiczny, mogą liczyć na bezpłatną, kompleksową opiekę specjalistów. Choć placówka działa stacjonarnie w Głogowie, jej pomoc trafia bezpośrednio do młodych legniczan i powiemy, jak z tego wsparcia można skorzystać. A potem przeniesiemy się do teatru. Przed nami długa rozmowa, w której gościem będzie sam dyrektor Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Porozmawiamy o artystycznych planach nadchodzących premierach i wyzwaniach repertuarowych na najbliższy sezon. Powiemy też o dużych zakupach za duże pieniądze. Koleje Dolnośląskie, które swoją siedzibę mają w Legnicy właśnie, zamawiają kolejnych 10 nowoczesnych eco-diesli. Sprawdzimy, na jakich trasach w naszym regionie pojawią się nowe pojazdy, no i co to oznacza dla komfortu pasażerów dojeżdżających z Legnicy. A na koniec zerkniemy w stronę Karkonoszy, bo tam rusza remont słynnych talerzy, czyli obserwatorium na Śnieżce. Ale zaczniemy od najważniejszych wydarzeń z ubiegłego tygodnia.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
6: Adrian Górny. Jest już umowa na remont elewacji legnickiego ratusza. Wszystkie elementy zostaną wyczyszczone i poddane renowacji. Jak będzie trzeba, to poprawki obejmą też obróbki blacharskie. Prace mają kosztować ponad 5,5 miliona złotych i mają potrwać ponad rok. 2,5 tysiąca złotych kosztował rower skradziony w weekend w Hojnowie. Tamtejsi policjanci już po kilku godzinach namierzyli złodzieja, który zaczął już nawet zamalowywać charakterystyczne oznakowanie roweru. 38-latkowi z Hojnowa grozi do 5 lat więzienia. A co jeśli jakiś złodziej czy oszust zechce okraść emeryta? No można stracić trochę pieniędzy. Dlatego ZUS zachęca, żeby decydować się na przelewy, a nie na gotówkę.
7: Jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni.
6: Mówi Iwona Kowalska-Matis z ZUS-u. Na Dolnym Śląsku już 82% świadczeń jest wypłacanych na rachunki bankowe. A jak tam idzie budowa Złotoryjskiego Centrum Sportu i Rekreacji? Na razie przy Chorzej powstają zadaszone korty tenisowe. Rozpoczęły się już roboty ziemne, a w przyszłym tygodniu mają zostać wykonane fundamenty. Za nieco ponad 2 lata powinny być gotowe nowe mieszkania na wynajem przy ulicy Mickiewicza. W ramach inwestycji nowy stary browar, powstanie ich prawie 50, a do tego lokale usługowe i podziemny garaż. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą o wartości prawie 24 milionów złotych. Policjanci z Lubina zatrzymali 28-latka mającego na koncie kradzieże sklepowe i przypadki niszczenia mienia. Mężczyzna usłyszał łącznie 12 zarzutów. Do tego był poszukiwany do odbycia kary roku więzienia, więc od razu został doprowadzony do zakładu karnego. A was zapraszamy teraz w bardziej przyjazne miejsca. Do 5. Liceum Ogólnokształcącego oraz Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy.
8: Beata Korzeniowska, zapraszam. Oni komuś pomagali, a on w tym czasie ich okradł. 36-letni legniczanin okradł ratowników medycznych. Mężczyzna kilka tygodni temu zabrał medykom torbę ze sprzętem ratującym życie. Złodziej został właśnie zatrzymany, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli część zawartości torby medycznej. Mundurowi znaleźli też narkotyki. Zakończył się remont ulicy Działkowej. Odcinek do skrzyżowania z Hojnowską ma już nową nawierzchnię, ale kierowcy nadal powinni tam uważać, bo do jutra wodociągi będą na Działkowej czyścić sieć kanalizacyjną. Teraz coś dla miłośników. Kot kotów. Jeśli dokarmiasz te wolno żyjące, możesz odebrać darmową karmę przygotowaną przez miasto. Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani i faktyczni opiekunowie, którzy regularnie dokarmiają koty na terenie Legnicy. A ta wiadomość ucieszy wszystkich miłośników gór. Jest umowa na wyczekiwany od lat remont obserwatorium na Śnieżce. Od ponad dekady nie ma tam nawet toalety, a będzie pełnoprawne schronisko, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
9: Dysk domny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty.
8: To miała być rutynowa kontrola drogowa. Zakończyła się aresztowaniem 3 osób. Funkcjonariusze z Prochowic zatrzymali kierowcę Mercedesa, który, jak się okazało, prowadził auto mimo 2 dożywotnich zakazów. Na dodatek był pod wpływem narkotyków. Jadąca z nim pasażerka była poszukiwana przez policję do odbycia kary, a drugi z pasażerów miał przy sobie narkotyki. Historyczna willa przy Łukasińskiego 4 czeka na nowego właściciela. Willę będzie można obejrzeć 17 września między 13 a 14. Licytacja zaplanowana jest na 29 października. Seryjny podpalacz z Legnicy wpadł w ręce policji. 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne czy pojazdy, mówi Anna Tersa z legnickiej komendy.
10: Mężczyzna miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
8: 35-latek usłyszał już zarzuty. A 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił im pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń. Nie 30, a 25 lat ma spędzić w więzieniu Marcin G. z Przemkowa, który znęcał się nad synkiem. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał, że orzeczona w Legnicy kara jest zbyt surowa. Sąd odwoławczy podtrzymał ocenę sądu pierwszej instancji, że Marcin G. nie dopuścił się wobec syna zbrodni zabójstwa, ale zbrodni spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci chłopca. Przypomnę, mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 5-miesięcznego dziecka. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. W tej edycji do rozdysponowania jest 500 000 zł, a do wyboru mamy 44 projekty, mówi prezydent Maciej Kupaj.
11: Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może zagłosować.
8: Głosowanie potrwa do 25 września. Bezpłatne konsultacje specjalistyczne, edukacja dotycząca HPV i profilaktyka nowotworowa. To tylko część wydarzeń zaplanowanych w ramach Legnickich Dni Edukacji i Wiedzy o Zdrowiu. Te odbędą się 16, 17 i 18 września. Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w czwartek. Zapisy odbędą się 14 września między 8 a 13 pod numerem telefonu 76 72 11 960.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Dzieci i młodzież z Legnicy, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej, mogą teraz skorzystać z profesjonalnej opieki. Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie wspiera dzieci i młodzież z całego subregionu legnickiego. To specjalistyczna placówka, która w jednym miejscu skupia psychologów, lekarzy i prawników, oferuje szybką i darmową pomoc skrzywdzonym dzieciom. Największym wyzwaniem w publicznym systemie ochrony zdrowia psychicznego są oczywiście wielomiesięczne kolejki. Ale Centrum Pomocy Dzieciom działa szybko, a wsparcie jest całkowicie bezpłatne, poufne, nie wymaga żadnych skierowań od lekarza rodzinnego. To centrum prowadzi Stowarzyszenie Szansa z Głogowa, a ja rozmawiam z jego prezeską Martyną Rybką.
4: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
12: Centrum Pomocy Dzieciom to jest placówka, tak naprawdę my jako Stowarzyszenie Szansa, które prowadzimy Centrum Pomocy Dzieci, traktujemy w jakiś sposób jako część naszych działań i naszego projektu, ale jest to jedna z najważniejszych naszych działań, ponieważ w 2018 roku stworzyliśmy Centrum Pomocy Dzieciom, jaką jedną obecnie z 13 już placówek w Polsce. Jesteśmy w tak zwanej sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to miejsce dla dzieci doświadczających przemocy po wykorzystaniu seksualnym, w kryzysach psychicznych, w zachowaniach suicydalnych czy po przemocy rówieśniczej, gdzie pod jednym dachem kompleksowo udzielamy wsparcia tym dzieciom oraz rodzicom, opiekunom niekrzywdzącym. Także jest to nie tylko projekt nasz tutaj Głogów, gdzie wychodzimy oczywiście na ten subregion, tak jak pani wspomniała, również i Legnicki, natomiast jest to działanie, które się dzieje już w 13 miejscach w Polsce.
5: Co robicie, w jaki sposób wspieracie krzywdzone dzieci?
12: Założeniem jest, tak jak wspomniałam, żeby to było kompleksowe wsparcie. Także Centrum Pomocy Dzieciom, które się znajduje w Głogowie, ma pod swoim dachem wszystkich specjalistów, którzy mogą być potrzebni na ścieżce pomocy dziecku lub jego rodzicom, opiekunom niekrzywdzącym. Co to znaczy? Mamy psychologów, psychoterapeutów, mamy seksuologa, pedagoga, prawnika, psychiatrę dziecięcego, ale i też socjoterapeutów, osoby, które pomagają dzieciom w trudnościach w nauce. Zasada jest taka, jeśli przychodzi dziecko i nam się kwalifikuje do Centrum Pomocy Dzieciom, my ustalamy ścieżkę wsparcia. Jeżeli jakiegoś obecnie, na przykład w naszym składzie zespołu, nie ma specjalisty, który byłby potrzebny temu dziecku, to naszym zadaniem jest go sprowadzić do tego centrum, a nie odsyłać to dziecko na zewnątrz.
5: Co to znaczy, że dziecko spełnia wymogi? Kiedy udzielacie takiego wsparcia?
12: My działamy w ten sposób, że pierwsze spotkanie z rodzicem czy z opiekunem jest prowadzone przez tak zwany pierwszy kontakt, czyli właśnie taka kwalifikacja. Kwalifikacja to jest właśnie to, co powiedziałam, czy dziecko doświadczyło przemocy, czy może jest w procedurze już niebieskiej karty, czy może jest pokrzywdzony przestępstwem, czy właśnie znajduje się obecnie w jakiejś sytuacji kryzysowej w jego życiu, to wtedy, jeżeli się nam kwalifikuje, zaczynamy ten proces wsparcia, przekierowujemy do psychologa czy psychoterapeuty tak zwanego prowadzącego i następnie po dalszych konsultacjach ewentualnie włączamy kolejnych specjalistów, którzy są potrzebni.
5: Z jakimi instytucjami współpracujecie? Bo rozumiem, że to może być jakiś MOPS, że to jest policja, być może pogotowie, być może szpital, być może przychodnia, być może szkoła. Jak wygląda ta współpraca?
12: Współpraca taka międzyinstytucjonalna jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o realizację w ogóle działań Centrum Pomocy Dzieciom, ponieważ praktycznie z wszystkimi służbami, które pani wymieniła, tak, od oświaty po wymiar sprawiedliwości, po drodze mamy pomoc społeczną, policję, także kuratorów, to z tymi wszystkimi osobami i instytucjami tak naprawdę współpracujemy, mamy większością podpisane porozumienia na taką współpracę, żeby właśnie było nam łatwiej kompleksowo udzielać tej pomocy, tak? Czyli jeżeli trafia do nas dziecko czy rodzina z procedurą niebieskiej karty, wtedy wiadomo, że ta współpraca z ośrodkami pomocy społecznej jest niezbędna, bo tam znajdują się zespoły interdyscyplinarne. Nasi pracownicy również są członkami zespołów interdyscyplinarnych, nie tylko na terenie powiatu głogowskiego, ale i też polkowickiego, lubińskiego, także współpracujemy praktycznie z każdym podmiotem, który właśnie mógłby na tej ścieżce wsparcia dziecka również być dla nas potrzebny.
5: Jaka jest skala przemocy wobec dzieci? Ja wiem, że to jest bardzo trudne do określenia, ale z waszego wieloletniego już doświadczenia, jak wygląda ta sytuacja na dzisiaj, na tu i teraz?
12: Jeżeli bym miała zacząć od takich badań ogólnopolskich, to chociażby diagnoza z 2023 roku, która również była prowadzona przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę, to mówimy o skali chociażby 66% dzieci, które doświadczyło przemocy rówieśniczej, 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 8% dzieci było wykorzystywanych seksualnie z kontaktem fizycznym. To mówimy naprawdę o liczbach, które wskazują na problem społeczny. Nie mówimy o jakichś takich przypadkowych sytuacjach, tylko jednak to się dzieje każdego dnia.
5: Że to nie są jednostki, tylko że...
12: Na pewno to nie jest jakiś mały problem, tak? Tylko mówimy naprawdę o problemie społecznym, bardzo powszechnym problemie, który występuje we wszystkich środowiskach i ma właśnie długofalową konsekwencję wtedy, tak? Natomiast proszę też pamiętać, że dzięki temu, że coraz więcej podejmowanych jest różnego rodzaju działań w postaci kampanii społecznych. Wiadomo, media, które bardzo szybko informują o różnych sytuacjach krzywdzenia, tak? Sytuacjach, które wynikają, czy na terenie placówek, czy w domach. No teraz ta informacja dociera do nas bardzo szybko, z każdej strony, ale też edukujemy bardzo mocno każde jedno środowisko, od dzieci po dorosłych, po profesjonalistów, którzy pracują, w jaki sposób rozpoznawać przemoc, jak reagować na tą przemoc. Więc im więcej też o tym się mówi, tym więcej osób się zgłasza, więcej dzieci reaguje, mówi o swoich problemach. Nie chciałabym tu powiedzieć, że przemoc wzrasta, bo jest coraz więcej przemocy, tylko myślę, że jednak mówimy bardziej o większej świadomości, czy coraz większej świadomości społeczeństwa, tak? Też zauważamy w Centrum Pomocy Dzieci taką tendencję wzrostową. Średnio, jakbym miała wyliczyć, jesteśmy od 8 lat, średnio około 200 osób, czyli dzieci, trafia pod naszą opiekę rocznie, nowych. To to już jest taka średnia, która nam gdzieś pokazują te liczby od 2-3 lat. I my też nie mówimy, że na naszym terenie czy w subregionie wzrasta przemoc, tylko docieramy do coraz większej grupy odbiorczej, która jest bardziej świadoma i dzięki temu wiedzą, że takie centrum istnieje, że tu można uzyskać wsparcie i co najważniejsze, sięgają po pomoc.
5: Do Centrum Pomocy Dzieciom będziemy jeszcze wracać.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oficjalnie rozpoczął już wyczekiwany sezon artystyczny 2026-2027. Nadchodzące miesiące upłyną pod intrygującym i mrocznym hasłem Morderczy sezon, a dyrekcja zapowiada realizację aż 9 premier na wszystkich swoich scenach, w tym prapremiery, komedie oraz klasykę dramatu. Z tej okazji zapraszam na rozmowę z dyrektorem teatru Łukaszem Czujem, a rozmawia z nim nasz reporter Maciej Czujko.
4: Na deskach teatrów.
13: Dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy z pełną kontrolą nad rozmową, bo zgodnie z pana propozycją będziemy rozmawiali najpierw o planach, a plany są gęste, że tak pan powiedział.
14: Tak, ten sezon zapowiada się bardzo intensywnie, zresztą już od końca zeszłego sezonu ruszyły przygotowania i właśnie lada moment we wrześniu na dużej scenie odbędzie się prapremierowy pokaz spektaklu Historia na śmierć i życie według głośnego reportażu Wojciecha Tochmana na temat historii młodej zabójczyni skazanej potem na dożywocie Moniki Osy-Osińskiej. Młody reżyser Patryk Warchoł przygotowuje ten spektakl. Jego premiera odbędzie się w listopadzie, na początku listopada, na scenie na Piekarach. Mówię o tym, że teraz prapremiera, dlatego że scena na Piekarach jest w remoncie. Też 1 lipca rozpoczęliśmy duży remont tej sceny, więc chwilowo eksploatujemy nasze spektakle tylko na dużej scenie, ale już przygotowujemy się do otwarcia i tam będzie właśnie Historia na śmierć i życie. Dziś akurat rozpoczęły się próby do kolejnych 2 spektakli. Jeden też odbędzie się jego premiera z kolei 4 grudnia na scenie na Piekarach. To jest spektakl zatytułowany Przegryw według scenariusza Stanisława Chludzińskiego i Klaudii Gębskiej w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. Historia też bardzo interesująca, opowieść o młodym incelu i taka w społeczności incelskiej, czyli tych młodych mężczyzn, którzy nie doświadczają seksu, ale też, że tak powiem, to jest historia rodzinna o kryzysie trochę męskości, o problemach współczesnych młodych ludzi, więc oba te tytuły i Historia na śmierć i życie i Przegryw rozpoczynają nasz cykl Nowa energia na Piekarach i to będzie też historie bardzo mocno zanurzone we współczesności, bardzo mocno odnoszące się do takich gorących problemów, tematów współczesnych, społecznych, czy też trochę odwołanie się do tradycji sceny na Piekarach, której te spektakle jak Made in Poland kiedyś przed laty, czy 3 Furie były bardzo takimi głośnymi, gorącymi głosami w dyskusji społecznej. A oprócz tego właśnie dziś jeszcze też rozpoczęliśmy próby na spektaklu, którego z kolei premiera w listopadzie odbędzie się na scenie w Klubu Kawiarni Modjeska, Zawsze tam, gdzie ty, czyli taka historia 2 sióstr, komedia z lekko słodko-gorzkim zakończeniem w znakomitej obsadzie: Ewa Galusińska, Małgorzata Urbańska, Aleksandra Listwan i Mateusz Krzyk, więc świetna czwórka naszych aktorów w takim też nieobecnym w naszym repertuarze dotąd gatunku komedii obyczajowej, społecznej, więc bardzo, myślę, ciekawa propozycja. To jeszcze w tym roku i zaraz koniec roku zakończymy też bardzo mocnym, myślę, muzycznym akcentem, bo na Sylwestra planujemy taki pokaz przedpremierowy spektaklu muzycznego. To z kolei będzie w mojej reżyserii. Rzecz będzie się nazywała Rok 1981, Wielka Majówka. Rock, tylko że pisane Rock 1981, więc to od razu nas odnosi do bardzo pamiętnego w Polsce roku 81, gdzie oczywiście trwał Wielki Karnawał Solidarności, euforyczny, ale też to był moment, w którym narodziło się mnóstwo nowych kapel rockowych, muzycznych. To był właściwie początek tego, co do dziś znamy jakby w naszej współczesnej muzyce, bo z jednej strony te zespoły, które rozpoczynają wtedy działalność albo są bardzo, tak powiem, młode, czyli Manam, Republika, Perfect, Oddział Zamknięty, powstaje w samym końcu roku Lady Punk, więc te tak zwane Republika, więc te zespoły mainstreamowe, ale też powstaje mnóstwo kapel, które działały w tym undergroundzie, od Desertera począwszy, Brygady Kryzys, KSU i wielu innych punkowych kapel, więc to jest moment, w którym wybucha właściwie polska muzyka rockowa w takim kształcie, w jakim potem znamy ją przez całe lata właściwie do dziś. Więc odwołamy się do piosenek z tamtego okresu, ale też trochę opowiemy o pewnym obyczajowym, społecznym kontekście, bo to był bardzo szczególny, bardzo niezwykły, taki euforyczny rok. Właściwie chyba już potem nigdy nam się taki rok w naszej historii nie przytrafił, więc myślę, że to trochę warto do tego wrócić, a to też będzie dosyć istotny sygnał na Sylwestra, że rozpoczynamy rok jubileuszowy naszego teatru. Będzie 50-lecie w przyszłym roku istnienia Teatru Dramatycznego w Legnicy, więc takie kalendarzowe odwołania. W roku 81 teatr ma 4 latka legnicki, więc jest jeszcze raczkującym bobasem, ale myślę, że też to jest ciekawy rok też w życiu Legnicy. Więc teatr nasz powstał w 77 jako ten teatr dramatyczny, który znamy do dzisiaj, bo oczywiście historia teatru na rynku w Legnicy to jest 180 lat historii, ale ta współczesna ma właśnie 50 lat, więc to będzie istotna data do jakby opowiedzenia, zaznaczenia. Oczywiście też już w tym roku rozpoczniemy próby do kolejnych spektakli, które będą miały premiery na początku roku przyszłego. To będzie Dzikość Serca według książki Barry'ego Gilforda. Na jej podstawie powstał też słynny film Davida Lyncha. I historia bardzo ciekawa na początek lutego. Michał Siegoczyński, znakomity reżyser i scenarzysta, przygotuje taką dość przewrotną opowieść o Adamie Mickiewiczu. To będzie się nazywało Mickiewicz, gorące rymy, narkotyki i inni wieszcze. Więc trochę podróż w głąb życiorysu naszego znanego wieszcza, który jest często przekleństwem w szkole, ale też pokazania jego właściwie rock'n'rollowego oblicza i jego kolegów z tamtego czasu, Słowackiego, Norwida i wielu innych, którzy byli, jak się okazuje, bardzo imprezowymi i wyskokowymi gośćmi.
15: Taki wentyl bezpieczeństwa na przykład dla licealistów, którzy są bliscy szaleństwa przez Mickiewicza. Jest taki jeden z influencerów, który zajmuje się książkami. On, taka najbardziej popularna jego seria, kiedy komentuje z kolei komentarze z Lubimy Czytać, właśnie klasyków najczęściej, najgęściej. Tam straszne rzeczy wypisuje ta młodzież na temat naszych klasyk.
14: Tak, to prawda, to jest przekleństwo ze szkoły. Wiadomo, trzeba Dziady, Pan Tadeusz i cała ta twórczość też romantyków. Natomiast poza tym wszystkim to byli prekursorzy rapu, to byli prekursorzy, którzy jak się dzisiaj spojrzy na nich, to się nagle w nich można odnaleźć dużo powiązań z współczesnością. Trzeba tylko spojrzeć trochę właśnie nie przez pryzmat szkoły, nie przez pryzmat wyłącznie lektury.
15: Rytmu na przykład.
14: Tak, rytmu, pulsu, no to jest, to zresztą już dzisiaj też taki młody reżyser Kamil Białaszek robił w Poznaniu taki spektakl Nowy Pan Tadeusz, ale rapowy. Więc jakby też właśnie, gdzie te elementy rapu się pojawiły i to się okazuje, że ci improwizujący czasami poeci romantyczni niewiele się różnili od dzisiejszych hip-hopowców, tak? Czy poetów na slamach poetyckich, którzy rywalizują na rymy i na pojedynki literackie. Więc to myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa też opowieść. Taka Michał Siegoczyński zresztą, jak ktoś z Państwa widział niedawno w Teatrze Telewizji jego adaptację Potopu Sienkiewicza, taki operujący bardzo mocnym, popkulturowym, szybkim montażem, i te jego spektakle są niebywale atrakcyjne, w sposób taki nieoczywisty, pokazujące znane historie, więc i bardzo lubiane przez publiczność, więc myślę, że to jest też coś takiego, co powinno przypaść do gustu naszym widzom.
4: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
5: Koleje Dolnośląskie dokupują 10 nowych, spalinowych pociągów z bydgoskiej PESY. To nie są pociągi elektryczne, tylko spalinowe. Diesle na głównych zelektryfikowanych magistralach, takich jak z Legnicy do Wrocławia, jeżdżą klasyczne pociągi elektryczne. Ale żeby dojechać z Legnicy przez Jawor do Świdnicy i Dzierżoniowa, albo z Legnicy przez Chojnów w stronę Żagania i Żar, potrzebne są właśnie spalinowe składy. A więcej o tym marszałek województwa Paweł Gancarz.
16: 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem Kolei Dolnośląskich nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko.
5: A teraz Michał Rado, wicemarszałek województwa.
17: Staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. Ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli.
5: A teraz radni sejmiku dolnośląskiego.
18: Do floty Kolei Dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy Koleje Dolnośląskie, wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, tak naprawdę wielka niewiadoma. Jak to się dzisiaj rozwija, możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują Koleje Dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma, więc możemy się tylko cieszyć.
16: Samorząd województwa, ale i Koleje Dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać i do całej Europy.
19: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla sejmiku dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych. Czyli mogę powiedzieć, że pierwszy ekodiesel wjeżdża właśnie na stację i za chwileczkę go zobaczymy. O, punktualnie. Tak miało być.
5: Pociągi kolei dolnośląskich ponad 30 razy na dobę ruszają z Legnicy w stronę Wrocławia. I dla wielu mieszkańców regionu te żółto-białe składy pozwalają dotrzeć do pracy czy do szkoły. Najszybsze pociągi pokonują tę trasę do stolicy województwa w zaledwie 40 minut. I choć mogłoby się wydawać, że kolejowym centrum regionu powinien być Wrocław, to właśnie Legnica jest dla przewoźnika domem. To tutaj bije serce spółki, mieści się tutaj oficjalna siedziba oraz baza, w której codziennie serwisowane są pociągi. Koleje dolnośląskie rocznie przewożą ponad 25 milionów pasażerów, a trasa między Legnicą a Wrocławiem to absolutny numer jeden w stałym rozkładzie jazdy. A za chwilę wracamy do Centrum Pomocy Dzieciom.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Wracamy do Centrum Pomocy Dzieciom, które jest wsparciem dla dzieci i młodzieży z Legnicy i całego subregionu legnickiego. Prawie 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. To dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 66% doświadczyło tej przemocy ze strony rówieśników. 32% ze strony bliskich dorosłych. 23% dzieci dotyka zaniedbanie emocjonalne, a 8% dzieci i młodzieży doświadcza wykorzystywania seksualnego. Jak skutecznie pomagać i wspierać dzieci i młodzież? Moją gościnią jest Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie.
4: Istotne dla Legnicy.
5: Czy wprowadzenie standardów ochrony małoletnich zmieniło jakoś sytuację dzieci?
12: Standardy powinny funkcjonować w tym momencie w każdym jednym miejscu, gdzie przebywają dzieci, są pod opieką dzieci kogoś, tak? Mówimy od działalności jednoosobowych po instytucje ogólne, ale też i takie jak samorządy, gdzie na przykład mają młodzieżowe rady miasta czy stażystów. Wszędzie tam, gdzie dziecko może się pojawić pod opieką dorosłego, powinna ta instytucja posiadać standard ochrony małoletnich. To wdrożenie te 2 lata temu spowodowało, że był obowiązek również szkolenia pracowników w instytucjach, w których zakładane były te standardy. Czyli znowu, możemy powiedzieć, że wcześniej takimi jednostkami, które były bardziej świadome w sytuacjach reagowania, ponieważ te tematy były bardzo często podejmowane, to były, nie wiem, placówki oświatowe, tak, właśnie instytucje pomocowe, ale dzięki tym standardom dotarliśmy, nie wiem, do klubów sportowych, do różnego rodzaju działalności typu szkoły językowe, czy właśnie samorządy. W tych instytucjach rzadziej zdecydowanie się mówiło o problemie przemocy, a nawet jeżeli się mówiło, to nie w kontekście edukacji, jak reagować, jak rozpoznać, tylko po prostu rozmawiało się na przykład o skali problemu, czy o sytuacji, która wynikła w mediach, tak? Więc to nam pozwoliło, mówię nam, osobom, które też, ponieważ myśmy byli placówką, która też bardzo dużo szkoleń przeprowadziła na całym terenie Dolnego Śląska, w placówkach głównie właśnie oświatowych, ale i nie tylko. Hotele szkoliliśmy również, właśnie samorządy, gdzie o tych standardach była mowa i automatycznie dzięki tym szkoleniom wyedukowało się nam trochę więcej osób, a wśród tych osób mamy rodziców, tak? Więc to był pewien proces, który uważam, że zadziałał kompleksowo. Na ile te osoby zrozumiały, na ile rzeczywiście będą reagować, trudno nam powiedzieć, ale my zdecydowanie widzimy po wdrożeniu standardów ochrony małoletniej taki większy odzew. Rzeczywiście, no placówki częściej reagują, a nawet jeżeli nie reagują, to dzwonią dopytać, czy już powinny, czy to już jest ten moment, tak? Czyli są zdecydowanie bardziej świadome.
5: Jak ważna jest ta rola świadka? Jak ważne jest to, żeby zareagować, bo żeby jednak cały czas powtarzać, że klaps, że szarpnięcie to też jest przemoc.
12: Mimo wszystko postawa Polaków, jeżeli chodzi o przemoc, dalej nie jest satysfakcjonująca pomimo tego, że mówimy, że cały czas gdzieś tam edukujemy, ponieważ jednak rzeczywiście spora część dorosłych uważa właśnie, że nie wiem, krzyk jest dozwolony, tak, który jest przemocowy, czy klaps jest dozwolony, bo jest to metoda wychowawcza. To rzeczywiście jest jeszcze taki trend, do którego dążymy, aby ta świadomość chociażby w tych mniejszych formach przemocy, ja nie lubię strasznie składać skali, co jest mniejsze, co większe, no ale Polacy rzeczywiście postrzegają tego klapsa jako taką incydentalną, tak? Coś się wydarzyło, tak? Natomiast nawet w pewnym momencie nie wiedzą, kiedy to przechodzi w jakąś taką większą przemoc czasami i też zaczynają to usprawiedliwiać, więc myślę, że rzeczywiście ta edukacja jest na tyle ważna, aby od tych najmniejszych rzeczy pokazywać, że to również jest krzywdą na tym najmłodszym, więc no wiadomo, to jest tak, że pewne standardy, kampanie czy różnego rodzaju działania to jest pewien proces. My nie uzdrowimy, że tak powiem, dorosłych w ciągu jednego wydarzenia, tylko to jest proces, który po prostu trwa i mamy nadzieję, że mimo wszystko nasze działania będą bardziej skuteczne.
5: Jakie mogą być konsekwencje tego, że dziecko doświadcza przemocy? Z czym się potem boryka?
12: Możemy powiedzieć, że zupełnie inaczej może przeżywać dziecko, które jest świadkiem przemocy, a jeżeli jest świadkiem przemocy, to automatycznie mówimy, że też doznaje tej przemocy, tak? Ale nie doznaje jej bezpośrednio. I zupełnie inna sytuacja może być, kiedy rzeczywiście doznało jednej formy przemocy gdzieś tam raz, ale rzeczywiście ta reakcja była bardzo szybka. Co innego, kiedy dziecko przez lata doświadcza różnych form przemocy, czy nawet jednej. Więc to jest bardzo taki proces, bym powiedziała, indywidualny. Nie ma jednego obrazu dziecka doznającego przemocy, który, powiem, on się będzie zachowywał tak i tak. Każdy może indywidualnie, ale na pewno musimy zwrócić uwagę na takie zachowania, które pojawiają się nagle, takie, które są troszeczkę skrajne. Nie wiem, dziecko, które do tej pory było w miarę radosnym dzieckiem, gdzieś tam bardziej taki w komunikacji z innymi, tak, otwarte, nagle nam się zamyka, zaczyna wycofywać. To już powinno nam dawać sygnał, że może coś się u niego dzieje, żeby chociażby pokazać mu, że jesteśmy dla niego i spytać, czy w jaki sposób możemy mu pomóc, tak? Dzieci, które zaczynają być agresywne, to bardzo często mówi się, a to takie niegrzeczne dziecko, a może warto sprawdzić, co w jego zachowaniu tym agresywnym czy przemocowym wobec na przykład rówieśników może być przyczyną, tak? Bo może akurat przyczyną jego zachowania jest właśnie sytuacja, która się dzieje w jego środowisku domowym związana z przemocą i w ten sposób, która odreagowuje to na inne. Czyli mówię, nie ma jednego obrazu, tak? Ale warto być czujnym i obserwować dzieci, pytać, rozmawiać, dawać im możliwość pokazywania, że w sytuacji trudnej ma na kogo liczyć. Mówimy zawsze, że to nie musi być najbliższa osoba z domu. Może to być najbliższa, która dla niego jest najbliższą osobą. A to może być, nie wiem, pani od matematyki na przykład, której będzie chciał się zwierzyć. Ale on musi wiedzieć, że te osoby są otwarte i gotowe na to, żeby w razie czego porozmawiać, bo nie mówimy już o, nie wiem, jakiejś wielkiej pomocy, ale czasami ta pierwsza rozmowa, pokazania, jestem tu dla ciebie, mogę cię wysłuchać, jest bardzo ważna dla dziecka.
5: Taki życzliwy dorosły.
12: Życzliwy dorosły, tak, bo każdy ma swój taki obraz dorosłego, który jest dla niego dobry, tak? I myślę, że to tak, autorytet, czasami właśnie mówię, w tych klubach sportowych, no dla takich dzieciaków, które kochają sport, bardzo często ten trener, trenerka jest taką osobą, tak? Takim autorytetem i wydaje mi się, że mogą o wszystkim z nim porozmawiać, więc to jest ważne, żeby te osoby, które spędzają czas z dziećmi, bez względu na to, w jakiej instytucji pracują, rzeczywiście były takie wrażliwsze na to, co się dzieje i obserwowały. I wystarczy czasami jedno pytanie i dziecko, jeżeli nam zaufa, zdecydowanie łatwiej może mu przyjść to, żeby ujawnić, że coś złego się dzieje.
5: Co trzeba zrobić, żeby trafić do Centrum Pomocy Dzieciom? Jak was znaleźć? Jak mieszkańcy Legnicy mogą do was trafić?
12: Niektórzy nas znaleźli, także myślę, że nie będzie to też trudne, ale rzeczywiście Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się w Głogowie na ulicy Perseusza 13. Do nas nie potrzeba żadnego skierowania, nie potrzeba żadnych oddelegowań. Nie mamy tej rejonizacji, więc jak najbardziej, jeżeli tylko jest możliwość dojazdu do nas i uczestniczenia rzeczywiście w tej procedurze pomocowej, to zapraszamy serdecznie. Wszystkie nasze formy wsparcia, które prowadzimy, czy indywidualne, czy grupowe, mamy bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców, także zapraszamy serdecznie. Wystarczy zadzwonić, umówić się na pierwsze spotkanie, a potem już, jeżeli ta kwalifikacja przejdzie, to rozpoczynamy proces wsparcia.
4: Zmieniamy temat.
5: A teraz Galeria Sztuki w Legnicy i Justyna Teodorczyk.
20: Galeria Sztuki w Legnicy z wielkim impetem wchodzi w powakacyjne, czyli takie szkolno-sezonowe otwarcia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy kochani legniczani i ludzie z okolic, którzy towarzyszyli nam przez całe wakacje, serdecznie za to dziękujemy, uśmiechamy się do Was, machamy Wam i dziękujemy za te wszystkie chwile, rozmowy, wzruszenia, oklaski dla artystów, ćwiczenie jogi w parku, zajęcia z dzieciakami, oprowadzania i koncerty, które razem przeżyliśmy. No i oczywiście zapraszamy do nas. Teraz będzie coraz krótszy dzień, coraz bardziej sentymentalny nastrój, coraz więcej refleksji związanych z zimą. No i my oczywiście wiemy, co z tym zrobić. Wiemy, jak zagospodarować te błąkające się dusze i te iskrzące się neurony intelektualne, więc szykujemy bardzo bogaty program działań do końca roku, a nawet przyszłoroczny. To zacznę od tego, co na bieżąco. Do 27 września mamy naszą już kilkuletnią współpracę z Avant Art Festival. Jest to wrocławska inicjatywa, która szeroko wykracza poza granicę, bo prezentowana jest zawsze oprócz miast Dolnego Śląska, tych jak Jelenia Góra, Świdnica, Legnica, Wałbrzych. Prezentowana jest także w Warszawie, Berlinie, czy poza granicami kraju, a nawet Europy. Wystawa Energy, Sound Energy, czyli energia, dźwięk, energia, która mówi też o ciszy, która mówi też o szumie, która mówi też o takich momentach w percepcji koncertu, czy wydarzeń audiowizualnych, performance'ów, bo tak jest festiwal Avant Art. Mówi też o tym, że jest tam chwila na kontemplację, na estetykę, na wyłączenie tego, co słychać i zobaczenie tego, co widać. Wystawa dwóch doskonałych fotografików, którzy przez lata współpracują z Avant Artem, dokumentując dziesiątki fantastycznych koncertów i wystąpień artystów wizualnych, czyli projekcji, świateł, oprawy scenicznej, artystów na scenie, czyli wszystko to, co jest poza samą muzyką. Pokazali na swoich fotografiach, bardzo ciekawie zaaranżowanych, ten właśnie świat muzyki eksperymentalnej, progresywnej, noise'owej, posługującej się nowymi mediami. Tobiasz Papuczys, Kazimierz Dziebło, wybitni fotograficy, związani właśnie z teatrami, czy z muzyką, także pedagodzy, także artyści, więc na tę wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. W Galerii Ring z kolei, też trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rave'ami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artysta wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen Stan Krytyczny do 18 października. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy. I będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez dwa najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródłosłów, trochę etymologicznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było dla legowisk. Enia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia. Bo świat jest pełen takich problemów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie. Jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z emocjami. My też, świat dorosłych, nie nadąża za tym, jak opiekować te uczucia, jak je prowadzić, jak młodych ludzi wprowadzać w życie, żeby dawać do tego odpowiednią przestrzeń. No i mam nadzieję, że właśnie te rozlewiska taką przestrzeń dadzą. Więc będzie to wystawa trzech artystek, Kamili Wolszczak, Gosi Kępy i Patrycji Mastej, które słyną z tego, że pracują w różnych mediach, bo Patrycja Mastej szyje piękne, cudowne obiekty, które znajdują się wokół nas i które można dotykać. Kamila Wolszczak robi ceramiczne odciski, bardzo przyjemne przedmioty, instalacje do dotykania. A Gosia Kępa rozmawia z rzekami, to rzeki malują jej obrazy i płótna, które potem nie tylko wyglądają, ale także pachną i opowiadają nam historię. Więc będzie to taka przestrzeń do zagłębienia się w wystawie kuratorowanej przez Magdę Kreis, bardzo młodą, eksperymentalną, rzutką i zdolną kuratorkę. Będzie towarzyszył także taki zeszyt, który będzie trochę poradnikiem, trochę przewodnikiem, trochę notatnikiem. Czyli taki moment na to, żeby tutaj przyjść. Zrezygnowaliśmy też z multimediów na tej wystawie, bo na początkowo miały być tablety, które prezentowały treści czy prace wideo, ale tego w ogóle nie będzie. To będzie strefa zupełnie bez telefonu, gdzie będzie można właśnie się zagłębić w treściach wystawy, miękkich poduchach, ale także własnych emocjach.
0: A za chwilę wracamy do teatru.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej przygotował na najbliższy sezon aż 9 premier. Z jego dyrektorem Łukaszem Czujem rozmawia nasz reporter Maciej Czujko.
4: Na deskach teatrów.
13: Widowisko muzyczne, 81 rok. Ta klasyka się spodoba na pewno tym, którzy w tamtych czasach dorastali, bo to wtedy najsilniej zostaje w człowieku. Ale ja muszę panu powiedzieć, że byliśmy w tym roku nad jeziorem, tutaj niedaleko, przez 3 tygodnie i na pomoście od tych dzieciaków, zwłaszcza wieczorem, jak już siedzieli z piwkiem, bo my się siedzieli, nasłuchaliśmy się tych szlagierów z naszej przeszłości, zapodawali z tych swoich, już nie boomboxów, tylko z tych głośników, to wszystko, co myśmy wtedy właśnie, nawet ten 81 słuchali.
14: Tak, znaczy to jest pewien fenomen, bo ta muzyka i część tych przebojów jest obecna do dzisiaj jako klasyka, no bo oczywiście wszyscy pamiętamy piosenki Manamu, które ciągle przecież Szare Miraże, Cykady na Cykladach, Boskie Buenos, czy piosenki Perfektu, czy Lady Punk, czy Republiki, to wszystko jest do dzisiaj grane i słuchane chętnie. Często już nawet niektórzy, oczywiście nawet jak on powiedział, ci młodzi pewnie nie są świadomi, że to tak dawno powstało, więc te rzeczy absolutnie się nie zdezaktualizowały, więc myślę, że to jest taka też przygoda muzyczna, która jest oczywiście dla części publiczności będzie takim trochę sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa czy młodości, ale dla młodych ludzi, nawet tych urodzonych już po roku 2000, może się okazać szczególnie ciekawą podróżą w przeszłość ich rodziców, w taką rzeczywistość, której no już nie są w stanie pamiętać, tak, czasy, w których muzyki słuchało się z kaseciaka i nagrywało się na kasetach, gdzie nie było jeszcze komórek, internetu, gdzie właściwie tą muzykę też po części właściwie można było poznawać tylko na koncertach, bo też część z nich, nie wszystko to było obecne w radiu, zwłaszcza jak mówimy o tej całej takiej muzyce undergroundowej, punkowej, nowofalowej, no to ona była właściwie nieobecna w tych mediach telewizji czy w radiu, więc często się to nagrywało albo przegrywało z kasety na kasetę.
13: No, nie tylko w domu, ja chcę zszokować moje dziewczyny, to opowiadam, że były takie miejsca, gdzie za pieniądze stało się w długiej kolejce i za pieniądze płaciło się za przegrywanie na swoje kasety, kaset, które były właśnie w zasobach tego przedsiębiorstwa, które normalnie, legalnie, oficjalnie, no może nie wiem, pamiętam czy na Paragon, bo z tymi Paragonami też było różnie, ale normalnie za pieniądze w publicznym obiegu.
14: Tak, tak, to prawda. Znaczy to zupełnie był inny obieg muzyczny i ja też jeszcze do dzisiaj mam w jakimś pudle właśnie kasety z Jarocina, z jakichś takich nagrań, z prób. Gdzieś ktoś, prawda, nagrał próbę na kaseciaku, potem przegrywał kolejny, potem kolejny. Ta kopia, która już do mnie docierała, to pewnie była tam enta, więc to już ledwo cokolwiek było na tym słychać. No ale to też miało swoją jakąś tam niezwykłą wartość, więc... A z drugiej strony, no to były też takie super czasy, gdzie faktycznie ludzie no, byli ze sobą, imprezowali, gadali, nie ginęli w komórkach, tylko właśnie funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości. Trochę też był taki czas, że wszyscyśmy słuchali jednej muzyki, tak? I to było tak, że to było dla wszystkich pewne wspólne doświadczenie pokoleniowe, tak jak wszyscy oglądali te same seriale w telewizji, te same bajki, czytali te same książki, więc to doświadczenie teraz to już jest potwornie zróżnicowane i jakby zdekomponowane, natomiast w tamtym czasie faktycznie to było coś takiego, że jakoś wszyscy żyliśmy jedną emocją, jednym klimatem i to też myślę, że jest bardzo fajne powrócić do tego momentu. Był taki bardzo głośny spektakl, który w Teatrze Słowackiego w Krakowie powstał 1989. Były to też transmisje w telewizji, taki musical o latach, właśnie o tym przełomie 89. Pomyślałem, że oczywiście my takiego wielkiego musicalu robić nie będziemy, ale mamy świetnie śpiewających aktorów, więc z muzyką na żywo wrzucimy się w taką podróż trochę pod prąd czasu i w taką historię, że właśnie w ten rok 81 w takie kalendarium 12 miesięcy tamtego czasu i trochę też pewnie będzie tam opowieści obyczajowej o tamtym momentach, bo oczywiście też były to niezwykłe kartki na mięso, na przykład weszły wtedy do obiegu, co już dzisiaj nikt nie wie, co to w ogóle jest, kartka na mięso i wiele, wiele innych elementów, ale też na przykład wtedy startuje pierwsza transmisja MTV. Oczywiście w Polsce to było prawie nieosiągalne, ale też to jest taki przełom, że ten rok 81 był takim też przełomem w kulturze i oczywiście był przełomem politycznym, ale też bardzo wiele rzeczy w takiej popkulturze wtedy jakby startuje.
15: No tak, same MTV chyba, jak tak ktoś to będzie badał za 100-200 lat, to te MTV będzie ważnym symbolem moim zdaniem, jeszcze póki to była jedna telewizja, zanim nie podzieliła się na tysiące szmir o przeróżnych rzeczach. Przegryw, panie dyrektorze, ja nie cierpię tego słowa, ale tak znaczeniowo i tak jak ono się wgryzło, to ono jest bardzo adekwatne, bardzo pojemne, bardzo pomocne, no, językowo jest fantastyczne, ale znaczenie jakie za nim idzie jest okropne.
14: Tak, to prawda, ale to jest też taki, bo to też jest taki symbol, gdzie oczywiście to jest opowieść o jakby tym chłopaku, tak? Ten tytułowy przegryw to jest właśnie młody chłopak, który trochę nie radzi sobie z życiem, z rzeczywistością, wpada w rzeczywistość komputerowych forów inceli i tam zostaje jakby przez nich wciągnięty w tą rzeczywistość takiego komputerowego Matrixa, więc była zresztą też głośna książka Patrycji Wieczorkiewicz, właśnie Przegryw, też opowieść o incelach i trochę też gdzieś ona legła u podstaw tego naszego projektu, więc to znaczenie jest oczywiście dość brutalne i dość takie przykre, natomiast myślę, że historia to otwiera jakby drzwi czy wrota do pewnej rzeczywistości, bo mówię, wchodzimy w taką rzeczywistość, której normalny widz i większość z nas trochę nie doświadcza, że wchodzimy w taką przestrzeń, w której żyje bardzo wielu młodych ludzi, też wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam toną w tym świecie komputerowych gier, komputera i właściwie odcinają się od kontaktu z rówieśnikami. Oczywiście mają problem z kontaktem z swoimi rodzicami. Ci rodzice kompletnie nie wiedzą, jak do nich dotrzeć, nie potrafią z nimi rozmawiać. Sami też często mają, z uwagi na to, że są z jakiegoś starszego pokolenia, trochę też mają sami problem z własnymi emocjami, z wyrażaniem tych emocji, więc to też poniekąd będzie trochę historia o kryzysie męskości, który jest chyba dzisiaj takim też jednym z potężnych problemów, że dzisiaj bardzo dużo w teatrze, w kulturze mówiło się o kobietach, o ich jakby problemach, ten ruch feministyczny bardzo mocno wiele tych tematów postawił, natomiast ci faceci gdzieś nam zniknęli w swoich zamknięci bańkach, czasami gdzieś w swoich nałogach, właśnie w swoim problemie z komunikacją z samymi sobą, z własnymi dziećmi, z nieumiejętnością rozmawiania ze swoimi rówieśnikami, kolegami, więc to też jest jakby taka opowieść też o rodzinie, tak? Nie tylko o samym tym tytułowym przegrywie, jego problemach, ale też o historii tej rodziny, bo dzięki temu coś tam odkrywamy jakby nowego w tej opowieści. Zresztą ten temat rodziny, on w ogóle będzie dzisiaj w tym naszym roku, w tegorocznym repertuarze gdzieś to ciągle powracało i te problemy rodzinne, może nie tyle nawet problemy, ile jakieś takie spojrzenie na człowieka, na relacje właśnie z perspektywy rodziny. Ono się będzie bardzo mocno pojawiać. Zresztą to jest też w spektaklu, który już w tym miesiącu będzie można zobaczyć na pokazach przedpremierowych, czyli Historii na śmierć i życie, bo opowieść o Monice Osie Osińskiej, czyli zabójczyni bardzo młodej Joli Brzozowskiej, więc jakby historia, która też splątała dwie rodziny, rodzinę tej morderczyni, czy też tak została uznana za morderczynię, bo też oczywiście ten proces sądowy był bardzo mocno poszlakowy i też wiele rzeczy nie do końca zostało udowodnionych i historia tej młodej dziewczyny, która została zabita przez Monikę Osińską i jej dwóch kolegów, oni wszyscy też byli w wieku licealnym, więc to też jest opowieść, oczywiście to się wydarzyło w latach 90., ale to jest jakaś też historia, która ciągle u nas też powraca obecnie, czyli ciągle też nie wiemy, zadajmy sobie pytanie, dlaczego, skąd pojawia się jakaś dziwna przemoc, dzika przemoc czasami u młodych ludzi. To jest też historia o kryzysie, problemie rodziny i tego też jak, czy pewne czyny, pewne wybory są, na ile są determinowane właśnie też tym, że czasami nie do końca potrafiliśmy to rozwiązać na tym poziomie takim właśnie podstawowym pomiędzy rodzicami a dziećmi.
15: Tylko jeszcze o ten rok jubileuszowy chciałem zapytać, bo to oczywiście będzie wyrażone zapewne w repertuarze, w spektaklach, ale czy będzie jakaś imprezka?
14: No oczywiście, że planujemy, ten jubileusz wypada akurat w listopadzie,

0: sezonie szczególnie wrócimy trochę do opowieści lokalnych, do opowieści o Legnicy, gdzieś tam historii bardzo mocno osadzonych, być może nawet w latach powojennych, bo też jest to temat zupełnie niedotknięty, taki właściwie dziki zachód, który tu wkroczył zaraz po II wojnie światowej, gdzie oczywiście krzyżują się ta przeszłość jeszcze niemiecka, pojawia się nowi napływowi repatrianci czy nowi mieszkańcy, którzy tu przyjeżdżają, no ale też mamy przecież, wiemy, potężny garnizon radziecki i tą historię, o której trochę zapomnieliśmy już i trochę mniej o niej mówimy, a przecież ona wyznaczała jednak funkcjonowanie Legnicy do 93 roku w sposób absolutnie znaczący, i ta mała Moskwa, którą była Legnica, to jest historia, do której też wrócić musimy. Oczywiście kontekst teraz wojny na Ukrainie, on zmienił bardzo nasze widzenie tamtej historii, ale ona jest też jakąś tam integralną częścią opowieści o Legnicy.
1: Czekamy na to od lat.
2: Nieczynne od wielu lat obserwatorium na Śnieżce, czyli bardzo charakterystyczne dyski na samym szczycie, będą w końcu wyremontowane. Jeśli w ciągu ostatnich lat wdrapaliście się na Śnieżkę, doskonale znacie ten widok. Brak toalet, zimna kawa i toast termosu, a na samym obserwatorium kłódki i tabliczki z napisem wstęp wzbroniony. Ale to ma się zmienić. Podpisano właśnie umowę na remont warty 25 milionów złotych. Modernizacja ruszy wiosną, a potem będzie tam nie tylko ciepła herbata i toalety, ale też schronisko, w którym będzie można spędzić noc na Śnieżce.
3: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny. Podpisaliśmy umowę na gruntowną przebudowę i remont tego miejsca, tak abyśmy mogli wkrótce zaprosić turystów i naukowców, aby mogli zwiedzać to miejsce, odpoczywać, podziwiać piękne widoki. To miejsce jest szczególnie ważne dla polskiej nauki, dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ tam jest Obserwatorium Wysokogórskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Dysk dolny, bo o nim głównie mówimy, to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. W tej chwili takich możliwości nie ma. Budynek, proszę Państwa, w 1/3 jest niewykorzystany od 11 lat. Naszą rolą jest wrzucenie jego do tej pierwotnej formy.
2: A Śnieżkę z Legnicy i okolic można dostrzec przede wszystkim z wyżej położonych punktów wiaduktów oraz wyższych pięter budynków. No oczywiście, jeśli są dobre warunki atmosferyczne i dobra widoczność. Gdzie najlepiej? Na ulicy Bydgoskiej, na wieży Ewangelickiego Kościoła Mariackiego i z wyższych pięter wieżowców. Zwłaszcza na osiedlu Kopernika czy Piekarach. A już najlepiej widać ją z wiaduktu nad autostradą A4 w Legnicy. W Legnickim Polu.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.